SK2 Konin. SK2 Konin.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: zdania, borec forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: klubu wolno. One patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witajcie. Czas na informacje z naszego regionu. Na początek zajrzymy do Żgowa. Wilczyn i Żgów to pierwsze w regionie gminy, które zakończyły montaż instalacji OZE ze środków na transformację w Wielkopolsce Wschodniej. W Żgowie odbyła się konferencja, podczas której podsumowano projekt. W kolejności usłyszymy Jacka Bogusławskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Macieja Sytka, prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, wójta gminy Wilczyn Grzegorza Skowrońskiego i wójta Żgowa Grzegorza Matuszaka.
2: Powiem, że dzisiaj przyjechałem z wielką przyjemnością do Żgowa, żeby podsumować ten projekt, który jest unikalny, bardzo potrzebny tutaj właśnie w regionie Wielkopolski Wschodniej, regionie, który odchodzi od węgla brunatnego i przechodzi na zieloną stronę energii. Dlatego bardzo wielkie gratulacje dla pana wójta jednego Grzegorza, drugiego Grzegorza i dla wszystkich zespołów, że zdecydowaliście się wziąć udział w naszym naborze na środki, które są specjalnie dedykowane dla Wielkopolski Wschodniej, związane z transformacją tego pięknego regionu. I cieszę się, że go tak dobrze zrealizowaliście, że zaangażowaliście wszystkie swoje najlepsze zespoły, przygotowaliście cały przetarg i go w tej chwili już rozliczacie. Rozmawiając z panem prezesem Maciejem Sytkiem, mówię, że to jest taka wzorcowa realizacja, która tutaj była potrzebna, a najwięcej o tym mówili sami mieszkańcy, którzy też obserwują to, co się dzieje na terenie całego naszego, można powiedzieć, całej Europy i na świecie. Takie odchodzenie od paliw kopalnych jest bardzo skuteczną metodą uniezależnienia się i w tej chwili mamy taką właśnie okazję. Nawet też obecna sytuacja, która jest na świecie, pokazuje, że takie rozproszone możliwości otrzymania energii tu lokalnie powodują, że nasi tu mieszkańcy, ci, którzy się zdecydowali na podpisanie tej umowy, ci, którzy już w tej chwili korzystają, czują się też pewniej, a cieszę się, że to właśnie udało się zrealizować ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, ze środków, które są w dyspozycji środków właśnie unijnych, a oni w tej chwili będą takimi też wzorcami dla innych. Liczę na to, że kolejne takie realizacje będą tutaj w Wielkopolsce Wschodniej, ale też liczę, że w całej Wielkopolsce, gdyż to jest zacny kierunek. Cieszę się, że coraz więcej podmiotów, osób zaangażowanych jest, którzy widzą w tym zakresie wielką szansę, a my jako Wielkopolska będziemy to na pewno wspierać i to jest w naszej strategii do 2035 roku, ale też liczę, że dalsze strategii, która będzie realizowana przez nasz region, te właśnie odnawialne źródła energii, one będą na zacnym miejscu i będziemy je wspierać. Jak zobaczyłem liczbę tych instalacji, nie wiem, czy to lider projektu sobie wybrał aż tyle, ale tu widzę 80% jest w Żgowie, 20% tutaj właśnie w Wilczynie. Ale cieszę się, że nastąpiła ta współpraca. 225 instalacji fotowoltaicznych. 225 to naprawdę potężna liczba i teraz to widać już na terenie gminy Żgów. Do Wilczyna przyjadę jeszcze raz zobaczyć, bo tam rozmawiałem na temat przerzutu wód i pomocy dla gminy, ale to widać tą zmianę i faktycznie teraz liczę, że na co drugim, co trzecim budynku te instalacje fotowoltaiczne są umiejscowione. 120 nowoczesnych pomp ciepła. Też duże, duże gratulacje. Jak słyszałem, to są Mercedesy wśród pomp, dlatego to też bardzo ważne, bo niektóre osoby zwracają na to uwagę, żeby były to bardzo dobre pompy, żeby one sprawdzały się. Jak są Mercedesy, liczę, że to będzie też w najbliższych i w tym sezonie, w następnych sezonach będą dobrze wykorzystywane. Magazyny energii rewelacyjne, 238. Widzimy, że energia, która jest z odnawialnych źródeł energii, nie zawsze jest dostępna, gdy są niezbyt korzystne warunki atmosferyczne, szczególnie tu przy fotowoltaice, warunki słoneczne. Wówczas potrzeba jest tej energii. a możemy ją zgromadzić, gdyby mamy jej nadmiar właśnie w tych naszych magazynach energii, stron magazynów energii elektrycznej, 268 magazynów energii cieplnej. To pokazuje, że jesteśmy takim pewnym, mamy bufor bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańcy, którzy już się na to zdecydowali. Dostałem też taką informację specjalnie na to przygotowaną, ile ekwiwalent dwutlenku węgla jest w związku z tym, że zostały te instalacje tutaj zainstalowane. Szanowni Państwo, to jest 1117 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. To jest taka roczna emisja, która byłaby, a w tym zakresie mamy to w naszym powietrzu, tutaj w Szkowie, w gminie Gnieżgów, także liczenie zaoszczędzone, tyle mniej będziemy można powiedzieć zatruwać naszych mieszkańców z tych stacjonarnych, dotychczasowych źródeł ciepła, które one emitowały. To czyste powietrze, które tutaj dzięki temu uzyskujemy, też będzie znakomitym magnesem dla tych osób, które odwiedzają nasz ten region pod względem turystycznym, więc liczę, że więcej właśnie tych będzie osób, każdy sobie czy właśnie nad tymi tutaj okolicznymi jeziorami, szczególnie w Wilczynie i na całym Pojezierzu Gnieźnieńskim, że tu chcemy odpoczywać, to jest naprawdę bardzo pięknie, ale to też mamy teraz dla nich dodatkowe informacje, że to powietrze jest coraz lepszej tutaj jakości i Wielkopolska Wschodnia zmienia się bardzo pozytywnie i to z korzyścią dla mieszkańców, którzy tutaj na co dzień funkcjonują i też liczę, że dzięki temu będą mogli też oszczędzić swoje środki finansowe na to ogrzewanie, korzystanie z energii, która jest tutaj na miejscu wytwarzana i będziemy od tego się uniezależnić. Taki projekt parasolowy jest bardzo istotny, dlatego jeszcze raz Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, a to dofinansowanie całego projektu z naszej strony to jest prawie 9 milionów złotych, ale cały projekt prawie 13 milionów. Ten wkład własny mieszkańców uważam, to jest bardzo dobra inwestycja. Jesteśmy regionem, gdzie ten wkład musi być 30%. Jesteśmy regionem, który się bardzo dobrze rozwija, ale też rozwija się dzięki środkom unijnym i cieszę się, że możemy z tego tutaj na bieżąco korzystać. Projekt jest zakończony, a to będę mocno trzymał kciuki za lidera projektu, żebyśmy to wszystko też dobrze rozliczyli, a my w tym zakresie na pewno będziemy Państwa też wspierać, ale znając Państwa zaangażowanie i wszystkie osoby, które przy tym projekcie uczestniczyły, udało się dobrze ogłosić, wybrało się bardzo dobrego firmę, która to zrealizowała. Bardzo przypadki, że też bezproblemowo uda się ten projekt rozliczyć i będziemy mogli powiedzieć z dumą, że nie dość, że zakończony projekt będzie rozliczony z korzyścią dla wszystkich tutaj mieszkańców, a to Ksero, czy taki właśnie przez program antyplagiatowy. Wszyscy nawet korzystają z tego, panie wójcie, bo to nawet dobre projekty warto powielać, ale tak bym chciał, żeby to on był powielany głównie w Wielkopolsce, żeby nawet za daleko nie rozchodził, żeby jak najwięcej tutaj było zrealizowane w naszym pięknym regionie.
3: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem niezwykle szczęśliwy, że doczekaliśmy pierwszego zamknięcia projektu, bo pamiętajcie Państwo, projekt jest realizowany w 30 gminach, czyli jeszcze w 28 się nie skończył. W związku z tym będę najbardziej zadowolony w momencie, kiedy ostatnia gmina zamknie projekt, ale żebyście Państwo mieli porównanie, 6600 gospodarstw domowych w Wielkopolsce Wschodniej skorzysta z tego programu. Ponad 8,5 tysiąca instalacji, bo nie zawsze jest to tylko instalacja fotowoltaiczna, czasami jest połączona, więc to jest naprawdę bardzo duży projekt. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim zespołom, które nad tym pracowały i przygotowały projekt, bo to nie są łatwe projekty. To jest zawsze wielkie wyzwanie. Mieszkańcy mają dużo, tak jak pan wójt powiedział, mają dużo wątpliwości. To jest jednak ingerencja w prywatną własność, ale to, co jest niezwykłe, to, że bezpieczeństwo, które daje gmina i projekty parasolowe, 8-letnia gwarancja, nikt nie ma tak długich gwarancji, czy to, że wybiera się dobrej jakości produkty, czy urządzenia jest także niezwykle istotne. Ja jestem bardzo szczęśliwy, myślę, że pan marszałek Jacek Bogusławski, który zajmuje się środowiskiem i który gdyby jest do tego, żeby pilnować jakości powietrza, jakości wody, tego w jaki sposób funkcjonujemy w przestrzeni Wielkopolski Wschodniej, jest niezwykle ważne. Nie zawsze samorządowcy czy radni mają świadomość, jak istotnym elementem to jest ważne, więc ja bardzo dziękuję przewodniczącym i z Wilczyna, i ze Żgowa, że rozumieją ten proces i go wspierają. Zresztą nie tylko w tym, ale w innych projektach.
4: Ja bardzo dziękuję, że mogę zabrać głos i króciutko, tak jak mówiliśmy, 20%. Chciałem przede wszystkim podziękować za to, że mogliśmy razem współpracować tutaj w tym projekcie. Mam nadzieję, że bardzo sobie cenię to, że gmina Żgów była liderem, ponieważ lider zawsze wykonuje więcej pracy, aniżeli ten, który jest z boku. I w tym miejscu chciałem bardzo podziękować w imieniu własnym rady całej naszej gminy, jak i tutaj moich pracowników, którzy byli bezpośrednio zainteresowani tym projektem, i mieszkańcom, za to, że układała nam się ta współpraca bardzo dobrze. Ta współpraca układała się bardzo dobrze nie tylko z wami jako pracownikami i mieszkańcami, ale współpraca z firmą. I to, co chcieliśmy, to zrobili. To jest najważniejsze, bo czasami my coś oczekujemy, wydaje nam się, że my to wszystko wiemy lepiej od nich. I oni nas wysłuchali, ale zrobili po swojemu, ale zrobili dobrze. I to jest najważniejsze.
5: Panie marszałku, dodam jeszcze do tego wszystkiego, że gmina Żgów i gmina Wilczyn szczególnie dba o naszych mieszkańców, o to czyste powietrze. To jest nasz drugi program parasolowy w gminie Żgów. Poprzednim mieliśmy fotowoltaikę i solary, czyli instalacje podgrzewające ciepłą wodę. To w sumie 333 instalacje w poprzedniej parasolówce, czyli 6 lat temu, które zamontowane jest na pewnie w większości dachach naszych mieszkańców. Nie byłbym sobą, jakbym nie podkreślił jeszcze jednego punktu. Mieliśmy pewnego rodzaju wątpliwości na samym etapie składania wniosku, bo gmina Żgów i gmina Skulsk w powiecie konińskim ma najbardziej, jak się okazuje, czyste powietrze. I z tego tytułu traciliśmy już jeden punkt na wejściu. I to tak pewnie troszeczkę po prośbie poszedłem do kolegi wójta z Wilczyna, żeby nas przygarnął do siebie, żeby był tym uczestnikiem projektu. Z racji tego udało nam się już na wejściu ten punkt uzyskać. Oczywiście, jeżeli się coś realizuje, to stara się, żeby ten projekt wypadł wspaniale. W związku z tym chcieliśmy uzyskać jak największą ilość punktów, i pewnie ta nasza współpraca była z Wilczynem bardzo dobra, a teraz jeszcze bardziej się zacieśniła. I pewnie przed nami, sądzę, kolejne wyzwania, bo już mamy tutaj pomysły z kolegą wójtem z Wilczyna na realizację kolejnych projektów.
1: Łącznie instalacje OZE mają zostać zamontowane w około 6,6 tysiąca gospodarstw domowych w 30 gminach, a jego łączna wartość to ponad 292 miliony złotych. Lekarze rodzinni postulują, by szczepionki w 100% refundowane były dostępne w przychodniach. Zdaniem lekarzy odbieranie tej możliwości przychodniom zniechęca do szczepień, szczególnie seniorów. Więcej na ten temat i o tym, czy warto się szczepić, powie nam prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.
6: Od kilku lat zgłaszamy problem, że tak naprawdę odebrano nam możliwość szczepienia wieloma szczepionkami, w szczególności seniorów. Chodzi o szczepionki refundowane 100%. Dzisiaj mamy tych szczepionek sporo, bo to zarówno przeciwko pneumokokom, przeciwko RSV, przeciwko półpaścowi, przeciwko grypie i tak dalej. I te szczepionki są 100% refundowane, ale tylko i wyłącznie dostępne przez aptekę. My od lat domagamy się, żebyśmy mogli jako podstawowa opieka zdrowotna, tak jak zamawiamy dzisiaj szczepionki inne, które oferujemy chociażby złożone dzieciom i noworodkom, żebyśmy mogli zamawiać szczepionkę w hurtowni, żebyśmy mogli na miejscu zaszczepić seniora, który przyszedł akurat zupełnie z czymś innym, bo przyszedł po powtórkę leków, ale jest pacjentem z wielochorobowością, należy mu się szczepionka przeciw grypie, szczepionka na RSV, szczepionka na półpasiec. Chcielibyśmy nie gonić tego pacjenta po to, żeby wydać mu receptę, receptę, żeby poszedł do apteki, zamówił tam, apteka musi to sprowadzić i potem z powrotem do nas. Chcemy, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia i ministerstwo usankcjonowały tak zwaną poradę szczepionkową w POZ-cie, czyli ja zakupię tą szczepionkę, zaszczepię seniora, sprawozdam jednostkowo do PESEL-u, czyli pacjent, który został zaszczepiony i rozliczę tą szczepionkę z NFZ-em. Tak dzisiaj działają apteki. My nie chcemy zabierać tego świadczenia aptekom, ale problem jest jeden. Apteki, które szczepią, są w małej ilości, bo nie wiem, czy przekraczają 1000 z tych 12 tysięcy, które jest na rynku. I w tym momencie pacjent ma szukać takiej apteki, czy jednak nie powinien mieć prawa skorzystania z procedury szczepiennej u nas w POZ-cie. To na pewno zwiększyłoby dostępność. Dlaczego? Dlatego, że pacjent wypuszczony z receptą, no może zapomnieć, może nie chcieć, może tą szczepionkę nosić, nie mówiąc o tym, że jest to na pewno zagrożenie, jeżeli chodzi o kwestię noszenia szczepionki i zachowania tak zwanego łańcucha chłodniczego. Apelujemy po raz kolejny, żeby Ministerstwo Zdrowia rozważyło przywrócenie tych szczepień w POZ-cie. Nie chcemy zabierać aptekom, ale jeszcze póki co rynek apteczny w tym zakresie nie jest wydolny. Powodem naszego wystąpienia jest pismo, które otrzymałam, gdzie pani minister oczywiście widzi te potrzeby, ale na dzisiaj nie planuje zmian ustawy prawo farmaceutyczne. Więc zastanawiamy się, czy ta sprawa też ma drugie dno. Może za dużo byśmy wyszczepili, może za dużo szczepionek by poszło, a tak jednak jest to jakieś utrudnienie dla tych osób, nie mówiąc również o młodzieży. Dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o szczepienia, w tej chwili mamy, no ale czy się sprawdzi, to zobaczymy. W przyszłym roku w kalendarzu obowiązkowych szczepień na 2027 ma wreszcie pojawić się szczepienie przeciw HPV między 9 a 15 rokiem życia. Obowiązkowe. W październiku ogłaszają kalendarz. Dzisiaj są to zapowiedzi. Nie wiemy, jaka będzie reakcja różnych środowisk, jak Państwo wiecie. I tu jest dzisiaj no niewiadoma, nie? W tej chwili mamy również walkę ze szczepieniami noworodków przeciwko gruźlicy. Chcę powiedzieć, że Polska niestety ze względu na zachorowalność na gruźlicę ciągle utrzymuje szczepienie przeciw gruźlicy i to jest szczepienie w tej pierwszej, drugiej dobie, kiedy dziecko się rodzi. No kiedyś mieliśmy jeszcze dawki przypominające, od tego nasze państwo odeszło. Natomiast w tej chwili mamy rozszerzony tak zwany panel diagnostyczny noworodków, gdzie został on, to jest to pobieranie krwi z piętki, żeby na różnego rodzaju stany niedoborowe i między innymi w tej chwili jest badanie w kierunku niedoborów odpornościowych, tak zwanego głębokiego niedoboru odporności u dziecka. I oczywiście co to powoduje? Powoduje to, że po wypowiedzi byłej konsultant krajowej w noworodków, która poddała wątpliwość szczepienie takiego dziecka, u którego test będzie dopiero koło 15-10 dnia urodzenia tego dziecka, a ono miało być zaszczepione w drugiej dobie, więc poddała wątpliwość tę szczepionkę, co spowodowało, że niestety część oddziałów, która przystąpiła do tego pilotażowego programu, przestała szczepić. I zrobił się problem, kto ma usługę szpitalną, bo to szczepienie jest wpisane w szpitalnictwo, zaszczepić. Na dzisiaj mamy wytyczne zarówno nowego konsultanta krajowego, jak i Ministerstwa Zdrowia, jak i Głównego Inspektora Sanitarnego, że wszystkie dzieci w Polsce, niezależnie od tego pilotażu, mają mieć szczepioną tą gruźlicę. Oczywiście o jakiej skali mówimy? Mówimy o skali 8 do 10 dzieci w roku. Rocznie, bo taką pulę stwierdza się tego ciężkiego niedoboru odporności. Natomiast oczywiście dziecko, które ma stwierdzony ciężki niedobór odporności, a byłoby zaszczepioną gruźlicą, jest od razu oczywiście podejmowane działanie antyprątkowe i ono jest objęte wtedy opieką. W związku z tym, że tak naprawdę nie było wiadomo, jak to sfinansować, ten powrót dziecka, nie wiadomo, czy na oddział noworodkowy, czy to poradni noworodkowej, no bo nie w POZ-cie, no to świadczenie nie jest na dzisiaj uznane. w POZ-cie, więc Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili przekazał projekt zarządzenia, w którym właśnie kwalifikuje to jako wysokospecjalistyczne świadczenie szpitalne i przewiduje 35 zł za zaszczepienie tego przyszpitalne. Czekamy na zatwierdzenie również tego, bo notabene koleżanka ma już dwójkę takich dzieci. Wczoraj na spotkaniu tutaj jedna z pań doktor zgłosiła, że ona też ma problem, czyli dziecko nie zostało po urodzeniu zaszczepione, przyjechało i tu, no to są z reguły dzieci, które były, rodziły się w Poznaniu, urodziły się w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie porodówki, oddziały położniczo-ginekologiczne weszły te programy. Także to na dzisiaj mamy kolejne oczekiwanie, no bo z drugiej strony to dziecko powinno być zaszczepione. No niestety, jeżeli chodzi o ogólną ilość, to szczepienia no niestety mają tendencję mimo wszystko spadkową i to jest takie odgórne. Rośnie grupa osób, które się nie szczepi, przy czym dzieci nie szczepi, przy czym odpowiem, że to jest bardzo dziwne, bo w momencie, kiedy wyszło kilka zachorowań na odrę w Poznaniu, nagle okazało się, że ci wszyscy, którzy się nie szczepili, nagle, bo oni natychmiast są. Także odpowiem, że tu niestety obserwujemy bardzo zły wpływ, przepraszam za określenie, złych mediów, do których ci ludzie dochodzą, tak? I robią tym ludziom wodę z mózgu. I w tym momencie my używamy bardzo różnych argumentów. Ja na szczęście używam najczęściej jednego i najbardziej, że tak powiem, przydatnego. Mówię, że ja mam piątkę wnucząt. Moje wnuki dostają najlepsze szczepionki, czyli mają sześcioskładnikową podstawową, pneumokoki już dzisiaj nie dziewięciowalentne, bo niestety mamy potwierdzone, że dzisiejszy to, co daje państwo dziewięciowalentne, niestety nie skutkuje. Te dzieci chorują na zapalenie pneumokokowe, więc powinien być co najmniej trzynastka, a najlepiej dwudziestka, która się teraz pokazała. I do tego oczywiście szczepimy dodatkowo meningokoki. Ja jestem zwolennikiem szczepień i ja zawsze tłumaczę ludziom moimi wnukami. Natomiast HPV, który udało mi się dużo zaszczepić, używam rzeczy, których może nie powinnam używać. Przytaczam sytuację, że wiele lat temu moją osobistą córkę szczepiłam zakupioną szczepionką, która mnie kosztowała całą pensję ze szpitala z dyżurami. A dzisiaj ja mam się prosić za darmo? Ja widzę, jak się zmieniła chorobowość dzieci, jak się zmieniła septyczność dzieci. Za naszych czasów na oddziale dziecięcym nie było tygodnia bez sepsy, nie było tygodnia bez kucia dolędźwiowego małego 2, 3, 4 czy 6-latka. Dzisiaj dwa razy w roku, raz w roku. To jest sukces szczepień, że zapobiegamy ciężkim chorobom. To samo mamy powikłania grypowe, masowe zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia płuc. Dzisiaj to są sporadyczne, jeżeli pacjenci się szczepią. Szczepionka jest naprawdę darem medyków dla ludzkości. Natomiast niezrozumiałe jest niekorzystanie z tego daru. Ja daję też przykład siebie. Mam tyle lat, ile mam. Mam kontakt non-stop z potężną ilością wszystkiego, jak widzicie państwo, w dobrej kondycji. Dlaczego? Dlatego, że jestem szczepiona na wszystko. Ja się boję RSV-ów, bo wiem, jak ciężko przechodzą RSV-owcy. Ja jestem po takich, a nie innych przejściach. Ja się boję pneumokoków. Ja się boję półpaśca, bo ospę mam non-stop, albo w jednym przedszkolu, albo w drugim przedszkolu, więc to są rzeczy, na które należy się. Dwa, jest kalendarz tak zwanego dorosłego człowieka lub kalendarz seniora, czego nie przypominamy, że powinniśmy pewne szczepionki raz na 10 lat przypomnieć. To jest tężec, błonica, krztusiec, to są polio. Dzisiaj kilka szczepionek bardzo dobrych, połączonych wyszło, można z tego skorzystać. Oczywiście za wyjątkiem seniorów, którzy mają szczepionkę powyżej 65 roku refundowaną, są szczepionki, które można skorzystać i zaszczepić się u lekarza swojego POZ-u.
1: Wszystkie informacje na temat szczepień, a także które z nich są refundowane, znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogrzewane, osłonięte boksy z wybiegami, wkrótce bezdomne zwierzęta będą miały zdecydowanie lepsze warunki. Trwa budowa nowego schroniska w Koninie. O szczegółach Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.
7: Jeżeli chodzi o schronisko dla bezdomnych zwierząt, to ostatnio też odbywaliśmy wizytację naszej budowy i ona jest już naprawdę w zaawansowanym stadium, bo przypomnę, że budujemy nową część schroniska, która zapewni 80 nowych boksów dla kotów i psów i są to bardzo nowoczesne boksy, bo są to boksy przede wszystkim osłonięte całkowicie od warunków zewnętrznych. Te boksy, które mamy dzisiaj, no to one mają, są tak skonstruowane, że one nie mają tej przedniej ściany, czyli jak jest zimno, no to rzeczywiście bardzo ciężko jest zapewnić też odpowiednie warunki. Te będą w taki sposób zrealizowane, że mają małe wejście, jest ściana, jest okno też, w tych boksach jest jasno, jest też podgrzewana podłoga, też jest wszystko zrealizowane w oparciu o najwyższe standardy, jest też budynek administracyjny, gabinety, także same obiekty powinny być w tym roku już gotowe. My z wykonawcą mamy podpisaną umowę, że wykonawca odda nam ten obiekt w przyszłym roku. Natomiast myślę, że może uda się to przyspieszyć formalnie, żeby do końca roku to schronisko było już w pełni oddane. I to schronisko będzie czymś dodatkowym do tego schroniska, które do tej pory funkcjonowało, które jest bardzo dużym schroniskiem. I tam też wiele rzeczy żeśmy naprawili i wyremontowali przez ostatnie 2-3 lata. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracę, to w 2019 roku wydano nam decyzję o zamknięciu tego schroniska, bo to schronisko rzeczywiście było z jednej strony bardzo mocno zapuszczone, mimo wielu starań też władz miasta ówczesnych i też operatora schroniska. Z drugiej strony bardzo mocno przyspieszały przepisy dotyczące podwyższające standard w schroniskach i ciężko było te przepisy spełnić i one cały czas się podnoszą. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy schronisko bardzo dobrze prowadzone, też w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce, co pani Dorota Rabczewska realizuje, to my na pewno takich sytuacji nie mamy. Mieliśmy też kontrolę wojewody, która zakończyła się pozytywnie i mimo tego, że jeszcze nie mamy tej nowej części, to spełniamy te wszystkie wymogi, a jak będziemy mieli tą nową część, to i też pracownicy, których bardzo cenimy, będą mieli lepsze warunki, wolontariusze, którzy są niesamowicie cenni w naszym schronisku, bo są schroniska, które w ogóle nie mają wolontariuszy. Już są oddalone od miast wiele kilometrów i tam w ogóle nie ma adopcji. U nas ci wolontariusze tak naprawdę powodują, że mamy momentami tą adopcję na poziomie 100%, czyli 100% zwierząt, które trafia do schroniska, czy psy, czy koty, w pewnym momencie znajdują właściciela. W związku z czym na pewno Konin jest takim jasnym punktem, jeżeli chodzi o opiekę i schronienie dla zwierząt bezdomnych. Przy okazji oczywiście zachęcam do odwiedzenia. Można sobie zawsze odwiedzić schronisko, spotkać się ze zwierzętami, zostać wolontariuszem, przywieźć karmę, czy nawet finansowo jakiś mały, stały przelew zrealizować, bo na pewno te środki zawsze jest ich za mało. Natomiast co do inwestycji, myślę, że do końca roku tutaj będzie ona w pełni zrealizowana.
1: Panie prezydencie, ale tutaj główny problem to jest właśnie to, że te zwierzęta bezdomne są. Wiem, że Konin realizuje program w ramach KBO dotyczący kastracji, dotyczący sterylizacji zwierząt, ale ponieważ tych zwierząt, jak widać po liczbach, nie ubywa, czy warto byłoby rozpatrzeć właśnie jeszcze jakieś dodatkowe, jakieś zintensyfikowanie tych działań, które by powodowały, że tych zwierząt bezdomnych będzie coraz mniej?
7: Tak, ostatnio mieliśmy tutaj taką naradę jeszcze z pracownikami schroniska, że warto może w tym roku też zorganizować takie spotkanie, czy spotkania, gdzie moglibyśmy chipować zwierzęta, czy zachęcać do kastracji, bo im więcej rzeczywiście będziemy kastrować zwierząt, czy i chipować, tym ta bezdomność też będzie mniejsza. I chcemy uruchomić taki event też w tym roku, jak się zrobi trochę cieplej. Może tutaj nawet na Placu Wolności, gdzie będzie można przyjść ze swoim psem. Też jest duży problem taki, że o ile mamy swoje psy w Koninie, którymi się opiekujemy, to jest bardzo dużo psów z powiatu konińskiego, gdzie gminy też powinny realizować swoją politykę, jeżeli chodzi o schroniska. Niektóre to robią dobrze, niektóre tego nie robią. ale jednak te psy mimo wszystko ostatecznie w znacznej mierze trafiają też do naszego schroniska. Także tutaj też szczególnie jak oglądamy te nowe schronisko, to powinniśmy też wspólnie z sąsiednimi włodarzami jeszcze raz na nowo sobie poukładać te relacje.
1: A dopytam, jaki jest koszt dla miasta, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego schroniska?
7: Aktualnie to jest 1 500 000 rocznie i to co roku rzeczywiście wzrasta, bo wzrastają koszty pracowników i koszty też wszystkich mediów. Do

0: że chcą w ten sposób dokarmiać ptaki i zwierzęta, jednak nie wszystkim to się podoba.
1: To skandal, ale to od ludzi zależy wszystko. Trzeba najpierw nauczyć wiarek.
2: Ten problem chyba dotyczy nas wszystkich w Koninie. Nie fajnie, bo ja ostatnio szłam z psem i babcia jakaś wyrzuciła i prawie nas obrzuciła ziemniakami jakimiś starymi.
0: Mówili mieszkańcy 5. osiedla w Koninie. Zdaniem Piotra Wolickiego z konińskiej spółdzielni mieszkaniowej problem jest bardzo poważny, dlatego na klatkach schodowych pojawiają się ogłoszenia, by nie wyrzucać jedzenia na trawniki pod blokami.
3: Były zgłoszenia dotyczące wyrzucania jedzenia dedykowanego gołębiom, czy też ptactwu. No to się cały czas dzieje, ludzie notorycznie wyrzucają. Uprawiając chyba, no nie wiem, chyba to trzeba podzielić na jakieś takie sektory, czy jakieś, nie wiem, różne intencje, tak? Intencja jednych, wyrzucamy pieczywo, myśląc, że dokarmiamy ptaki. No fizycznie dokarmiamy, tylko to jak mantrę będziemy powtarzali, pewnie nie jeden raz gdzieś media będą musiały się tym interesować. Ptakom szkodzi pieczywo, które my spożywamy, wysoko przetworzone, słone, no i tak naprawdę pomagając, szkodzimy tym zwierzętom i raz, drugi, trzeci mówi się o tym, są apele w mediach, są właśnie informacje też na klatkach schodowych, a niektórzy, no nie wiem, są chyba odporni na te argumenty, wiedzą lepiej i to robią. No i taki drugi, nie wiem, użyłem tego słowa, to będę kontynuował, sektor. Ja nie wiem, po co ktoś wyrzuca, bo też o tym słyszę, też to widzę, kości od kurczaka, czy chyba chce zaprosić w ten sposób szczury, inne gryzonie, które potem, no, powodują, wiadomo, no nikt nie chce, żebyśmy mieli szczury w swoim domostwie i dla mnie jest to niewytłumaczalne. Ja już od wielu lat praktycznie z tym tematem się spotykam, borykam i liczne apele nie powodują jakiegoś przełomu. Kolejny dodatkowy element argumentacji, że nie powinno się też właśnie wyrzucać, bo te zwierzęta to zjadają. I trudny temat, no mówię, wszelkiego rodzaju apele ponawiane i to nie tylko przez nas, tylko przez społeczników, przez właśnie media, no nie przynoszą pożądanego efektu. Ze swoich obserwacji widzę, że jest więcej osób, które sprząta po psach, tak? No ale towarzyszy temu i tutaj można, że tak powiem, zmienić podejście, chociaż jeszcze jest wiele do zrobienia, bo wiele osób o tym zapomina, natomiast no to wyrzucanie tego jedzenia to jest coś, co wychodzi poza moją wyobraźnię i sam nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, no ale trzeba potwierdzić, że to się dzieje i pewnie jeszcze długo dziać będzie, więc kolejny apel, no żeby nie wyrzucać odpadów, bo dokarmiamy gołębie, inne ptactwo, tak? Ono sobie poradzi samo, a jeżeli już to robimy, no to gdzieś bym prosił, żeby w oddaleniu od domostw i ziarnami, czy innymi takimi naturalnymi potrawami ptaków, a nie wysoko przetworzonym przede wszystkim pieczywem, które ma bardzo dużo soli i szkodzi układowi pokarmowemu tych zwierząt. No i te kawałki mięsa, czy też innych jakichś odpadków z naszego stołu, które powinny trafić do altan śmietnikowych, a tak naprawdę, no nie wiem, chyba ludzie tego nie czują, to jest pożywka przede wszystkim dla gryzoni, które w ten sposób zapraszamy do naszych domostw, a potem słyszymy: u nas w bloku pojawiły się szczury. No na pewno w ten sposób, wyrzucając takie właśnie odpadki, przykładamy do tego rękę i nie róbmy tego. Może wypada poczekać na dziki, inne zwierzęta, bo też się słyszy w kraju, że podchodzą. I to jest właśnie związane z tym, o czym tutaj rozmawiamy. No zachęcamy, żeby te zwierzęta podchodziły, migrowały przynajmniej na chwilę, bo tutaj jest łatwo dostępny pokarm. Plus jeszcze właśnie kwestia tych chorób ptasich. No wszystkie te okoliczności powinny nas skłaniać do tego, tylko to jest to, że my to wiemy. Dobrze by było, żeby no, ci, którzy słuchają tej audycji i robią tak, jak nie powinni, no wyciągnęli te wnioski i sami sobie nie szkodzili, tak? Bo tym zwierzętom nie pomagają, a sami sobie szkodzą. Jeżeli ktoś zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce dostępne dla publiczności, w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. No i tutaj nie chodzi o to, żeby zaraz kogoś karać, ale może no, te sankcje też nie w jakiś sposób działają na wyobraźnię, a zapisy z kodeksu wykroczeń potwierdzają, że no tak się nie powinno robić. Natomiast przede wszystkim chodzi o zdrowy rozsądek, tak? No to jest tak, jak nie wiem, ktoś by się poparzył przy kuchence i potem i tak mimo tego tę rękę pcha. Te odruchy, to zaszczepienie tego w naszych umysłach, że pewnych rzeczy nie powinno się robić i pewnie jeszcze nie raz będziemy to powtarzali, ale może w końcu się uda i dotrze do tych, którzy robią inaczej. W tej sprawie występowaliśmy do Straży Miejskiej i stanowisko Straży Miejskiej jest takie, że na chwilę obecną nie ma podstawy prawnej, która bezpośrednio zakazuje dokarmiania dzikiego ptactwa, natomiast no tutaj w odpowiedzi Straż Miejska wskazuje, że jeżeli są strażnicy naocznymi świadkami popełnienia wykroczenia przez osobę, która by zaśmiecała miejsce publiczne, no to wtedy mogą ją ukarać. Natomiast jest pytanie, czy zdarzają się takie sytuacje. Widok strażnika miejskiego, który patroluje ulicę, no chyba

0: Chyba jestem widokiem pożądanym i myślę, że to na pewno by pomogło, a myślę, że nie zaszkodziło.
1: Jak słyszeliśmy, wyrzucanie jedzenia przez okno to wykroczenie, za które grozi grzywna w wysokości minimum 500 zł. Warto pamiętać o okresowych badaniach, apelują konińscy lekarze. Można też skorzystać z akcji badań organizowanych przez szpitale i przychodnie. Profilaktyka jest niezwykle ważna, o czym rozmawiałam z Bożeną Janicką, lekarzem medycyny rodzinnej w Kazimierzu Biskupim.
2: U nas, tak myślę, trwa cały czas takie przekonanie, że jeżeli nic się nie dzieje, jeżeli się nie zbadamy, to znaczy, że nic nam nie jest, prawda? A tu się okazuje, że jednak warto wcześniej właśnie zadbać o tą profilaktykę, ponieważ wtedy jest szansa, że pewne nawet złe rzeczy, które dzieją się w naszych organizmach, jesteśmy w stanie szybciej wyleczyć i przynoszą mniejsze spustoszenie, jeżeli chodzi o nasz organizm.
3: No to jest taka polska, że tak powiem, zwyczajowość, że próbujemy unikać wszystkiego, próbujemy uniknąć choroby, próbujemy unikać badań profilaktycznych, bo Polacy niechętnie się badają, chociaż powiem, że przez ostatnie 5 lat coś w tej materii drgnęło i kobiety zaczęły robić cytologię częściej, druga mamografia. Oczywiście badania przesiewowe, które robimy chociażby dla raka jelita grubego czy chorób prostaty u panów, no troszeczkę drgnęły, ale jest to bardzo dalekie. No i takim przykładem bardzo, no niestety niepokojącym, jest chociażby nawet unikanie badań medycyny pracy. Traktujemy to jako zło konieczne, ja mówię my, bo taką mamy mentalność, a przecież to jest właśnie nie po to, żebyśmy skontrolowali chociażby najprostszy parametr, ciśnienie krwi tętniczej, który niestety jako układ krążenia wychodzi nadal na pierwszą pozycję śmiertelności wśród Polaków. Niestety nie dbamy o nasze serduszko, nie dbamy o nasze ciśnienie, a wystarczy zmierzyć ciśnienie, zrobić morfologię, zrobić poziom glukozy, cukrzyca, zaraza XXI wieku, waga, BMI. Niestety wiemy, jak wiele chorób jest związanych z otyłością. To są rzeczy, które powinniśmy i możemy już dzisiaj regulować sami. I to tak naprawdę zależy od każdego z nas. Czy będziemy chcieli i czy podejdziemy do naszego zdrowia odpowiedzialnie. Natomiast prawda jest taka, unikanie badania nie sprawi, że ta choroba zniknie, a wręcz przeciwnie, rozwija się, uszkadza kolejne narządy, no i staje się niestety już przyczyną ciężkich powikłań do śmierci włącznie. A przecież już dzisiaj i nowotwory jesteśmy w stanie leczyć i to dobrze leczyć. Mamy na to przykłady różnych państw, Norwegia, Szwecja. Ja tylko jedną rzecz powiem. Szwedzcy lekarze przyjeżdżają do Polski, żeby zobaczyć raka u kobiet, raka narządów rodnych, bo u nich już tego nie ma. Wyłapują w pierwszym, drugim etapie i tam tak zwanej histerektomii, czyli operacji totalnych się nie wykonuje. Ci ludzie przyjeżdżają tu. I powiem, że to jest skandal, bo powinniśmy my Polacy, my Polki również doprowadzić do tego, żebyśmy były zdrowe, zadbały o siebie i żebyśmy wychwytywały wszelkie złe rzeczy na samym początku. I jeszcze jedna rzecz. Badanie nie powinno dotyczyć tylko, jak ja często słyszę, 40+, 60+. Nie, proszę Państwa. Tak jak badamy dzieci co 2-3 lata, tak jak badamy samochód, przegląd techniczny robimy raz w roku. Ja często te badania, które namawiam naszych pacjentów, to mówię, samochód, jest przegląd, jest zrobiony, wbita pieczątka. Dlaczego pacjent nasz również tego nie robi? Powinna to ci, którzy pracują, powinna to robić medycyna pracy, ale faktycznie nie ma czego uniknąć. Trzeba zrobić te badania ogólne z morfologii, moczu i tak dalej. Trzeba zmierzyć ciśnienie, trzeba się zważyć, trzeba iść do tego lekarza, który oceni również ogólnie, a pacjenci niepracujący powinni mieć taką możliwość podstawowej opiece zdrowotnej. I to jest nasze bezpieczeństwo. Zapobiegajmy, a nie tylko leczmy, bo dzisiaj medycyna, no niestety w Polsce jest oparta na medycynę naprawczej, nie zapobiegawczej, naprawczej. My już tylko naprawiamy setki ton tabletek, leków, operacji, Nie, zapobiegajmy. To jest nasz główny cel. Zadbajmy sami o własne zdrowie. Kontrolujmy ciśnienie, kontrolujmy glukozę, wagę, raz kiedyś tą morfologię i tu jesteśmy w stanie pomóc naszym pacjentom. A jeżeli tak jak o kobiety od 24 roku życia powinny raz na 3 lata robić cytologię, nie czekajmy do 50. Róbmy to sukcesywnie. Samo badanie, samo określanie, chociażby badanie piersi, to są schematy, które powinny być wyuczone w szkole. Dziewczynki zwracają uwagę na piersi, chłopcy zwracają uwagę na jądra i sposób siusiania. To są rzeczy, które powinniśmy wpoić naszym dzieciom po to, żeby wyszli, jak wyjdą ze szkoły, żeby byli zdrowi, żeby wiedzieli, o co dbać. I to jest dzisiejszy ważny schemat. My dbajmy sami o własne zdrowie. To zmierzenie ciśnienia, zmierzenie poziomu glukozy, to są takie badania, które powinniśmy, czy pilnowanie wagi, to powinniśmy mieć w tyle głowy, czy ewentualnie, tak jak powiedziałam, wykonanie jednak tych badań w medycynie pracy. Także postanawiajmy dbać o swoje zdrowie, dlatego że no, medycyna robi wiele, ale nie zrobi wszystkiego za nas. Dlatego dbajmy o zdrowie, zdrowa dieta, zdrowy sen, zdrowy wypoczynek, nauka walki ze stresem, no i oczywiście omijanie infekcji, szczególnie grypy, czyli szczepienia. Pamiętajmy, że to jest nasze bezpieczeństwo i nasze zdrowie, a ono nie da się zastąpić niczym w momencie, kiedy niestety czy choroba, czy niestety nasze zaniedbania, to ten uszczerbek na zdrowie spowoduje.
1: Informacje o badaniach można znaleźć na stronie szpitala lub wystarczy zadzwonić do najbliższej przychodni. Spacerując po lasach na terenie Konina i okolic możemy natknąć się na dzikie wysypiska śmieci. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? No na pewno nie można przejść obojętnie obok takiego wysypiska. Śmieci w lesie to rzeczywiście ogromny problem dla leśników. Na ten temat rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa w Koninie.
4: Porozmawiamy dzisiaj na temat rzeczy, a raczej śmieci, które zostawiane są bardzo często tutaj w lasach. Jak to wygląda u nas, jeżeli chodzi o nasz region tutaj od, który podlega Nadleśnictwu Konin? Chodzi właśnie o te tutaj najczęściej pewnie te przydrożne obszary.
5: Dużo się zmieniło. Tu nie ma co mówić naprawdę. Rodzaj śmieci się zmienił, no bo kiedyś mieliśmy takie bardziej śmieci bytowe. Teraz, jeżeli chodzi o śmieci w lesie, to jest bardziej coś a la przemysłówka, budowlanka, tak, jakieś tam pozostałości, jakieś gruzy. Dużo jest opon, wielkie gabaryty, to się pojawia w lesie. No, skąd? No, możemy się tylko domyślać. Bytowe też oczywiście są, ale to już jest naprawdę mniejsza skala. My staramy się tam, gdzie znajdziemy te śmieci, albo ktoś na przykład poinformuje o tym, że w tym miejscu jest, bo były na przykład nie wiem, na grzybach, na spacerze, to staramy się jak najszybciej je po prostu uprzątnąć. No inna sprawa, że my tych pracowników też nie mamy nieograniczoną ilość. I każda taka informacja, że no, dotrze, to jest bardzo cenna, bo im szybciej my zlokalizujemy to dzikie wysypisko śmieci, tym szybciej możemy to uprzątnąć, tym te śmieci po prostu nie są roznoszone po całym lesie, nie zagraża to zwierzynie, nie zagraża to ludziom, no i nie szpeci tego lasu. Także tutaj też apeluję od razu o to, żeby jak najszybciej do nas zgłaszać, do jakiegokolwiek pracownika nadleśnictwa, jeżeli się zgłosi, ta informacja po prostu trafi do odpowiednich służb, do odpowiednich osób, to nie przekazana dalej i my te śmieci uprzątniemy. Teraz no, trwa sezon grzybowy. To jest jeden z takich okresów, kiedy no, odnotowujemy najwięcej śmieci, no bo jak idziemy na ten spacer do lasu, na to grzybobranie, no to zabieramy oczywiście są jakieś, nie wiem, kanapki, jakieś coś do jedzenia, coś do picia. Ja tego na przykład nie potrafię zrozumieć, że idziemy do lasu z butelką wody pełną i mamy siłę ją nieść, ale jak już wypijemy tą wodę, to po prostu no traktujemy to opakowanie jako odpad, no i pozbywamy się tego najczęściej tam, gdzie jesteśmy, czyli w lesie. No te pojedyncze śmieci to są naprawdę bardzo trudne śmieci do wysprzątania w lesie, no bo no, trzeba konkretnie wejść w to miejsce i je po prostu znaleźć. My ile możemy, tyle zbieramy, ale wiemy, ile ludzi odwiedza las. No proszę zwrócić uwagę, że to jest nierealne, żeby wysprzątać cały las. Bardzo się zmieniło, także tu jestem naprawdę wdzięczny też ludziom, że mamy te informacje o tych wysypiskach. Ludzie nawzajem się pouczają, bo czasami jak jestem na przykład na grzybach czy w lesie, to słyszę, że o tak nie wolno robić, proszę to zabrać, coś tam.
4: Czyli wzrasta ta świadomość.
5: Wzrasta ta świadomość, to nie ma co mówić, tak. Druga sprawa, proszę też nie traktować informowania nas o wysypiskach śmieci, czy o tym, że ktoś wyrzucił śmieci, jako, nie wiem, donoszenie, tak? My mamy dbać o ten las i jak będziemy wszyscy o niego dbać, to on będzie czysty. No, dużo lepiej spaceruje się po lesie, jak on jest czysty. Ja już nie mówię o szkodzie dla środowiska, no bo to jest oczywiste, ale z czystego, takiego estetycznego punktu widzenia, no fajniej się chodzi, jak jest po prostu zielono, a nie tutaj leży butelka, tu jakiś papierek. Bo nawet te drobne papierki po prostu robią złe wrażenie. No, 90% lasu może być wysprzątane, tak? My ponosimy kolosalne pieniądze, wydajemy na to, żeby ten las posprzątać, tą utylizację śmieci i tak dalej. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć zupełnie na coś innego, na przykład na edukację, na przykład na turystykę, tak? No wolałbym wydać, 100 tysięcy rocznie, co wydaje na zbieranie śmieci, na to, żeby zakupić do szkół książki czy jakieś, gadżety, zorganizować jakiś piknik, jakąś wycieczkę dla dzieciaków i by się z tego cieszyli, a tak musimy po prostu wydawać na coś innego. Mało tego, angażujemy do tego mnóstwo ludzi. To też nie jest tak, że firmy, które dla nas wykonują te zadania, one w każdej chwili mogą po prostu pojechać i zbierać te śmieci, dlatego często nasi pracownicy terenowi, czy nasi biurowi, jak są w lesie, ja na przykład zawsze mam worek w bagażniku, tak, bo nie wiem, czy coś nie znajdę. Każdy leśniczy u nas jest wyposażony w worki, więc to też nie jest tak, że my na przykład, zobaczymy gdzieś śmieci i czekamy, aż firma, która dla nas wykonuje tą pracę, pozbiera te śmieci, tylko po prostu leśniczy sam pójdzie, pozbiera te śmieci, zabierze. Jeżeli na przykład, my pójdziemy na spacer do lasu. Kiedyś jest taka fajna akcja, zabierz 5 rzeczy z lasu, czyli te 5 śmieci, bo ja wiem, że wszyscy zbieranie śmieci kojarzą z takimi dużymi akcjami, typu sprzątanie świata, tak, że musi być duża grupa ludzi. To nie jest prawda. Wystarczy wziąć naprawdę małą reklamóweczkę ze sobą, jakiś mały worek i zebrać 5, 6 tych śmieci. Pomyślcie, że tyle ludzi, ile jest w lesie, jakby każdy zebrał nawet jeden, to naprawdę to zniknie. No, niektórzy też uważają, że to jest niewychowawcze, że ktoś musi zbierać śmieci po kimś. To proszę tego też nie traktować jako zbieranie śmieci po kimś, tylko zbieranie śmieci, żebyśmy tam, gdzie my chodzimy, żeby było czysto. My też moglibyśmy się obrazić na ludzi, że wyrzucają śmieci i ich nie zbierać, tak? Ale nam chodzi o to, żeby w tym lesie było po prostu czysto.
4: Czysto i bezpiecznie dla zwierząt, bo dodajmy, że to też stwarza zagrożenie dla zwierzyny.
5: Tak, każda butelka, tak naprawdę po jakimkolwiek napoju, to jest pułapka, bo my mówiąc, zagrożenie dla zwierzyny, mamy na myśli, sarny, jeleń, takie duże, które często widujemy, ale każda butelka po napoju, jakimkolwiek słodzonym, to jest pułapka dla owadów. Ciągnie ich zapach, tak? Przychodzą, wchodzą, to wszystko się lepi, one się przylepiają i one się z tego nie mogą wydostać. To jest po prostu pułapka i te naprawdę owady giną tylko i wyłącznie z winy człowieka, no bo inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić. Opony w lesie, nie dość, że śmiecą, tak, no to źle wyglądają, tak, no to często są brudne, są pokryte jakimiś olejami, tak, to też wszystko się może przedostać do gleby i zanieczyszczać to środowisko. Plastiki, tak, różnego rodzaju papiery, tak, no ja wiem, że papier się szybko rozkłada, tak, ale no to jest obcy element środowiska. I to też negatywnie wpływa. Wszystkie, jakieś opakowania po jedzeniu, tak, po pizzy, w takich fast foodach, to wszystko przyciąga zwierzynę. Dzik może coś takiego zjeść, bo on czuje zapach, tak? Są, można na necie sobie często znaleźć zdjęcia, jak dzik na przykład ma na ryju założoną puszkę, tak? Różnego rodzaju metal. Sam metal w sobie jest ostry, może ranić fizycznie, może uszkodzić jakieś zwierzę, tak? Nas może. Człowieka, jak idziemy, nastąpimy, na taką puszkę. Idziemy często do lasu z dziećmi. No, w lesie naprawdę potrzebna jest wyobraźnia i to, co nasze działanie, jakie będzie miało konsekwencje, bo no ja rozumiem, że ktoś pojedzie, wyrzuci ten śmieć, tak, i nikt go nie złapie za tą przysłowiową rękę, ale my naprawdę mamy sposoby, żeby znaleźć te osoby. Mamy ustawione w lesie fotopułapki. Bardzo dużo ludzi dostarcza nam informacje o tym, kto wjeżdża do lasu.
4: Czasami po śmieciach można też poznać, prawda?
5: Tak, tak, często tak, bo trafiają się na przykład koperty z adresami, tak? Numery kont, paczki kurierskie, jak przychodzą, mają swoje indywidualne numery. To wszystko naprawdę można zlokalizować. Wszystkie takie zgłoszenia idą po prostu na policję i wtedy mamy dostęp do pełnej bazy. Policja nas informuje, kto i jak otrzymał tą paczkę, I my naprawdę możemy tą osobę znaleźć. To teraz naprawdę, żeby trudno się ukryć w tym świecie. Także to, że dzisiaj kogoś nie złapiemy za rękę, jak wrzuca te śmieci, nie znaczy, że za tydzień, za dwa my tej osoby po prostu nie odszukamy i odpowiednio nie ukarzemy. Bo to nie jest tylko tak, że dostanie mandat. Ona też będzie miała obowiązek posprzątania tego. A już z góry mówię, że posprzątanie takich śmieci to jest naprawdę bardzo duży koszt, bo to nie jest zebranie worka. Bo tam przyjdzie zwierzyna, ten worek rozerwie i te śmieci się rozniosą po całym lesie. Także kary, szczególnie, że teraz kary wzrosną. Kary teraz obecnie są mandaty do 500 zł plus uprzątnięcie terenu. A uprzątnięcie terenu to w zależności od tego, co to jest. Razem po prostu kara zasądzana jest przez sąd, w zależności od tego, jaka to jest szkoda. Mają kary wzrosnąć od 500 zł wzwyż. Także mam nadzieję, że będą takie kary, że nie będzie się po prostu opłacało tego robić. Ale naprawdę bardziej bym wolał, żebyśmy mieli tą świadomość, że po co to wyrzucać do lasu.
4: Tak myślę, że teraz bardziej świadome są chyba nawet dzieci, bo dość dużo takich różnych akcji edukacyjnych jest prowadzonych między innymi też przecież przez Nadleśnictwo Konin i one tutaj też mogą pomóc w edukowaniu dorosłych, bo nie ukrywajmy, te wszystkie śmieci budowlane, o których wspomnieliśmy tutaj, czy też jakieś inne wielkie, czy też opony, to niestety, ale to właśnie jest wina dorosłych.
5: Tak, tutaj ja prowadzę edukację już od 10 lat i praktycznie jak mantrę powtarzam o śmieciach, o zakazie wjazdu do lasu. I jak teraz na przykład, nie wiem, jak miałem przedszkolaki ileś tam lat temu, wiadomo, to już teraz jest szkoła podstawowa, albo nawet szkoła średnia, i z tymi dzieciakami rozmawiam, czy z tą młodzieżą, to oni na przykład mówią, że mnie pamiętają i o tym, żeśmy mówili o tym, i oni na przykład jak byli w lesie, to widzieli kogoś, zwrócili mu uwagę. To jest bardzo fajne, bo mi się to naprawdę super podoba i naprawdę proszę się nie zrażać, jeżeli na przykład komuś zwrócimy uwagę, tak, to znaczy my nie powinniśmy tego odczytywać, że my robimy coś złego. To ta osoba robi źle, bo ona wyrzuca śmieci. Takie działanie w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo to tak jakbyśmy, nie wiem, komuś przyszli i wrzucili mu na ogródek nasze śmieci. I teraz poczujmy się tak, jakby ktoś do nas przywiózł śmieci i wyrzucił na przykład, nie wiem, opony czy gruz. Czy bylibyśmy zadowoleni? Nie bylibyśmy. My stajemy się w momencie, kiedy te śmieci znajdują się na naszych działkach, stajemy się posiadaczem śmieci. Nie wytworzyliśmy ich. My się stajemy ich posiadaczem. My musimy je zebrać, musimy je zutylizować, musimy za to wszystko zapłacić. My nie jesteśmy zwolnieni z żadnych opłat. I tak naprawdę teoretycznie powinniśmy teraz, jak znajdziemy taką osobę, tak, to powinniśmy załadować te śmieci, zajechać do niego na działkę i mu je tam zostawić, tak? Też na necie często są takie akcje, że ktoś tam zlokalizuje śmieci, tak, i pisze na przykład, że znalazłem twoje dane, masz na przykład tydzień bez podawania informacji, kim jesteś, masz tydzień, żeby uprzątnąć, inaczej zgłaszam to na policję. Okej, i ta osoba po prostu wtedy wie, że liczy się z konsekwencjami. Ja nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że konsekwencje mogą być naprawdę bolesne dla nas. Jakie śmieci nie wystawimy, wszystkie są nam odebrane. Wielkie gabaryty można oddawać w różnych punktach, każda gmina ma to inaczej rozwiązane. Opony, teraz chyba 5 zł kosztuje chyba jedna opona w punkcie, gdzie zmieniają nam opony. Mało tego, niektóre gminy, jak moja gmina Kazimierz, możemy komplet opon oddać, każdy z mieszkańców może oddać komplet opon co roku. Więc naprawdę ja nie widzę uzasadnienia dla wyrzucania śmieci.
4: Łatwiej po prostu wyrzucić rzeczywiście gdzieś tam pod osłoną nocy i mieć problem z głowy. I to jest najgorsze właśnie i myślę, że w tym miejscu powinno się zmienić myślenie ludzi.
5: Tak, zdarzają się na przykład śmieci takie, że są po prostu zapakowane w worki gotowe do odbioru. Ja nie wiem, skąd one się biorą, bo jeżeli ktoś sobie przygotował w workach śmieci do oddania, po czym jedzie w tą noc, tak, po ciemku, denerwuje się, ogląda, czy nikt go nie pilnuje, czy coś, nie wiem, czy go nie śledzi. Już tyle stresu, tylko po to, żeby wyrzucić worek czy dwa do lasu, a równie dobrze może, nie wiem, oddać do śmietnika i to zabiorą. Więc ja naprawdę nie widzę sensu takiego działania, bo sami sobie szkodzimy, denerwujemy się, bo nie wiadomo, kiedy ktoś może zapukać i powiedzieć, panie, musi pan wyzbierać te śmieci. Albo dostanie po prostu fakturę za uprzątnięcie tych śmieci, bo tak też możemy zrobić, że obciążyć tą osobę. A i tak jeszcze się to zdarza. Mówię, jest różnica, bo od 10 lat, jak prowadzę ochronę lasu i zajmuję się wywozem śmieci z lasu, to się zmieniło. Ale nadal to jest i nadal ponosimy dosyć duże koszty, tak? Także jeszcze raz apeluję no, o zachowanie takiego porządku w lesie i będzie nam po prostu milej w lesie.
4: A jakbyśmy mieli się pokusić na przykład wskazać takie lokalizacje, które najczęściej cieszą się zainteresowaniem śmieciarzy, no bo no nie ukrywajmy, tak należy nazwać te osoby.
5: Znaczy to na pewno są wszystkie lasy wzdłuż jakichś tam dróg. Tak, jakiś tam dróg dojazdowych, dróg publicznych, no bo no przejeżdżamy, gdzie się zatrzymamy na poboczu. Raz był taki przypadek, że pan sobie czyścił samochód na przykład w lesie, czyli wszystko, co miał w środku, to po prostu wyrzucał na zewnątrz. Więc to tak, tam, gdzie są łatwe jakby dojazdy.
4: Czyli tutaj na przykład główna w kierunku Kazimierza Biskupiego, Skonina na przykład tutaj.
5: Tylko tutaj zarządca drogi bardzo ładnie to sprząta, my jesteśmy z nim w kontakcie, także nasze siły plus ich siły razem po prostu jakoś to tam udaje się, ale tak naprawdę raz w tygodniu ta droga jest sprzątana. Na całej długości, gdzie ci ludzie mogliby naprawdę robić
4: cały czas te śmieci się tam gdzieś pojawiają.
5: Tak, tak. To nie są może jakieś duże ilości, ale no tutaj papierek, tam papierek, no on już szpeci i to już nie powinno, bo jeżeli on nie zostanie szybko uprzątnięty z tego pasa drogowego, to po prostu trafi do lasu. No wcześniej czy później on z wiatrem pójdzie dalej. To są takie. Są miejsca, na przykład, nie wiem, postoju nasz. Kiedyś mieliśmy ustawione kontenery duże na śmieci, bo dużo ludzi nam zarzuca to, że nie mamy po prostu śmietników na miejscach postoju, tylko są takie małe śmietniczki. No tak, ale no to jest miejsce postoju, gdzie my się zatrzymać. Tam nie mamy zrobić sobie porządku w samochodzie. I mieliśmy ustawione kontenery i w ciągu tygodnia taki kontener 1100 litrów potrafił się zapełnić. No, no tam tyle ludzi nie przyjeżdża. No,
4: po prostu, w jakich to miejscach mniej było? Można?
5: No to było na parkingu przed Goliną, przy takich główniejszych drogach. I zrezygnowaliśmy z tych dużych kontenerów. Po prostu ludzie przywozili śmieci swoje, jak już nie było miejsca w tym, mimo tego, że są co tydzień opróżniane te pojemniki. No te mniejsze 110 litrów opróżniamy po prostu dwa razy w tygodniu. I to się sprawdza, są mniejsze. No jeżeli nie ma po prostu miejsca w śmietniku, ludzie ustawiają obok, czego też się nie powinno robić, no bo ta zwierzyna jedna ma do tego dostęp. Wszystkie śmietniki nasze są zamykane, więc my staramy się po prostu jak najszybciej to posprzątać, ale to też jest coś takiego, że to musi ktoś tam jechać, musi ktoś to zebrać. Więc najczęściej robi to albo leśniczy, albo podleśniczy z naszych pracowników, no bo wysyłać pracownika zakładu usług leśnych, nie wiem, po 2-3 worki, no to nie ma sensu. No to są koszty i my staramy się po prostu zredukować. A przy okazji leśniczy jeszcze obejrzy teren, zobaczy, co się tam dzieje, czy nie ma jakiegoś zagrożenia. No i przy okazji zabierze te śmieci, no i my je utylizujemy. Także ciągi komunikacyjne na pewno, miejsca postoju teraz, przy grzybobraniu, tam, gdzie samochody się zatrzymują, czyli wzdłuż jakichkolwiek dróg, czy leśnych, czy nieleśnych. Od razu mówię, że po drogach leśnych jest zakaz poruszania się pojazdami, ale no jest sezon grzybowy, no ludzie nie do końca to cały rok pamiętają, oprócz sezonu grzybowego, bo wtedy są najważniejsze grzyby i też apeluję o to, żeby nie zostawiać naszych dróg, no bo to są drogi służące po prostu do akcji ratunkowych, do tego, żeby można było przejechać tamtędy, bo my wykonujemy cały czas, las to jest nasz zakład pracy i my tam wykonujemy obowiązki. Jeżeli całą drogę nam ktoś zostawi, no to my nie możemy jakby dopilnować, dozorować danych prac, więc to też jest dla nas po prostu uciążliwe. To te miejsca, gdzieś gdzie na przykład, nie wiem, ludzie się zatrzymują, gdzieś gdzie jest jakaś droga boczna od drogi głównej i jest ustawiona rogatka, czyli ten taki szlaban leśny, no tam się ludzie też zatrzymują, też wyrzucają rzeczy z samochodu. Też w miejscach, gdzie są jakieś polany, miejsca, gdzie można teoretycznie usiąść, zrobić sobie piknik, gdzieś, gdzie są fast foody, bo możemy po prostu podzielić Konin tak jakby na dwie strony, tam gdzie jest jedna sieć fast foodów i druga sieć, także dokładnie wiemy, kto gdzie...
4: Gwarantowane,
5: tak, także wiemy, jakie śmieci skąd i kto gdzie kupuje. Więc po tym też możemy zlokalizować tą osobę, bo to nie jest tak, że te śmieci tam leżą, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, tylko przeważnie to po tygodniu my już dokładnie wiemy i te miejsca są dokładnie sprawdzane i często sprawdzane. Takie, nazwijmy to, te stałe miejsca wyrzucania śmieci są przez nas non-stop kontrolowane i tam często wieszamy po to pułapki, po to, żeby po prostu mieć jakiś tam dowód w sądzie, bo ja nie lubię karać ludzi. Ja wolałbym tego nie robić, ale póki co to jest chyba najlepszy sposób zapobiegawczy. Nam nie zależy na tym, żeby ktoś dostał, nie wiem, mandat 100-200 zł, bo koszty nasze są dużo wyższe i czas, który my na to poświęcamy. Więc starajmy się dbać o ten las i naprawdę będzie coś fajnie.
4: Podsumowując, korzystajmy, chodźmy do lasów jak najbardziej, korzystajmy z uroków leśnych, ale to, co ze sobą wniesiemy do lasu, to po prostu wynieśmy również, zabierajmy ze sobą swoje śmieci i będzie wszystko dobrze.
5: Tak, my zapraszamy, my nigdy nie zamykamy lasu, no chyba, że nie wiem, że jest pandemia, no to wtedy musimy, albo jest jakieś zagrożenie, ale to jest wszystko z myślą o ludziach. Tak są zawsze lasy otwarte, czy są śmieci, czy nie ma śmieci, my nigdy nie zamykamy lasu, zapraszamy, zresztą ileś razy już mówiłem o tym, że serdecznie zapraszamy do naszych lasów, tylko z rozwagą. No idźmy naprawdę do tego lasu, tak jakbyśmy szli w gości i zostawmy ten las. Nie mówię, że nawet lepiej niż jakbyśmy wchodzili, ale przynajmniej tak samo, jak żeśmy do niego weszli.
4: Dziękuję, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Pamiętajmy, że leśnicy na bieżąco monitorują miejsca, gdzie często zostawiane są śmieci. Złapanemu na gorącym uczynku grozi wystawienie mandatu w wysokości 500 zł.
6: SK2. Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z Konina i okolic. Zaczynamy. Muzeum Okręgowe świętuje swoje 60. urodziny. Z tej to okazji przygotowano szereg wystaw i wydarzeń kulturalnych, które odbywają się przez cały rok. Podczas uroczystej gali dowiedzieliśmy się, jak zmieniało się muzeum i co wydarzy się już wkrótce. Posłuchajcie mojej rozmowy z dyrektorką muzeum Elżbietą Barszcz, z Włodzimierzem Mazurkiewiczem z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Małgorzatą Szuman-Gorczyca, wieloletnią pracowniczką muzeum. Zapraszam.
4: Pani dyrektor, to było udane 60 lat.
7: Tak, ja myślę, że przede wszystkim najważniejsze w tym jubileuszu było pokazanie też tego, jak to muzeum powstawało, jak od niewielkiej takiej izby, sali w Marantowie mogliśmy doprowadzić do tego, że za chwilę będziemy kończyć całą dokumentację dla pozyskanej gorzelni, że odbędzie się tam adaptacja, że muzeum jeszcze się powiększy, że będzie można zapraszać coraz więcej osób. Jest w końcu przy drodze krajowej 25. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby nie było też w całej takiej jakiejś koncepcji szlaku turystycznego. No bo to jest ważna instytucja, fajna instytucja. Ma bardzo dużo zbiorów, pięknych zbiorów, zbiorów biżuterii, zbiory lamp, o których mówiłam. A teraz będzie jeszcze ta gorzelnia z takim dowodem i świadectwem na to, że warto tam coś zrobić, ponieważ ten budynek jest i możemy uczynić wszystko, żeby go zaadoptować i prezentować tam najlepszą, jaką możemy sztukę.
4: Szczerze, to ja jestem przerażona tym, co wy możecie tam zrobić, znając waszą kreatywność, którą pokazujecie nam na co dzień. A w związku z tym, czy już macie jakieś konkretniejsze plany, czy na razie skupiacie się na tym, żeby po prostu ten budynek doprowadzić do użyteczności?
7: Ten budynek jest zabezpieczony, ten budynek może teraz jeszcze przez sekundę postać dzięki temu zabezpieczeniu, ale mamy już cały gotowy program funkcjonalno-użytkowy. Tam będą sale wystawiennicze, będą sale wystawowe, w które będą połączone też z taką nową formułą prezentacji sztuki razem z przejściem przez magazyn, co jest taką nowością, ale będzie też sala, której nam tak bardzo brakuje. Dzisiaj tutaj gościmy u naszych sąsiadów, bo my naprawdę pomimo wielości tych budynków nie mamy sali konferencyjnej, nie mamy sali koncertowej, a przecież też mamy aktywności w tym obszarze, chociażby Muzeum Bardów. Pierwsze łopaty to ja myślę, że powinny ruszyć w 2028 roku, bo na cóż czekać, skoro dokumentacja projektowa, wykonawcza i techniczna mają być oddane w czwartym kwartale 2027 roku. No brakuje, wiadomo, pieniędzy, ale z tego co wiem, jest szansa, że będę też wpisana do takich środków wielkopolskich programów operacyjnych i być może uda nam się pozyskać pieniądze, aby rozpocząć remont i wbić pierwszą łopatę.
4: To ja jeszcze jedną rzecz, jeśli można, bo muzeum widzieliśmy to tutaj, to przede wszystkim też ludzie, to oczywiście są eksponaty, to oczywiście są wystawy, ale to są ludzie, bo widać, że ci ludzie tworzą właśnie to muzeum i to, że to muzeum tak błyszczy, to właśnie przede wszystkim dzięki Wam.
7: Myślę, że taka duża otwartość, bo zmienia się też takie społeczne widzenie muzeów. No, pamiętamy wszyscy przychodząc w dzieciństwie, czy tam w okresie szkoły podstawowej, że te muzea no, były takie, nie możesz dotknąć, nie możesz zobaczyć, a teraz stawia się naprawdę na tą dostępność i jak widzę, w jaki sposób można przeprowadzić ludzi z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu po tym muzeum, to naprawdę jestem bardzo dumna z projektów, które piszą dziewczyny w dziale oświatowym. Wspomnę tutaj o Danusi Pydyńskiej. Dzisiaj ruszyła duża, wielka praca, ścieżka na zamku, dzięki której osoby z niepełnosprawnością ruchu będą mogły dużo swobodniej, bezpieczniej i komfortowo przejść tą ścieżką do naszego zamku, bo tam przecież cały czas były kocie łby, które powiedzmy sobie szczerze, wyglądają pięknie, no ale nie są tak bezpieczne i musimy to dostosować.
2: Całkowicie będzie wymieniona ta nawierzchnia, tak?
7: Nie, nie, będzie tylko szlak, odcinek taki, szerokość ścieżki chyba 70 cm, o ile dobrze to teraz pamiętam. Te prace już dzisiaj ruszyły, w zasadzie wczoraj przekazaliśmy teren wykonawcy. No i nic, no tylko się cieszyć, że jest to wsparcie z Departamentu Kultury i tak jak mówił tutaj mój pan dyrektor, który jest lekarzem pierwszego kontaktu, no ma on bardzo trudny kontakt, jeżeli chodzi o mnie i zawsze, jeżeli tam przyjeżdżam, to chcę pieniędzy i mam nowy pomysł i chcę, żeby to było realizowane i żebyśmy w tym regionie mieli takie muzeum, no, z którego też wszyscy będą dumni.
2: Panie dyrektorze, jak pan ocenia nasze Konińskie Muzeum z perspektywy całego województwa?
8: Mogę powiedzieć tak bardzo szczerze, uczciwie, że jest to jedno z najlepszych muzeów naszego województwa. Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jestem organizatorem, w sumie mamy 25 instytucji kultury, 25, za chwilę 12 muzeów. Muzeum w Koninie dość niezwykłe muzeum, bo muszę to powiedzieć z pełnym szacunkiem dla historii tego muzeum, prowadzone przez charyzmatyczną osobę. To tak już jest często, że to właśnie szefowie, liderzy instytucji tworzą obraz tej instytucji. Tak jak powiedziałem tutaj na spotkaniu, pani dyrektor jest niezwykle ekspresyjna, ale też niezwykle kreatywna. Wiele naszych instytucji mogłoby zazdrościć takiej osobie. Bardzo dobrze oceniamy to muzeum jako organizator. Te ostatnie lata to były świetne lata dla tego muzeum. Przed nami duże wyzwanie, ogromne wyzwanie, bo to jest organizacja, modernizacja gorzelni. To będzie wielomilionowa inwestycja. Sam brałem udział w konkursie. Wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem. I myślę sobie, że za kilka lat to muzeum jeszcze bardziej będzie zupełnie inne, ale też będzie być może ze swoimi eksponatami szerzej znane, bo na tym nam też zależy. Województwu zależy, żeby to nie było tylko Konińskie Muzeum, Wielkopolskie Muzeum, żeby to też było Polskie Muzeum. Jesteśmy w stanie pomóc, jesteśmy w stanie dofinansować to muzeum, a przy tej pani dyrektor nie boję się o realizację.
9: Ja jestem tutaj jak eksponat muzealny. Małgorzata Szuman-Gorczyca. 2 września minęło 50 lat pracy w tej placówce.
2: Jak pani ocenia pracę w muzeum? Wcześniej, jak było trochę bardziej kameralnie, było lepiej? Czy teraz, jak to muzeum tak z takim pędem się rozwija?
9: To są dwa różne światy. Oczywiście, że przyjemniej jest teraz, jest łatwiej, jest dużo miejsca, mamy swoje gabinety, mamy magazyny. To jest zupełnie inna praca. To, co było kiedyś w Barantowie, to były pionierskie początki, to się wspomina z sentymentem, ale to nie była fajna praca. Natomiast teraz no, to jest inny świat. To jest ostatnie 10 lat, to jest nowa działalność nowej pani dyrektor. Te wszystkie takie intensywne zmiany to jest pani dyrektor Elżbieta Barszcz. Z całym sentymentem dla pani dyrektor Łucji Pawlickiej-Nowak, ona była takim bardzo tradycyjnym muzealnikiem i w tym duchu prowadziła placówkę. Ale teraz czasy się zmieniły. I potrzeba, są nowe wyzwania, inne potrzeby i trzeba po prostu za nimi nadążać. I nawet taka skostniała placówka jak muzeum, prawda, przysypane kurzem, no powinno pójść do przodu. i idziemy.
4: A czy wy właśnie, no ja to wywnioskowałam już z pani wypowiedzi, ale jako pracownicy wiadomo, najczęściej pokazywane są eksponaty, prawda? A ci pracownicy najczęściej gdzieś tam z tyłu, ale okazuje się, że siłą muzeum jesteście właśnie wy.
9: No to zawsze tak było i chyba w każdej placówce tak jest. Siłą każdej placówki są jej pracownicy. Na eksponatach my pracujemy, to jest nasz warsztat pracy. Natomiast no, bez nas to one będą martwe w szafach leżały. A my je wyciągamy, opracowujemy, pokazujemy, udostępniamy i badamy. No to jest, mówię, to jest nasz warsztat pracy, eksponaty. Natomiast no, bez pracowników nie ma nic, to jest tylko magazyn.
4: Czy Dolores może stać się takim drugim muzealnym pupilem po Słoniu Leśnym?
9: Myślę, że ma duże szanse, bo to bardzo efektowna rzecz.
4: A była pani tam już?
9: Wstyd się przyznać, ale nie.
4: A, czyli najwyższy czas nadrobić te zaległości. Dziękujemy jeszcze raz, gratulujemy.
1: Zachęcam was też do zaglądania na muzealną stronę. Tam znajdziecie informacje o aktualnych wydarzeniach w Muzeum Okręgowym w Koninie. W powiecie konińskim od 20 lat działa lokalna organizacja działania Stowarzyszenie Między Ludźmi i Jeziorami. Stowarzyszenie zajmuje się aktywizacją mieszkańców oraz pozyskiwaniem i rozdzielaniem unijnych dotacji na rozwój przedsiębiorczości, kultury i infrastruktury na podległych mu terenach wiejskich. Więcej na ten temat powie nam prezeska stowarzyszenia Maria Siwińska, a o tym, jak wygląda współpraca z gminami, opowiedzieli mi przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Biskupi Janusz Stefański, wójt Wilczyna Grzegorz Skowroński, burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski i Arleta Szczepańska z Koła Gospodyń Wiejskich Kazimierzanka.
4: Pani prezes, dzisiaj wyjątkowa okazja, wyjątkowy jubileusz, 20 lat. To jest ogrom czasu, kiedy działacie tutaj na naszym regionie, w powiecie konińskim i bardzo prężnie go wspieracie.
10: Zgadza się. Działamy od 2006 roku. Dzisiaj właśnie mamy jubileusz 20-lecia. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, bowiem w stowarzyszeniu zmieniali się prezesi, zmieniali się dyrektorzy. W tym momencie mogę powiedzieć, że stowarzyszenie działa w sposób stabilny, prężny, wspomaga przedsiębiorców gminy i dlatego mamy ten wspaniały jubileusz dzisiaj 20-lecia. Jeżeli chodzi o gminy, które wspieramy, to jest gmina Kleczew, Wilczyn, Ślesin, Kazimierz Biskupi i gmina Skulsk. Wcześniej jeszcze było u nas Ostrowite, niestety w 2015 roku odłączyło się od nas Ostrowite, dołączył się właśnie Ślesin. Wspieramy przede wszystkim przedsiębiorców, środki, które mogą pozyskać na działalność gospodarczą, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także na rozwój działalności gospodarczej, jeżeli po prostu chcieliby zdywersyfikować swoją działalność, tak? I dopisać jakieś kolejne PKD, żeby się po prostu rozwijać. Oczywiście wspieramy również gminy.
4: Gminy w różnych obszarach, na przykład wspomagacie turystykę w tym regionie, ale też pomagacie, żeby zakładać własną firmę, czy też inną działalność.
10: Zgadza się, wspomagamy turystykę i wspomagamy osoby, beneficjentów, którzy chcą założyć własną firmę.
4: Czego wam życzycie z okazji jubileuszu?
10: Żeby kolejna perspektywa rozpoczęła się tak, jak ta, która się powoli kończy. No i żebyśmy w dalszym ciągu mogli pomagać naszym beneficjentom, gminom i wzajemnie się wspierać.
4: Panie przewodniczący, dzisiaj spotykamy się z okazji jubileuszu lokalnej grupy działania. W jaki sposób odczuwacie wy z perspektywy właśnie gminy tą współpracę?
11: Dokładnie tak jak pani zauważyła, dwie dekady działalności Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami. Naprawdę piękny jubileusz. Ogromnie jako społeczeństwo doceniamy i zauważamy działalność tego stowarzyszenia. Jesteśmy dumni, że jako gmina należymy do tego stowarzyszenia i możemy wspólnie tutaj z stowarzyszeniem współtworzyć wiele wspaniałych rzeczy, które są zauważalne na terenie naszej gminy i gmin ościennych. Jesteśmy po prostu bardzo dumni z tego powodu.
4: Czego by pan życzył przy okazji tego jubileuszu?
11: Życzyłbym wielu, wielu sukcesów na następne dekady, że tak powiem, żeby działalność stowarzyszenia stała się taką inspiracją też do działania innych osób, innych stowarzyszeń. stowarzyszeń i przede wszystkim dla tych osób, które tak prężnie działają w stowarzyszeniu, satysfakcji z tego, co robią, bo robią rzeczy wielkie, wspaniałe i bardzo potrzebne nam, jako mieszkańcom i tu całej wspólnotom lokalnym z terenu naszej gminy, gmin ościennych, z terenu całego powiatu. Także tego im życzę.
12: Współpracę uważamy za wzorową, wręcz bardzo wzorową, ponieważ pozyskujemy dużo środków, jest ogólne zrozumienie. Te wszystkie samorządy, które jesteśmy, mamy wspólny cel, wspólną strategię. Wspólnie, mimo że moja gmina jest mniejsza, gmina Wilczyna, na przykład gmina Ślesin jest większą, ze środkami dzielimy się równo, wszyscy jednakowo. Czyli to jest tworzymy jedną wielką rodzinę. Pani dyrektor, pani prezes, cały zespół LGD-u, panie pracujące, doskonałe.
4: A w jakich obszarach ta współpraca jest taka najbardziej dynamicznie rozwijająca się?
12: To my rozmawiamy, jeżeli robimy, planujemy środki i wydatkowanie, to zawsze robimy spotkanie z panią dyrektor, z panią prezes. Głównie nastawiamy się na turystykę, bo wszystkie nasze te gminy, które jesteśmy, jak sama nazwa, między ludźmi i jeziorami, staramy się zadbać o otoczenie, o naszą turystykę, ale również i o przedsiębiorców, którzy próbują jakiekolwiek środki pozyskać z LGD-u. Jesteśmy bardzo im przychylni.
4: To wygląda w ten sposób, że pomysły płyną od Was, czy też ze strony lokalnej grupy działania zawsze odnośnie tego wsparcia, czy gdzieś tam po środku się spotykać?
12: I tak po środku, chociaż większość właśnie to jest to, że pracownicy lokalnej grupy działania mają bardzo dużo pomysłów. Pani dyrektor, pani prezes zawsze mówią, a może to by było fajne, może to by było fajne. No i tak nasuwa nam, co mamy robić. I potem my to modyfikujemy, dogadujemy się, jest fajnie.
4: Panie burmistrzu, jubileusz 20-lecia lokalnej grupy działania. Jak pan ze swojej perspektywy ocenia tę współpracę?
13: Trudno wyobrazić sobie lepszą. Ja nie chcę słodzić, dlatego że dzisiaj mamy tak dostojny jubileusz, natomiast wiem też, jak wygląda to w innych lokalnych grupach działania. Mam przyjemność rozmawiania z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast innych regionów polskich i wiem, jak wiele zamieszania potrafi być w trakcie organizacji różnego rodzaju wydarzeń albo inicjatyw czy inwestycji, które są finansowane za pośrednictwem LGD-u. U nas, ja myślę, że tak naprawdę dzięki pani prezes i dzięki takiemu normalnemu podejściu jest spokój. Tutaj nie ma żadnej zawiści, żadnej rywalizacji między samorządami. Reguły są ustalone od pewno 20 lat, mnie tu jeszcze nie było. I wszyscy doskonale wiedzą, czego się spodziewać, dlatego jestem spokojny. Jeżeli słyszę, że inwestycja ma być finansowana za pośrednictwem LGD-u, to ja śpię spokojnie. Wiem, że pani prezes zrobi tak, żeby każdy był zadowolony. U nas jest bardzo prosta zasada. Wszyscy otrzymują jednakową pulę środków i dlatego nie ma też tych żadnych kłótni. A jeżeli faktycznie samorządy w ramach jednego LGD-u mogą ze sobą rywalizować, no to później może rodzić jakieś nieprzyjemności. U nas nie wiem, czy od 20 lat. Ja jestem tutaj od prawie 8, więc potwierdzam, jest perfekcyjnie.
4: Miałam okazję, żeby porozmawiać z wójtami gmin, które są zaprzyjaźnione, że tak powiem, są w partnerstwie z lokalną grupą działania. Ale proszę powiedzieć z perspektywy koła gospodyń wiejskich, jak wygląda ta współpraca? Czy wy możecie liczyć na pomoc, wsparcie ze strony właśnie tego stowarzyszenia?
14: Jeżeli chodzi o stowarzyszenie i wsparcie dla kół gospodyń, to jest bardzo duże, szerokie. Nigdy nie miałyśmy problemu, jeżeli chodzi o jakąś tam pomoc czy wsparcie. Zresztą my też oddajemy w jakiś sposób tą pomoc. Nie chodzi tylko o finansową, ale nawet taką, nie wiem, jakiekolwiek gadżety, zaproszenia na jakieś szkolenia, bo przecież robią na przykład ostatnio był taki zjazd kół gospodyń. Też była fajna impreza, było wszystko tłumaczone. Kwestie na przykład finansowania kół i tak dalej, i tak dalej. Ale my tak samo jako koła gospodyń, tak samo oddajemy to w jakiejś formie nawet takiej pomocy czy pisania jakichś książeczek, nie książeczek, pomocy czy takiego ogólnie wsparcia, tak? Jeżeli dziewczyny tam nas o coś poproszą, to zawsze chętnie oddajemy tą. Ta współpraca jest, powiedzmy, obustronna. Na takiej zasadzie, czy jeżeli są jakieś dożynki powiatowe, dziewczyny nas poproszą, żebyśmy jechały, żadnego problemu, więc tutaj współpracę mamy naprawdę bardzo bardzo dobrym poziomie i chyba się ta współpraca nam układa, ale to też mi się wydaje otwartość i tutaj dyrektora biura Marty i dziewczyn, które pracują, no i nasza otwartość też wobec dziewczyn.
4: Czyli co, liczycie, że ta współpraca będzie się układała dalej przez kolejne co najmniej 20 lat?
14: Tak, tutaj akurat nie widzę żadnego problemu, żeby ta nasza współpraca się układała, bo zawsze jest jakiś tam jakaś rzecz do zrobienia, możemy pojechać, gdzieś zobaczyć, mamy wyjazdy studyjne fajne, też z takimi warsztatami, nie warsztatami, więc tutaj jest bardzo duże, no takie nasze zaangażowanie tak samo i tak samo dziewczyn zaangażowanie.
1: Jeśli chcielibyście skorzystać ze wsparcia LGD, to szczegóły znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami. Mandat radnej Urszuli Maciaszek wygaszony, tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji. Przypomnijmy, 12 sierpnia prezydent Konina Piotr Korytkowski poinformował Radę Miasta, że w toku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych w zakresie realizacji zadania pod tytułem Realizacja zadań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina, ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych z drugiej strony okna przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni ustalono okoliczności mogące świadczyć o naruszeniach przez radną Urszulę Maciaszek. Stanowisko Komisji Statutowej w tej sprawie przedstawił przewodniczący Krystian Majewski.
15: Komisja Statutowa na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2026 roku rozpatrzyła informację przekazaną Radzie przez prezydenta miasta Konina, iż w toku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie w zakresie realizacji zadania pod nazwą Realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych z drugiej strony okna przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni. Ustalono okoliczności mogące świadczyć o naruszeniu przez radną miasta Konina Urszulę Maciaszek artykułu 24f ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W świetle przedstawionych dokumentów finansowych podjęto podejrzenie co do zachowania standardów bezstronności i przejrzystości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu miasta Konina oraz możliwości ryzyka wystąpienia konfliktu interesów. Wskazane wątpliwości dotyczyły trzech faktur na łączną kwotę 20 000 zł i 200 zł. Komisja na posiedzeniu wysłuchała wyjaśnień radnej i radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Koninie. Radna Urszula Maciaszek podkreślała, że przesłanki prowadzące do wygaśnięcia mandatu powinny być ustalone ze szczególną starannością i w sposób niebudzący wątpliwości. Radna podkreślała, że w podobnych sytuacjach sam sąd, Naczelny Sąd Administracyjny prezentował odmienne stanowiska i trudno uznać, że kwestia wykorzystania mienia komunalnego w tej konkretnej konfiguracji jest prawnie oczywista i jednoznaczna. Radna stwierdziła, że zasadniczy spór dotyczy charakteru środków przekazanych stowarzyszeniu w formie dotacji. Radca prawny urzędu stwierdził, że sprawa jest skomplikowana, a orzecznictwo nie jest jednolite. Wskazał 6 wyroków NSA, Naczelnego Sądu Administracyjnego, z których wynika, że mienie komunalne gminy to nie tylko majątek trwały, ale też środki finansowe. Dodał, że problemem nie jest to, że stowarzyszenie dostało dotację z budżetu miasta. Problemem jest to, że część tej dotacji przeszła ze stowarzyszenia do działalności gospodarczej radnej, co potwierdzają opisy na wszystkich trzech fakturach. Po dyskusji Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W głosowaniu 2 radnych za, 1 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosowania i takie rozstrzygnięcie zostało przedstawione Radzie Miasta Konina.
1: W
2: komentarzu tuż po głosowaniu radnych Urszula Maciaszek zapowiedziała, że zaskarży tę decyzję.
16: Myślę, że to jest decyzja każdego indywidualna. Myślę, że szczerze to sama nie wiem, jak ja bym się zachowała, zwłaszcza, że sama gdzieś tam w duchu chciałam, żeby to jednak nie radni finalnie decydowali, tylko jednak, żeby to była decyzja sądu, żeby to wyjaśnili i orzekli, że tak powiem, prawnicy, którzy są do tego, że tak powiem, przygotowani. Dlatego są rozbieżności w wyrokach sądu. Zresztą nasz radca prawny również na to wskazywał. Myślę, że czyściej dla środowiska będzie właśnie, jeżeli tą decyzję podtrzyma bądź oddali właśnie sąd administracyjny czy sąd najwyższy. Teraz w ciągu 7 dni mogę tą uchwałę zaskarżyć do sądu administracyjnego, potem ewentualnie do sądu najwyższego. Ja bym chciała, zanim zrezygnuję z tego mandatu, jednak mieć opinię prawną taką faktycznie sądu. Tak? Myślę, że nikt nam nie dał kompetencji. Ja rozumiem, że w kierunku społecznym radni kierowali się swoimi możliwościami, ale tak, ja bym chciała mieć pewność, że naruszyliśmy ten artykuł, że było to niewłaściwe, dlatego będę się odwoływać. Artykuł 24f mówi konkretnie, że radny nie może wykorzystywać mienia miasta czy majątku miasta do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. A co w sytuacji, gdybym ja była radną w Koninie, a wystawiła na przykład fakturę jakiemuś stowarzyszeniu innemu, nie wiedząc nawet, że on te środki pozyskuje z dotacji. Ta sprawa jest naprawdę nieoczywista i tutaj naprawdę nie chcę się bronić. Gdybyśmy wiedzieli, że coś takiego nie powinno mieć miejsca, myślę, że ta sytuacja miejsca by nie miała, nawet ze względu na to, że mnóstwo tych projektów realizowaliśmy. Po prostu nadal jesteśmy przekonani, że nie doszło do naruszenia paragrafu, zwłaszcza, że przecież to było działanie, które było przekazowe, tak? To nie było pieniądze za, prowadzenie wydarzenia. To był zakup usługi, która finalnie była na tym wydarzeniu i tutaj pewnie pokierowalibyśmy się wtedy innym kierunkiem i ktoś inny by to zadanie realizował. Także tutaj nie widzę zależności. Zresztą to są opinie prawników, dlatego że ja zanim, bo sama nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje, zanim podjęłam decyzję o tym, że jednak będziemy rozmawiać w środowisku, bo to nie chodzi o to, że ja bronię mandatu. Po prostu chciałam rozmawiać w środowisku, posłuchać opinii ludzi i faktycznie konsultowałam się z różnymi prawnikami na terenie Polski, żeby mieć też takie różne opinie. I one są właściwie, większość jest zdecydowanie, bo w tym roku z tych przynajmniej, do których dotarłam, na 9, tylko 2 są negatywne dla radnego, tak? Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, bo jeżeli, radca prawny na spotkanie Komisji Statutowej przyniósł wyroki sądu, które dotyczyły jednostek organizacyjnych, to jest zupełnie coś innego, tak? Organizacja pozarządowa jest zupełnie innym podmiotem i to z nią w tym momencie weszłam w relację. Czy jako prezes, czy obojętnie, czy jako radna, członek zarządu, to już nie ma znaczenia, tak? Tu możemy mówić o ewentualnie etyce czy nieetyce, ale tu mówimy o przekroczeniu paragrafu 24f, czyli czy działanie było przeze mnie prowadzone na majątku miasta. Nie, to stowarzyszenie prowadziło tamtą działalność, to stowarzyszenie na dodatek nie prowadzi działalności gospodarczej, a ja byłam tylko jednym z podwykonawców. Batalia tak na dobrą sprawę się toczy o to, czy moment, kiedy ja wystawiałam fakturę stowarzyszeniu, a stowarzyszenie pozyskiwało środki z budżetu miasta, jest naruszeniem tego paragrafu prowadzenia działalności gospodarczej na majątku miasta. Tutaj nie widzimy tej zależności, bo ja wchodziłam w relacje ze stowarzyszeniem. Nawet nie musiałam wiedzieć, tu byłam szefową, tak, stowarzyszenia, ale w innych sytuacjach ja nawet nie musiałam wiedzieć, że te pieniądze pochodzą z budżetu, tak, bo mamy mnóstwo stowarzyszeń na terenie miasta i każde inne stowarzyszenie mogłoby przyjść, poprosić o usługę, wystawiłabym fakturę na stowarzyszenie i by się okazało, że te pieniądze pochodziły z budżetu. My nie widzieliśmy właśnie tej zależności, że te pieniądze, które przejmuje stowarzyszenie, one nadal są w rozumieniu uchwały, ustawy pieniędzmi miasta. Dlatego to, że jest opisana faktura potem przez stowarzyszenie, że pieniądze pochodzą z dotacji, tak, pochodzą z dotacji, bo one z dotacji pochodziły. Tylko dla nas po prostu nie zachodził ten artykuł 24f, że wchodzimy w relacje radna bezpośrednio miasto. Bo tak na dobrą sprawę weszło ja jako firma ze stowarzyszeniem. Ja myślę, że każdy ma prawo do wyrażenia własnego zdania. Tutaj część radnych, zresztą w trakcie komisji pewnie, tak, czuło się trochę zmieszanych, dlaczego to oni mają podejmować decyzje, które nie są oczywiste dla prawników, tak. Sama wchodzą relacje, koleżeńskie, nikt by się nie chciał znajdować w takiej sytuacji, ale myślę, że dobrze się skończyło, że sprawa trafi do sądu i niech sąd po prostu rozstrzygnie, jak tą uchwałę tak na dobrą sprawę interpretować. Myślę, że nie tylko moją, ale takich, skoro jest ileś tych wyroków sądu, to takie sytuacje, nawet w tym roku było ich też ileś, znaczy, że takie sytuacje się zdarzają. Myślę, że nie przez to, że ludzie robią to celowo, tylko gdzieś tam popełniają gafy, czyli różnie interpretują przepisy. Znaczy, ja myślę, że dla sądu te przepisy nie będą skomplikowane, tylko ja nie wiem, nie znam się, nigdy w życiu nie byłam w sądzie, także nie wiem, ile czasu trwają takie procedury. Myślę, że to nie będzie tak długo. Ja bym chciała, żeby ta sprawa po prostu zwyczajnie była wyjaśniona, nie dlatego, że ja walczę tutaj z uporem maniaka o mandat radnej, tylko prowadzę stowarzyszenie. Po drugie, głosowało na mnie gro osób i tak zwyczajnie z czystej takiej ludzkiej lojalności uważam, że ten temat trzeba wyjaśnić, bo moja interpretacja może być błędna. Oczywiście nie ma ludzi, którzy się nie mylą, więc dlatego chciałabym, żeby to jeszcze zweryfikować w ten sposób. W sytuacji, kiedy Rada podejmuje działania, to wojewoda już jest potem pominięty, bo w sytuacji, kiedy by radni nie podjęli dzisiaj uchwały, czy by w ogóle nie chcieli się zmierzyć z tą sytuacją, to potem się zajmuje wojewoda i potem z powrotem wraca do Rady, wtedy obliguje Radę, ale w sytuacji, kiedy radni podjęli uchwałę, to w tym momencie odwołuje się do Sądu Administracyjnego. Czekam za informacją, czy faktycznie złamałam prawo, czy nie. Myślę, że w tej sytuacji, po takich bataliach i po tylu rozmowach, gdzie te głosy są naprawdę przeróżne, bo wypowiadało się w tej kwestii wiele osób, myślę, że powinnam to zrobić. Zwyczajnie, dla ludzi.
1: Mówiła Urszula Maciaszek tuż po zakończeniu głosowania radnych podczas ostatniej sesji Rady Miasta Konina.
6: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Przed nami kolejna część informacji z Konina i okolic. Zaczynamy. Do końca tego roku ma zakończyć się budowa ośrodka Osada Janaszkowo w Wąsoszach. To centrum wsparcia i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością.

0: To myślę, że ta godność człowieka to jest coś, co jest najważniejsze i o co musimy dbać. Kończymy budowę, do końca roku będzie wszystko gotowe, oddane, zrealizowane i w trakcie pewnie końcowego rozliczania. To jest 12 mieszkań wspomaganych dla osób z najcięższą niepełnosprawnością z całej Polski. Tutaj pierwszeństwo do tego mieszkania będą miały osoby po urazach rdzenia, które nie są w stanie samodzielnie żyć, a nie mają na przykład w rodzinie takiego wsparcia. To jest taka trochę alternatywa dla takich dużych instytucji typu Dom Pomocy Społecznej, bo tutaj będzie tych mieszkań tylko 12. One będą bardzo nowoczesne, będą też wspomagane sztuczną inteligencją, nowymi technologiami, żeby osoba, która tu mieszka, mogła jak najwięcej rzeczy wykonywać sama. Oczywiście będzie wsparcie asystentów i specjalistów, ale w takim zakresie, w jakim każda osoba będzie potrzebować. A druga część to mieszkania treningowe, czyli takie przejściowe, bo te wspomagane są na długoterminowy tutaj pobyt. A mieszkania treningowe to są takie właśnie bardziej rotacyjne, bo tutaj na kilkanaście tygodni przyjeżdżają osoby, uczą się samodzielności, uczą się takiej niezależności w życiu i wracają do swoich domów, do swojego środowiska. I zagospodarujemy teren, ten najbliższy wokół budynku, tak żeby w przyszłym roku zadbać też o park, o to trochę dalsze otoczenie, no bo tutaj wiadomo, że po budowie, no to przede wszystkim to, co tutaj zostało jako plac budowy zagarnięte, a w dalszej kolejności musimy zadbać o to, żeby było dojście do jeziora, żeby do końca wyremontować pomost. No, robimy to, co zadeklarowaliśmy, krok po kroczku to się dzieje i bardzo się z tego cieszymy. Mamy ogromną satysfakcję. No i dziękuję, że jesteście z nami w tych takich najważniejszych momentach. Dofinansowanie jest z PFRON-u w ramach projektu Samodzielność, Aktywność, Mobilność i to jest właśnie taki modelowy projekt na tworzenie wspomaganych społeczności mieszkaniowych oraz z projektu 10.1 z Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ogromne wsparcie, ponieważ no to jest inwestycja naprawdę przeogromna, jak na możliwości organizacji pozarządowej. To jest około już 20 milionów złotych, bo ta wartość przetargowa jest przekroczona, ponieważ bardzo dużo było prac dodatkowych, bo to jest to stary budynek, który niestety nas zaskakuje na każdym kroku. Także ogromna, ogromna inwestycja i cieszymy się, że jesteśmy już na takim etapie, że no wszystko musi się udać. Nie ma innej opcji. W kapsule napisaliśmy wspólnie taki list i z podopiecznymi, ze współpracownikami, z wolontariuszami o tym, co jest dla nas ważne. Ale tam było właśnie dużo o wartościach, może mniej o tym, co nam się udało w ogóle zrealizować przez ten czas, ale chcieliśmy to zaakcentować. Jest nasz hymn Podaj Dalej. Są aktualne takie ulotki, jako taka ciekawostka, no bo to papierowe formy pewnie nie dotrwają. Są zdjęcia właśnie, jak to było, jak jest teraz, jak chcemy, żeby wyglądało. Jest rzeźba od naszego przyjaciela Henia Jankowskiego, ludowego rzeźbiarza. Jest okolicznościowa, kolekcjonerska moneta, jako taki też znak czegoś, czego za chwilę nie będzie przy takim pędzie do obrotu, tylko bezgotówkowego. Są takie drobne gadżety, które świadczą o tym, że współtworzyliśmy spółdzielnię socjalną Blues Hostel, czy współpracujemy z Mustangami, koszykarzami, takich sporo takich akcentów, które chcielibyśmy, żeby w jakiś sposób tam zaistniały. Kamyczek z namalowaną kamienicą 3 maja w Koninie, gdzie pierwsze mieszkania treningowe się mieszczą, także no takie rzeczy, lisek i bisek, taki ważny dla nas też, bohater bajek dla dzieci, no bardzo jesteśmy ciekawi, jak ktoś to kiedyś otworzy, co w ogóle tam się zachowa i w jakim stanie i co będzie ważne w ogóle dla przyszłych pokoleń. Wmurowujemy to właśnie tutaj na tarasie, to jest takie ostatnie miejsce, gdzie jeszcze beton lejemy, więc tutaj wmurowujemy, będzie tabliczka z informacją, w którym miejscu, co jest wmurowane i kiedy można to jakimś kilofem z tej ściany wydobyć. Za 50 lat wpisaliśmy, żeby nie wcześniej niż w roku 2076 dobrać się do tej naszej kapsuły.
1: Jesteśmy w osadzie Janaszkowo, Monika Kurek, koordynatorka osady Janaszkowo, gdzie kończymy, właściwie jesteśmy na etapie prac wykończeniowych. Powstają tutaj mieszkania wspomagane dla 12 osób. Dla osób, które są z najcięższym rodzajem niepełnosprawności, zazwyczaj po urazie rdzenia kręgowego, po wypadkach. To są mieszkania dożywotnie, w których będą tutaj mieszkać i integrować się ze społecznością, bo taki jest cel tych mieszkań, że tutaj osoby mieszkające nie będą się zatrzymywały i zamykały w swoich czterech ścianach, tylko będą próbowały stworzyć

0: społeczność w tym wielkim domu. Drugi segment budynku B, który zawiera w sobie mieszkania treningowe, czyli to jest taki klasyczny przykład mieszkań treningowych, gdzie osoby zazwyczaj właśnie po wypadkach przyjeżdżają na treningi samodzielności przez około 3-4 miesiące, zależy od turnusu. Przy ziemiu znajduje się centrum rehabilitacji, które już od kilku lat funkcjonuje, gdzie mamy czynną, aktywną fizjoterapię, rehabilitację, siłownię, treningi w parku samodzielności, czyli pokonywanie przeszkód, świetlice dla dzieci z niepełnosprawnością i gabinet dla neurologopedy. Termin realizacji jest grudzień 2026. Jesteśmy na etapie wykończenia. Słychać echo, czuć farbę, więc to jest ten najlepszy etap, kiedy właśnie próbujemy realizować kolory wykończenia mebli. To jest najpiękniejszy etap, jaki może być. Chciałabym teraz wzbudzić wyobraźnię naszych słuchaczy i troszkę opowiedzieć, jak wygląda ten budynek mieszkań wspomaganych. Przejdźmy może do salonu, w którym znajdują się stół i wielka kanapa. Są w tym budynku cztery takie salony, w których mieszkańcy będą mogli się spotykać, na przykład wspólnie oglądać mecz. Czyli mamy cztery takie segmenty, w których trzy mieszkania podlegają pod jeden salon wspólny. I tam następuje integracja. Tutaj właśnie jesteśmy w przykładowym salonie, gdzie jest ta taka ogromna powierzchnia z małym aneksem, gdzie będzie można sobie zrobić coś do picia, do jedzenia, telewizor, stół, wielki narożnik, czyli wspólna posiadówka. I obok tego salonu są trzy mieszkania dla każdego z uczestników. Znajdujemy się w dawnym parku dworskim. To jest bardzo stary park. Jest bardzo dużo zieleni tutaj. Z jednej strony mieszkańcy będą mogli obserwować Jezioro Wąsowskie, a z drugiej strony park. Także natura otacza nas zewsząd.
1: Inwestycja powstaje dzięki dofinansowaniu z PFRON-u i unijnego wsparcia z Funduszu Transformacji. Jej koszt to około 20 milionów złotych. W ciągu kilku miesięcy ruszą prace związane z odwiertem geotermalnym w gminie Kazimierz Biskupi. Co ciekawe, na to kosztowne badanie gmina nie musiała wydać ani złotówki, ponieważ gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej o tej inwestycji powiedzą nam wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Henryk Drzewiecki i wykonawca inwestycji.
2: Jeżeli chodzi o samą lokalizację, realizacja została tak dobrana, żeby nie zakłócała charakteru urbanistycznego samego Kazimierza Biskupiego, bo on będzie zlokalizowany obok Kazimierza, można powiedzieć, przy zwałowisku zewnętrznym odrywki Kazimierz w kierunku Nieświastowa, ale to dobrane zostało z tego powodu, żeby obsłużyć w przyszłości ewentualnie i zapewnić ciepło Kazimierzowi Biskupiemu, Kozarzew, miejscowości Kozarzew, dalej w Kozarzewku, no i oczywiście miejscowość Nieświastów, ale przede wszystkim do naszych terenów inwestycyjnych, które otworzyliśmy. Jak już tutaj wszyscy wiedzą, został już uchwalony plan ogólny. Na terenie gminy Kazimierz mamy prawie 600 hektarów pod inwestycję. Kazimierz, nasza gmina została podzielona na dwie strefy, tak zwaną strefę północną i strefę południową. Czyli południowa w kierunku tutaj Konina, czyli od miejscowości Władzimirów do granic z miastem Konina. Jak i druga strefa ekonomiczna, jest to podział od miejscowości, a niebawem miasta Kazimierz Biskupi w kierunku granic gminy Kleczew, gdzie oczywiście już trwają kolejne, będą inwestycje projektowe. To już można, bo wykonanie dokumentacji jest już to proces inwestycyjny. Będzie budowana obwodnica tak zwana północna Kazimierza, gdzie już mamy bardzo zaawansowane prace projektowe, jak i rozmowy tutaj ze starostą konińskim i ona między innymi ma obsługiwać tereny inwestycyjne, tak zwane strefy północne inwestycyjnej gminy Kazimierz Biskupi i między innymi dalej w dalszej fazie obsługę komunikacyjnego nie tylko odwiertu, bo ja wierzę, że w przyszłości powstanie tam już ciepłownia. Wiemy, że samo wykonanie odwiertu będzie trwało kilka lat, ale tu nie na tym rzecz polega, żebyśmy my zastanawiali się za kilka lat, co mamy robić, ale my już wiemy, w którym kierunku gmina Kazimierz ma iść. Szukamy inwestorów, mamy jednego, z którym rozmawiamy, żeby ten odwiert po prostu później wykorzystać. Jeżeli chodzi o samą miejscowość Kazimierz Biskupi, która jest największa na terenie naszej gminy, bo zamieszkuje nas tutaj 4000 mieszkańców, jeżeli chodzi o system ciepłowniczy, czyli tutaj cała infrastruktura cieplika nie funkcjonuje, ale to ma swoje zalety i wady. Wadą to jest to, że trzeba będzie wykonać całą nową inwestycję, jeżeli by doszło do dostarczenia ciepła do obiektów budowy. no, to zabudowanie mieszkalnych, ale plusem jest to, że przy budowie takiej infrastruktury jest to w ogóle nowoczesna infrastruktura, nie z lat 60., 70., która, no niestety, którą trzeba remontować, która ma bardzo słabą wydajność, bardzo słabe termoizolacje, a w przypadku, jeżeli dojdzie do budowy całego ciepłociągu, będzie to bardzo nowoczesne i wydajne na infrastruktura ciepłownicza, ale to jest już, wiadomo, melodia przyszłości. Skupiamy się na wykonaniu odwiertu i potwierdzeniu złoża, no i oczywiście dalszego potem wykorzystania. Ponad 19 milionów złotych. Mieścimy się w kwocie, którą dostaliśmy dofinansowanie tutaj z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
3: Panie Przewodnicząca, zarazem mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi, dumny mieszkańcu, bardzo ważna inwestycja dla rozwoju gminy pod względem gospodarczym. Poprosimy o Pana komentarz w tej sprawie.
4: Jak Państwo wiecie, a znamy się przecież z konińskimi mediami nie od dzisiaj, ja jestem bardzo proekologiczny i każde takie działanie, które zmierza ku temu, zawsze popieram i mnie to cieszy. Jak usłyszeliśmy, gmina już jest ekologicznie zaopatrzona w ciepło, nawet i po części w energię elektryczną, więc kolejna inwestycja, która zmierza do tej właśnie drogi, tego kierunku, bardzo mnie to cieszy. Słyszymy, że to ciepło po uzyskaniu pozytywnych odwiertów i wyników ich badań będzie skierowane dla przedsiębiorców, więc na pewno wszyscy na tym skorzystają. W tym przypadku będziemy szukać pieniędzy. Jeżeli te odwierty pokażą, że jest ta ciepła woda i można ją wydobyć i będzie to na odpowiedniej i głębokości, i odpowiedniej temperaturze, to na pewno będę szukał takiego wsparcia. Ale oczywiście Urząd Marszałkowski, WZDW, czyli Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, wspiera to, co się dzieje we Władimirowie. To właśnie jest finansowane z pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego, czyli WZDW. Jest w tej chwili przygotowywany projekt na ścieżkę rowerową już od Władimirowa do Kazimierza Biskupiego. To będzie bardzo duża i trudna inwestycja, bo wiecie Państwo, jaki tam jest teren podmokły. Tam będzie musiało być palowane. Tam zupełnie jest inna technologia budowy. Sam projekt też musi kosztować i tak się umówiliśmy z dyrektorem Katarzyńskim, że gmina sfinansuje projekt, na który został przeznaczony aż 600 tysięcy złotych. Także widzicie, ten projekt jest trudny i dlatego tak trzeba było za niego dużo zapłacić. I Urząd Marszałkowski, jeżeli dostanie projekt od gminy, to znów rozpisze przetarg i wybuduje tą ścieżkę rowerową dla gminy.
5: Arkadiusz Biedulski, firma Wall Drilling.
3: Panie prezesie, proszę nam powiedzieć, na co mogą liczyć tutaj, no nie tyle mieszkańcy, ale przedsiębiorcy. Jaka woda może tutaj płynąć pod powierzchnią ziemi?
5: Zgodnie z projektem, no zakładany jest, że to może być nawet między 80 czy pod 90 stopni Celsjusza, czyli całkiem gorąca woda.
3: Czy ta woda będzie miała też te same parametry mniej więcej, co w Koninie?
5: Tak się spodziewamy. To będzie woda wysoko zmineralizowana, czyli około 150 gramów na litr i wydajności około 100 metrów sześciennych na godzinę. Wysoka mineralizacja powoduje niestety zawsze problemy. No, taki jest już, można powiedzieć, urok części terenów w Polsce, że posiadają te zasoby wysoko zmineralizowane. Ale prawda też jest taka, że im więcej tych ciepłowni będzie powstawało i każdy będzie musiał ten problem w jakiś sposób rozwiązywać, no to tym szybciej to uda się osiągnąć. Podobne wysokie zasolenie jest w ciepłowni w Stargardzie, która należy do naszej grupy. I tam ten problem też występuje, radzimy sobie z nim jakoś i ciepłownia mimo wszystko bardzo dobrze funkcjonuje i jest drugą największą w kraju pod względem produkcji ciepła. Wyjściowo jest to zaplanowane na 2620 metrów plus minus 10%. W tej chwili może nie chciałbym się wypowiadać dokładnie co do terminu, bo rzeczywiście, tak jak już wcześniej powiedziałem, jest akumulacja prac, więc będziemy musieli to dobrze zaplanować. Umowa daje nam dość długi czas na realizację, więc zobaczymy. Natomiast sam proces zakładam, że potrwa około 5 miesięcy. Tak, od momentu wejścia wejścia na plac budowy do momentu zakończenia wszystkich prac wierzchniczych. Natomiast same procedury to też trwają przygotowawcze około kilku miesięcy, żeby uzyskać wszystkie zezwolenia i zgody. To, o ile dobrze pamiętam, to jest około 18 miesięcy od dzisiaj, od podpisania umowy.
1: Odwiert, jak powiedział nam wykonawca inwestycji, ma być gotowy w ciągu półtora roku. Mamy nadzieję, że NFZ odstąpi od pomysłu karania lekarzy POZ za niekorzystanie przez pacjentów z programów profilaktycznych. Apeluje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Chodzi o projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w podstawowej opiece zdrowotnej. Podczas konferencji prasowej dr Bożena Janicka przekazała więcej szczegółów w tej sprawie. Posłuchajcie.
6: Bardzo dużo ostatnio w zdrowiu się dzieje, dużo ustaw, dużo zmian. Czy na pewno to są bezpieczne dla pacjentów i dla placówek? Mamy do tego dużo wątpliwości. Niestety wymaga to dużej naszej aktywności, jeżeli chodzi o opiniowanie aktów prawnych i okazuje się, że jak widzimy, końca nie ma. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zaproponował zmiany do naszego funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie tak zwanych wskaźników jakości. Żeby była jasność, my nie mamy nic przeciwko jakości. Jakość w ochronie zdrowia jest podstawą. Tylko, czy na pewno tymi wskaźnikami są te wskazane przez pana prezesa? No i forma, w jakiej chce zrealizować te wskaźniki. Zacznę od tego, co to ma być. Po pierwsze, mają być wskaźniki zależne od ilości wizyt i teleporad, wizyt domowych, wizyt ambulatoryjnych i teleporad w zależności od grup wiekowych. My jednoznacznie stwierdzamy, że to, czy jest to wizyta domowa, czy jest to wizyta ambulatoryjna, czy też teleporada, zależy tak naprawdę od pacjenta i od stanu jego zdrowia i potrzeby zdrowotnej. Nie widzimy tu jasności przełożenia na jakość, to, że będzie wskaźnik mniejszy czy większy. Tym bardziej, że nie da się tego do końca ustalić, chociażby w przedziałach miesięcznych, bo inna będzie jesień, inne będzie lato, inna będzie ciężka zima. Dlatego uważamy, że ten wskaźnik jakościowy powinien podlegać ponownemu przeanalizowaniu. Drugą częścią to są wskaźniki jakości, gdzie lekarze POZ-u mają być karani za to, że pacjenci nie wykonują badań profilaktycznych, które są powszechnie ogłoszone. No z całym szacunkiem, lekarz POZ-u może informować, może zalecać, może namawiać, natomiast nie ma możliwości przymusu pacjenta do zrobienia czy mammografii, czy kolonoskopii, czy cytologii u kobiet. Dzisiaj my mamy być za to karani. I to jest kolejny, trzeci etap, na który my się nie zgadzamy. Są to nowe parametry wprowadzane na koniec roku i zamiast za jakość płacić, rozliczać dodatkowo, mają być pomniejszone nasze dochody o 5, 10, 15%. Nie rozumiemy, jak to ma działać w stosunku do obecnych umów. Dzisiaj robimy coś źle, robimy coś niejak. W każdym razie uważamy, że nie wolno karać za jakość, a wręcz przeciwnie, za jakość należy nagradzać. A jakością, którą my dzisiaj widzimy, to jest jakość badań dodanych w naszych placówkach. To są fotometry, to są aparaty USG, to są spirometria. To jest mnóstwo rzeczy, które robimy. To jest jakość w POZ-cie. Placówki, które dzisiaj daleko odbiegają od lat 90. Są wyremontowane, mają windy, mają podjazdy, mają wszelkie zabezpieczenia, toalet dla niepełnosprawnych. To jest jakość naszego placówek POZ-u. Niemniej, w związku z tym, że prezes stawia na badania profilaktyczne, my na nie stawiamy od lat, apelujemy do naszych pacjentów o przyjrzenie się swojemu wiekowi, swojemu stanowi, przejrzenie swoich badań diagnostycznych i jednak podjęcie działań w zakresie profilaktyki. Tak jak wskazujemy, zaczynamy od mojego zdrowia. Nowy produkt od zeszłego roku, bardzo potrzebny, bo od 20 roku życia, czyli obejmuje tą grupę pacjentów, którzy dotychczas byli traktowani po macoszemu, bo od kilku lat było 40+, natomiast tak naprawdę ten przegląd techniczny powinien się zaczynać po 20 roku życia. Dlatego zachęcamy wszystkich powyżej 20 roku życia o zgłaszanie się do swoich lekarzy POZ-u celem wykonania Mojego Zdrowia. Jest tam zarówno badania ogólne morfologii, cholesterolu, tarczycy, kreatyniny, czyli badamy bardzo przekrojowo laboratoryjnie, ale również pomiary parametrów, czyli waga, wzrost, BMI, tutaj kwestia ciśnienia, kwestia ewentualnie palenia tytoniu lub niepalenia. Czyli jest to taki przegląd techniczny. Ma się on odbywać co 5 lat. Dzisiaj apelujemy do naszego społeczeństwa, badajmy się, bo zawsze zasada święta, lepiej zapobiegać niż leczyć. Kolejne badania, które na dzisiaj, na które stawia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest rak jelita grubego. Oczywiście tu wykonanie kolonoskopii jest podstawowym badaniem do wykrywania. Jak powszechnie zostało to już wielokrotnie zgłaszane, wszyscy pacjenci pomiędzy 50 a 65 rokiem życia powinni taką kolonoskopię raz na 10 lat zrobić. Oczywiście mamy tu wyjątek dla pacjentów z wywiadem obciążonym. Tu już od 40 roku zalecamy tą kolonoskopię. Bardzo ważne kolejne badanie to jest cytologia. Kobiety, bijemy na alarm. Cytologia ma być robiona od 20 roku życia. Nie później niż od 24 roku życia. W tej chwili od sierpnia mamy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nowy program, tak zwany test KPVHR. To jest pobierana tak zwana cytologia płynna, gdzie najpierw się wyklucza wirusa brodawczaka, a jeżeli on niestety jest, z tego samego pobranego materiału wykonuje się już całą cytologię i podejmuje się dalsze działania. Oczywiście przy tym raku szyjki macicy należy też bić na alarm o szczepienia przeciw HPV. Tu walczymy, żeby to szczepienie dla dzieci i młodzieży po pierwsze było bezpłatne, nie tylko do 14 roku życia, to jest znowu. Podjęliśmy działania, żeby ta szczepionka dziewięciowalentna, nie wymieniam nazwy, była dostępna do 18 roku życia, bezpłatna dla wszelkiej młodzieży, nie od 9 do 14, do 18, a później zniżkowo 50% zniżki poprzez aptekę. Zachęcamy szczególnie rodziców, chłopców i dziewczynek do szczepienia przeciw HPV, przeciwko nowotworom głowy, szyi i również narządów płciowych. Kolejnym bardzo ważnym etapem jest mammografia. Kobiety żyjemy na szczęście coraz dłużej, ale pamiętajmy, że guzy piersi występowały i występują. To, co jest bardzo istotne, oczywiście również przy innych nowotworach, bardzo się zmieniła diagnostyka i terapia. Wczesne wykrycie nowotworu piersi jest w 100% wyleczalne. Podobnie jak nowotwór jelita grubego. Podobnie jak uchwycona zmiana w drogach rodnych. Dlatego tu zachęcamy do badań. Już nie ze względu na NFZ, bo na razie nie wyrażamy zgody na obciążanie nas minusowym kątem, jeżeli chodzi o jakość, którą mamy zapewnić. Oczywiście jest jeszcze więcej programów. Tu trzeba powiedzieć o programie nikotynowym, albo raczej antynikotynowym, gdzie tu bezwzględnie należy podjąć walkę z palaczami. Niestety, podobnie jak palenie tytoniu, palenie tak zwanego e-papierosa, sieje spustoszenie w płucach. Tu mówimy o płucach popcornowych. Niestety historia, która się powtarza, uszkodzenie wielonarządowe naszego organizmu. Oczywiście w ostatnich latach trudno nie mówić o gruźlicy. W tej chwili jest o niej głośno. Kolejne przypadki, niestety warszawski przypadek około 2 tygodni temu, gdzie w przedszkolu stwierdzono gruźlicę. Oczywiście problem szczepień noworodków, który tutaj został bardzo zachwiany i myślimy, że z czasem to się wypracuje. Niemniej gruźlica jest takim programem, który też kaszlący dzieci dziadek, kaszląca starsza osoba i przegląd środowisk, gdzie mogłoby być dojść do nadkażeń, jest bardzo ważną częścią podstawowej opieki zdrowotnej. Te programy są u nas zalecane, nie są u nas wykonywane, dlatego my promujemy, zalecamy, żeby Polki i Polacy naprawdę dbali o swoje zdrowie, poczynając od mojego zdrowia poprzez programy profilaktyczne wykonane we wskazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia placówkach. Zdrowie jest najważniejsze. Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. NFZ szuka pieniędzy. Jest to bardzo przykre, bo POZ, no dzisiaj moja stawka miesięczna na pacjenta to jest 19,80 groszy. Plus potem są przedziały wiekowe, które to troszeczkę dźwigają. I dzisiaj dla mnie takim samym szokiem to było, jak przeczytałam zarządzenie, że za brak programów nie zapłaci mi się 100% mojego populacji, tylko odejmie mi się 95%, za drugi 10% mi się odejmie. Także jak mi to podejmują, to mi z dzisiejszej puli może zostanie 80% środków finansowych. I nasze pytania, zresztą pytań jest dużo więcej. Jak można mnie karać za programy profilaktyczne całej populacji, na przykład za cytologię, która obowiązuje od 24 roku życia. No nie obowiązuje u wszystkich, u całej populacji. A jeżeli wskaźnik będzie niski, no to ja dostaję nie za populację kobiecą, za całą populację 5% mniej. Skandaliczny, powiem krótko, skandaliczne podejście do jakości. To nie jest jakość, to jest wprost szukanie pieniędzy, tylko nie takim kosztem, bo POZ w tych programach profilaktycznych to są te programy, które są robione na zewnątrz. Tak jak pani redaktor mówi, kolejki do normalnej kolonoskopii to jest pół roku i jeżeli mamy cokolwiek. Natomiast tu w programach to są kilkumiesięczne oczekiwanie. Ja kiedyś usłyszałam, że skoro to jest nagły, nie nagły, to może poczekać. No to po co to robić, żeby ten pacjent nawet zapomni za te 3 miesiące, że on ma tam jakąś kolonoskopię ustaloną, tak? No to jest jakieś dziwne podejście dzisiaj do profilaktyki i do jakości. Ja wiem, że jest ustawa o jakości. Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek wprowadzić tak zwane wskaźniki jakości. Ale po pierwsze jest to nowum, czyli na plus. Czyli jak zrobię, przekonam pacjentów, przekonam wszystkich, rozumiem, dostaję premię. A dzisiaj dostaję karę, dostaję mandat, tak? Na ten moment nie ma na to zgody. Dlatego jest nasza konferencja, dlatego opublikowaliśmy to wszędzie i przekazaliśmy wystąpienie nie tylko do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie tak powinna wyglądać walka o profilaktykę. Ba, a co z odpowiedzialnością pacjenta? Jak to jest, że robimy sterty ankiet Moje Zdrowie, pacjent nawet tą ankietę zrobił, ja już mam taki gruby segregator od zeszłego roku, a się nie zgłosili do dzisiaj. Jaka jest wiedza, jakie jest podejście do własnego zdrowia? Ja na bazie tego, co dzisiaj nam NFZ proponuje, tak samo bym proponowała ubezpieczenia zdrowotne. Pacjent w momencie mamy stawkę ubezpieczeniową, ale jak zrobi sobie badania, odhaczy się, nie pali papierosów, pilnuje się, niech ma mieć tą składkę mniejszą. Tak powinno być. Nie ten chory płaci więcej, ale mniej ten, który się stosuje do leczenia. I tu, jeżeli będzie wysoki wskaźnik wykonania, to znaczy, że faktycznie personel stanął na rzęsach, bo to nie tylko lekarze, to są pielęgniarki, to są położne, to są nasi opiekunowie medyczni, bo dzisiaj kadra bywa bardzo różna w placówkach, to znaczy, że przyniosło to efekt. Ale karanie, żebym ja miała mniej niż teraz, to co ja mam robić mniej w mojej przychodni, bo będzie mniej faktycznie środków finansowych.
1: Mówiła Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
7: SK2. Magazyn lokalny. Emilia Czerniejewska, startujemy z najważniejszymi informacjami z regionu. Po ponad 2 latach od ekshumacji ofiar wojennej zbrodni w lesie w Turach, szczątki zamordowanych powróciły, ale nie do miejsca, gdzie zginęli z rąk Niemców. Na miejsce spoczynku wybrano cmentarz w Kościelcu.
8: Artur Orłowski, prokurator oddziału Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu.
9: Panie prokuratorze, dzisiaj kończy się ta smutna historia. Jakie ustalenia udało się poczynić?
8: Historia częściowo tylko się kończy, ponieważ pracujemy nadal nad ustaleniem tożsamości pozostałych osób. Udało się pozyskać materiały archiwalne, które zawierają informacje uchylające troszkę rąbka tajemnicy odnośnie tego, kim byli ludzie, którzy zginęli w lutym 40 roku. Wysłaliśmy pisma w tej sprawie do wytypowanych potencjalnie członków rodzin. Będziemy prowadzić badania genetyczne celem weryfikacji tych informacji, bo być może dodatkowo kilka osób uda się ustalić, pomimo oczywistych trudności, z jakimi się mierzyliśmy.
9: No właśnie, wiadomo, te szczątki były w takim już dość poważnym rozkładzie, ale wiadomo dokładnie, ile osób tam było?
8: Można mówić o około 15-17 osobach. Taką liczbę przekazali mi medycy sądowi, którzy zajmowali się analizą szczątków wydobytych z tego grobu. Z taką dozą dokładności możemy określić liczbę ofiar.
9: Jedna z tych ofiar została, że tak powiem, zidentyfikowana. Pozostała, tak jak pan mówi, jest szansa na to, że uda się też kogoś jeszcze zidentyfikować, tak?
8: Tak, bardzo na to liczę. Być może nigdy nie uda się zidentyfikować wszystkich, natomiast istnieje pewna szansa co do co najmniej kilku osób, które zostały wytypowane na podstawie list osób zaginionych w tym okresie wojny, po których urwał się ślad, a których poszukiwały rodziny po zakończeniu działań wojennych.
9: Rozumiem, że DNA zostało zabezpieczone.
8: Tak, materiał genetyczny wszystkich ofiar został zabezpieczony i zostanie udostępniony do badań porównawczych.
9: No właśnie, i teraz co dalej, bo jeżeli, tak jak pan prokurator powiedział, ta historia się nie kończy tutaj dzisiaj na tym cmentarzu, to czy rodziny, które poszukują swoich bliskich zaginionych właśnie, to czy mogą się do was zgłaszać? Jaki jest dalszy ciąg?
8: Oczywiście, pani redaktor, korzystając z tej okazji, którą jest rozmowa z panią, chciałem się zwrócić do wszystkich, którzy być może poszukiwali przez całe lata swoich bliskich, którzy zaginęli w okresie okupacji, zwłaszcza w jej pierwszym okresie, aby zgłaszali się do oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i informowali nas o tych zdarzeniach. My weźmiemy sprawy we własne ręce i postaramy się prowadzić te analizy dalej, przede wszystkim poprzez pobranie materiału genetycznego i dalsze analizy materiałów historycznych.
9: A czy możemy zdradzić, kto to mógł być?
8: Poruszamy się w sferze domysłów. Nie można się domyślać w związku z tym na podstawie podobnych zdarzeń, które miały miejsce na terenie Wielkopolski, że były to osoby aresztowane przez Niemców w okolicach listopada 1939 roku za naruszanie przepisów narzuconych przez administrację niemiecką. Ewentualnie również zakładnicy pośród lokalnych społeczności, którzy zostali aresztowani przez gestapo, czy też formacje poprzedzające w celu zapewnienia spokoju na tych terenach i pacyfikacji ludności.
9: To były osoby z terenu jakiego?
8: Głównie te lokalne gminy, gmina Kościelec, Krzymów, Kazimierz Biskup i Golina.
9: Czy wiadomo, czy to były jacyś ludzie, którzy byli zasłużeni jakoś, czy generalnie normalni mieszkańcy tego terenu?
8: Jeżeli chodzi o zakładników, którzy brani byli przez organa niemieckie, to najczęściej dotyczyło to osób co najmniej rozpoznawalnych spośród lokalnych społeczności. Były to osoby, które wyróżniały się bądź statusem majątkowym, bądź społecznym. Chodziło przede wszystkim o efekt taki właśnie pacyfikacyjny, aby wieść na ten temat rozeszła się pośród ludzi i aby nie stawiali oporu tworzącej się administracji okupacyjnej.
9: Co pan czuje dzisiaj tutaj, będąc właśnie na tym pogrzebie? Czy to kolejny taki gdzieś tam element w pana karierze, który udało się zakończyć?
8: Bardzo się cieszę, że udało się w ten sposób podsumować pracę, no nie tylko moją, ale szeregu bardzo wielu osób, które przyłożyły się do tego, że można było w taki godny sposób podsumować te poszukiwania i zapewnić ludziom, którzy mieli spocząć w ziemi bezimiennie, godny pochówek.
9: Dużo mamy takich historii w Wielkopolsce?
8: Mamy dość dużo tego typu historii w Wielkopolsce. No, obecnie pracujemy jeszcze, ja przynajmniej osobiście, nad dwoma podobnymi sprawami z okolic Poznania i tutaj w sąsiedniej Genowefie. Koledzy z oddziału też mają takie sprawy, także są jeszcze te sprawy do rozwiązania.
9: Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję serdecznie.
10: Dzień dobry, Janek Czaja.
9: Agnieszka Popielarz. No, dwie osoby, które można powiedzieć, że dzięki wam właśnie jesteśmy dzisiaj tutaj.
10: No właśnie, jako pierwsze to zaczęła pani Agnieszka właśnie. Ja zacząłem obchody tego święta przy tej mogile, ale pierwsze jak gdyby kroki w kierunku ekshumacji to działała pani Agnieszka.
9: Pani Agnieszko, co pani dzisiaj czuje będąc tutaj?
11: Radość, ale i troszeczkę niedosyt, bo mimo wszystko no chciałabym, żeby te wszystkie osoby były zidentyfikowane, ale no myślę, że tutaj pan prokurator nad tym pracuje i że to po prostu w jakiś sposób będzie osiągnięte.
9: Panie Janku, muszę zapytać, czy to miejsce tutaj, cmentarz w Kościelcu, czy to jest odpowiednie miejsce do pochowania tych szczątków?
10: Czyli na pewno zdania będą różne. My byliśmy w większości za tym, aby była cała grupa pochowana na mogile w Turach, tak jak to było kiedyś, ale no decyzja padła inaczej. Dla mnie ważne jest, żeby była pamięć, troska o te miejsca, a przede wszystkim pamięć o ludziach, którzy zostali zamordowani. To jest dla mnie najważniejsze.
9: A możemy powiedzieć, dlaczego nie mogli wrócić tam do lasu, w Turach?
10: Czyli pani wojewoda mówi, że cmentarz to jest miejsce spoczynku, a las to jest miejsce zbrodni i tak to niby
11: gdybyśmy
10: tłumaczyła.
11: Gdybyśmy pochowali w tym miejscu, to tak jakbyśmy usankcjonowali to, co chcieli dokonać Niemcy, czyli żeby byli zapomniani, żeby o nich nie pamiętano, a tutaj jednak jest to miejsce poświęcone i gdzie powinny być pochowane wszystkie osoby.
9: Co jest w tym lesie, w Turach? Tam jest jakieś, nie wiem,
11: pamiątkowe tam jest w tym momencie. W tym momencie na miejscu, w którym zostali rozstrzelani, został postawiony kamień pamiątkowy.
10: Kamień z tablicą, która mówi, że ufundowali to mieszkańcy gminy Krzymów, Kościelec i IPN Poznań.
9: Dziękuję.
10: Dziękuję.
9: Dziękujemy.
12: Barbara Struszczyk, wnuczka od Kazimierza Budnego, który był zidentyfikowany jako jedyny z całej grupy 15 osób.
9: No właśnie, co pani dzisiaj czuje tutaj, będąc już po pogrzebie swojego dziadka, a tutaj żegnamy dzisiaj osoby, które nie zostały zidentyfikowane?
12: No taki, czuję taki niedosyt, że jednak nie udało się ich zidentyfikować. Na pogrzebie dziadka to było wzruszenie, była ta więź rodzinna i wspomnienia, a dzisiaj no szkoda, że nie zostali zidentyfikowani, ale mam nadzieję, że jakieś badania dalsze, nagłośnienie sprawy spowoduje, że te osoby będą nazwane z imienia i z nazwiska.
9: To pani teraz już jest spokojna, ma pani dziadka na swoim cmentarzu.
12: Tak, jestem spokojna i zadowolona z tego. Szczęśliwa, że dziadek już jest razem ze swoim synem pochowany.
9: No a gdzieś tam na pewno są rodziny, które poszukują jeszcze tych swoich bliskich zmarłych. Czy warto ich szukać?
12: Warto ich szukać. Przede wszystkim warto nagłośnić tę sprawę, żeby komuś się przypomniało, że ktoś w rodzinie był, zginął. I to przy tym grobie też spotkaliśmy tutaj osoby, które szukają swoich bliskich.
9: I to szukanie przynosi efekty?
12: Szukanie przynosi efekty i tak chwilę tam stanęłam, posłuchałam, jak oni też, sytuacja podobna do mojego dziadka, myśleli, że znaleźli tego swojego krewnego, się okazało, że nie. I nie wiem, taki może myślą, że tutaj, może mają nadzieję, że właśnie tutaj, wśród tych pochowanych dzisiaj, tam jest ich bliski.
9: Ja dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo.
7: W miejscu zbrodni w Turachu został utworzony pamiątkowy obelisk. Całe województwo wielkopolskie jest już wyposażone w zabezpieczające kamizelki. To pogotowie Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie rozwoziło je do wszystkich stacji w naszym regionie.
13: Robert Mazurek, kierownik do spraw medycznych Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.
9: Konin miał ten zaszczyt, że tak powiem, dystrybuował wszystkie te kamizelki na całą Wielkopolskę.
13: Zaszczyt i obowiązek. Prawdą jest, że konińskie pogotowie jest reprezentantem wszystkich dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, jest w sumie 33 województw w Wielkopolskim. Jesteśmy reprezentantem w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia i również do innych instytucji. I z tego tytułu, jako reprezentant, kamizelki, szpikulce, noże odporne, dedykowane dla zespołu ratownictwa medycznego, ofiarowane czy przekazane przez Ministerstwo Zdrowia, tak, w imieniu wszystkich dysponentów w miesiącu lipcu odbieraliśmy bez mała 300 sztuk takich kamizelek dla wszystkich zespołów w Wielkopolsce.
9: Czy one już zostały rozdane?
13: Jako reprezentant przekazaliśmy wszystkie kamizelki wszystkim dysponentom, wszystkim podmiotom leczniczym. Pytanie, czy w tych podmiotach leczniczych, u tych dysponentów, czy te kamizelki trafiły już do zespołów, czy one jeszcze są tylko w posiadaniu podmiotu leczniczego, tego oczywiście na chwilę obecną nie umiem powiedzieć.
9: Ale już są w zasięgu ręki tych ratowników.
13: Tak, jak najbardziej, i myślę, że w zdecydowanej większości one już są w ambulansach.
9: Panie Robercie, jaki koszt jest takiej jednej kamizelki, bo wiadomo, że nie mały, i właśnie finalnie dość dużo pieniędzy poszło na to, żeby zabezpieczyć ratowników medycznych.
13: Koszt takiej kamizelki, no oczywiście w zależności od producenta, od wymogów, jakie jej stawiamy, to jest od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Kamizelki, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia, które zostały rozdysponowane na całe województwo, koszt jednego takiego wyrobu to ponad 2000 złotych. Mnożąc przez liczbę, czy prawie 300 sztuk, no to możemy łatwo policzyć, jaka to jest kwota. Czyli kwoty dla całego województwa w okolicach 600 tysięcy złotych.
9: No właśnie, czy te kamizelki są potrzebne, czy będą przydatne?
13: To jest pytanie chyba na przyszłość faktycznie. Jak one się sprawdzą w takim bezpośrednim użytkowaniu i czy faktycznie ta kamizelka ochroni w przyszłości lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarkę systemu, no to czas pokaże. Oczywiście, że z samego założenia, przez wzgląd profilaktyki, każdy element, który będzie zabezpieczał członka zespołu ratownictwa medycznego, jest ważny, jest istotny. Więc można wierzyć w to, że taki ubiór, takie wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego w przyszłości pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnego incydentu.
9: Nasi konieńscy ratownicy już mają kamizelki?
13: Rozporządzenie, które mówi o konieczności wyposażenia zespołu ratownictwa medycznego w te kamizelki, mówi jasno, ostatecznym terminem, w którym te kamizelki muszą znaleźć się w zespołach ratownictwa medycznego, jest końcówka grudnia bieżącego roku. Natomiast my w tej chwili, oprócz tego, że pozyskaliśmy kamizelki z Ministerstwa Zdrowia, to wiemy doskonale, że ta liczba jest niewystarczająca dla naszych ratowników. Liczba przekazanych kamizelek równa się liczbie personelu, który jest akurat na dyżurze w danym ambulansie. Natomiast wiemy doskonale, że pracują w naszym pogotowiu zarówno panowie i oczywiście, że ich wysokość, rozmiary są różne. Dlatego postanowiliśmy, ażeby do tego ostatecznego terminu wyposażyć każdego członka ratownictwa medycznego w indywidualną kamizelkę. Oczywiście, że wiąże się to z pewną procedurą postępowania przetargowego, ale przede wszystkim z finansami, bo mnożąc 2000 zł chociażby dla takiego ogólnego przeliczenia, mnożąc przez naszych pracowników etatowych w zespołach ratownictwa medycznego, czyli 80 osób, no to również łatwo powiedzieć, że bez mała 160-200 tysięcy jest to kwota, którą należy przeznaczyć na zakup indywidualnych kamizelek. A to znaczy, że będziemy starać się o finansowanie zewnętrzne i faktycznie mamy już przyznane pieniążki z Urzędu Wojewódzkiego, z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie takich wydatków. Lada chwila będziemy uruchamiać procedurę przetargową i liczymy się z tym, że do końca, liczymy na to, że do końca bieżącego roku faktycznie zakup tych 80 kamizelek sfinalizujemy i zgodnie z rozporządzeniem od końca tego roku każdy ratownik medyczny, każda ratowniczka, każdy pielęgniarz, każda pielęgniarka będzie wyposażona w swoją indywidualną kamizelkę.
14: Czyli ilu mamy pracowników?
15: W chwili obecnej, mówię w pewnym zaokrągleniu, w ramach umowy o pracę jest to około 80 osób. Dodać należy jeszcze kilkadziesiąt osób. Dlaczego? Ponieważ jeden zespół to skład osobowy dwóch osób, więc przy założeniu, że w jednym zespole te dwie osoby funkcjonują 24 godziny na dobę, a tych zespołów w powiecie konińskim funkcjonuje 9 tych zespołów ratownictwa medycznego, więc ta kadra, ażeby zabezpieczyć ciągłość pracy, no to jest kilkadziesiąt, a właściwie ponad 100 osób.
16: Jacek Flaszyński, zastępca kierownika do spraw medycznych.
9: Otrzymaliście kamizelki, które mają chronić ratowników. Ile konińskie pogotowie ich dostało?
16: Konińskie pogotowie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia otrzymało po dwie sztuki na każdy ambulans, czyli 18 sztuk, jeśli chodzi o konińskie pogotowie.
9: I właśnie do czego one głównie mają służyć?
16: Ogólnie mają służyć ku ochronie ratowników medycznych czy pielęgniarzy systemu, osób, które jeżdżą w zespołach ratownictwa medycznego. Przede wszystkim przed agresją i użycia ewentualnie jakiegoś narzędzia ostrego, czy to będzie jakiś nóż, czy jakiś szpikulec, jakiś drut. No, takie rzeczy ma to zapobiec, żeby właśnie nie doszło do uszkodzenia ciała, to ma zabezpieczyć nas.
9: No właśnie, te kamizelki są takie dość ciężkie.
16: Tak, no to jest dodatkowy jakiś tam, dodatkowa rzecz, którą trzeba będzie nosić ze sobą, bo one z tego co kojarzę, to około 7 kg każda z nich waży, więc no to będzie dodatkowy jakiś ciężar, gdzie będzie trzeba się zabezpieczyć.
9: Czy ratownicy zostali zobowiązani do tego, że mają zakładać te kamizelki przy każdej wizycie u pacjentów?
16: No właśnie, że nie. To będzie decyzją każdego z ratownika medycznego, no bo tu też trzeba przyznać, że nie każda wizyta wiąże się z automatu z jakąś tam agresją i to jest ogólnie jakiś tam mały promil, także no myślę, że to będziemy zakładać, jak już będzie z wywiadu wynikało, że będzie tam jakaś możliwa agresja, to będziemy stosować. Zresztą to będzie każda indywidualna decyzja każdego ratownika. Może ktoś będzie używał za każdym razem. To mówię, to już będzie, każdy podejmował swoją taką decyzję.
9: Może powiedzmy, od kiedy nasi ratownicy konińscy będą korzystali z tych kamizelek?
16: Czy kamizelki już otrzymaliśmy i możemy wyposażyć zespoły, powiedzmy, już od jutra, ale tak naprawdę zgodnie z rozporządzeniem mamy od 30 grudnia 2026 roku już doposażyć zespoły ostatecznie.
9: Pan jest takim ratownikiem z dużym doświadczeniem, możemy powiedzieć. Czy właśnie takie kamizelki są w stanie ochronić ratownika medycznego?
16: No to tak chyba trochę wyprzedzamy, że tak powiem, przyszłość, bo to się dopiero okaże. Założenia no takie otrzymaliśmy, więc wierzymy, że to będzie po prostu zapobiegać jakoś, ale trudno powiedzieć, zobaczymy w praktyce.
9: Najczęściej do jakich przemocy dochodzi, takich konfliktów pomiędzy pacjentem a ratownikiem?
16: Na szczęście dochodzi jednak do takiej werbalnej, czyli słownej, a jeśli chodzi o takie użycie już siły, to jest to jakieś tam marginalne przypadki, więc no, tyle jest to dobrze. Dziękuję.
9: Dziękuję.
17: Dzień dobry, nazywam się Wiktor Donaczewski. Jestem ratownikiem medycznym w Wielkopolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.
9: Jesteście zaopatrzeni jeszcze nie dosłownie, ale już gdzieś tam w perspektywie czasu wasze wizyty, że tak powiem, u pacjentów będą mogły odbywać się z użyciem tej kamizelki. Czy to jest dobre?
17: Myślę, że tak, ponieważ te wizyty są bardzo nieprzewidywalne i pacjenci są w różnym stanie. Czasami są nieświadomi, czasami świadomi tego, co robią. I na pewno jest to jakiś w pewnym stopniu zabezpieczenie dla nas przed różnymi rodzajami atakami.
9: A jak się pan czuje w tej kamizelce?
17: Generalnie jest bardzo wygodna. Nie zabiera ruchów w żadną stronę, więc myślę, że nie mam do niej zastrzeżeń.
9: Ta jej waga, bo taka dosyć duża jest.
17: Tak? Jest duża, ale jest bardzo lekka. Praktycznie nieodczuwalna.
9: Czy teraz ta praca będzie taka bardziej komfortowa, bardziej bezpieczniejsza?
17: W pewnym sensie na pewno tak, ponieważ będziemy się czuć pewniej na tych wizytach i będziemy zabezpieczeni przed tymi różnego rodzaju atakami. Spokojnie na pewno nie, ale w pewnym sensie będziemy bardziej zabezpieczeni.
9: Ja dziękuję bardzo.
17: Dziękuję również.
7: A kamizelki chronią jedynie wybrane obszary ciała. Integracja sensoryczna, terapia biofeedback, terapia VR oraz trening słuchowy metodą Tomatisa. Przedszkole w Kramsku oferuje terapie, które stanowią uzupełnienie różnego rodzaju metod terapeutycznych i pedagogicznych.
18: Nazywam się Barbara Dudkowiak, jestem dyrektorem przedszkola i żłobka gminnego w Kramsku.
9: Co tutaj się dzieje, pani dyrektor?
18: Same dobroci. Mamy cudowną kadrę, która wspaniale pracuje z dziećmi, zarówno z dziećmi, które no, prawidłowo się rozwijają, jak i z tymi, które trafiają do nas z opiniami, z orzeczeniami. Mamy mnóstwo nowoczesnych metod, znaczy specjalistów w każdej dziedzinie do takiej metody jak biofeedback, Tomatis, VR, czyli wirtualna rzeczywistość. Mamy własną salkę integracji sensorycznej, do której też mamy własnych specjalistów, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia z integracji sensorycznej. No logopedę już mieliśmy wcześniej, ale też mamy sporo godzin dla logopedy. Jest pedagog, pedagog specjalny, psycholog. No także jesteśmy, myślę, że wyposażeni nie tylko w cudowny sprzęt, ale także we wspaniałych ludzi, którzy potrafią i chcą pracować z dziećmi.
9: Z tych wszystkich dobroci, o których pani dyrektor powiedziała, ile mniej więcej procentowo, czy możemy określić, ile dzieci korzysta? Chodzi mi o to, żeby pokazać mniej więcej obraz, jakieś zapotrzebowanie właśnie na tego typu rzeczy.
18: Ja myślę, że znaczy nie 100%, ale myślę, że jakieś 70% na pewno, dlatego że realizujemy projekt, który umożliwia korzystanie z tego wszystkiego wszystkim dzieciom, nie tylko tym, które mają opinie i orzeczenia. Panie tutaj, tak, z obserwacji, zwłaszcza tutaj nauczycieli, pedagoga specjalnego, dzieci nawet nie mając opinii czy orzeczenia są kwalifikowane na zajęcia, które wpływają na ich rozwój i ułatwiają im później wejście do nowego etapu edukacyjnego, jakim jest szkoła.
9: Czyli generalnie wy, jak gdyby tak brzydko powiem, selekcjonujecie te dzieci i wkładacie je na odpowiednie zajęcia, tak?
18: Znaczy selekcjonujemy, no może można też tak powiedzieć, ale to jest tak, że na przykład pół roku korzystają z jednych zajęć, ale mogą w następnym półroczu na przykład korzystać z zupełnie innych zajęć, już nie takich specjalistycznych, tylko z tańca, mamy kółko matematyczne, które też prowadzą nasze nauczycielki. Także to nie są tylko zajęcia specjalistyczne, ale także inne zajęcia rozwijające, ogólnie rozwijające dzieci.
9: Pani dyrektor, czy jeżeli dzieci z innych gmin chciałyby skorzystać z tego wszystkiego, to czy jest taka możliwość?
18: Oczywiście, pod warunkiem, że zgodnie z naszym regulaminem rekrutacji mamy miejsca dla tych dzieci, bo w pierwszej kolejności oczywiście przyjmujemy dzieci z naszej gminy, oni mają pierwszeństwo, natomiast jeżeli zostają wolne miejsca, to jak najbardziej rekrutujemy też dzieci spoza gminy i mamy takie dzieci. Natomiast nie przyjmujemy z zewnątrz na zajęcia takie dodatkowe, ponieważ no w ramach projektu nie mamy takich możliwości, żeby jeszcze, nie wiem, dodatkowo te gabinety uzupełniać po godzinach popołudniowych, tylko wszystko jest prowadzone w godzinach pracy nauczycieli.
9: Skąd pomysł w ogóle na stworzenie tych wszystkich pomieszczeń, pani dyrektor?
18: Znaczy to co, no była stara szkoła, która stała trochę odłogiem. My jako przedszkole cały czas borykaliśmy się z problemem, że mamy za mało miejsc, dużo dzieci nie dostawało się do naszego przedszkola, umieszczane były na liście rezerwowych, no i powstał pomysł, że może by zaadoptować ten budynek, no, który był właściwie niewykorzystany. No i z tym pomysłem skierowaliśmy się, zresztą w tym udział brali też nasza pani wicewójt, przewodniczący, znaczy zastępca przewodniczącego rady, pan Dariusz Matczak, nasza pani sołtys Halina Rogowska. Wystąpiliśmy po prostu z taką petycją do pana wójta, czy nie byłoby możliwości pozyskania jakichś środków. No i wtedy się zaczęło. Najpierw projekt był właśnie na odremontowanie tego budynku, na pozyskanie środków, na te wszystkie odnawialne źródła energii. My jesteśmy przedszkolem, które jest takie ekologiczne. Mamy pompy ciepła, mamy fotowoltaikę, mamy rekuperację w przedszkolu. Nie korzystam, że tak powiem, z węgla i innych środków opałowych. Mamy już to sprawdzone, działa. No a później powstał drugi projekt, żeby w ogóle, no skoro już jest piękny budynek, to trzeba go super doposażyć. I tu, nie omieszkam wspomnieć, że bardzo wspierała mnie wtedy moja pani sekretarka, pani Dorotka Żawierek, która pomagała mi w kolorystyce, w zakupie wszystkich sprzętów, mebli. Natomiast nieocenioną pomocą w wymyślaniu tych nowoczesnych metod była właśnie pani Marzenka Jąkalska, moja pani pedagog specjalna. To ona wymyśliła tego Tomatisa, te biofeedbacki. No i tak to ruszyło.
9: Podziękujemy pani dyrektor i przejdziemy tutaj do pani.
18: Dziękuję bardzo.
19: Marzena Jąkarska, pedagog specjalny w przedszkolu gminnym Kramsku.
9: No właśnie pani, że tak powiem, rozdysponuje tutaj tymi wszystkimi dobrociami. O czym mówimy właściwie, bo tutaj padło wiele takich słów, których są mi obce, a pani na pewno je doskonale wyjaśni.
19: Znaczy mamy szereg terapii, one są już właściwie dostępne na rynku i one są też znane, natomiast one są wszędzie płatne, że tak powiem. No tu wyszliśmy akurat z taką propozycją, że dzieci korzystają w ramach projektu. Są to terapie ogólnorozwojowe, wspierające rozwój i wszystkich tych umiejętności, że tak powiem, akademickich, które one w przyszłości zaprocentują tak naprawdę w szkole. Natomiast no, są te bariery teraz, trudności dzieci. Dzieci właściwie bardzo dużo ma opinii z poradni, orzeczeń i te wszystkie metody, które tutaj między innymi, jak wspominała pani dyrektor, czyli metoda słuchowa Tomatisa, ona jest nie tylko dla dzieci tych, które potrzebują bardziej niż dzieci, że tak powiem, w normie, ale też dla dzieci, które są najbardziej potrzebujące też na przykład i z dysleksją, i z padaczką, nawet epilepsją, i z ADHD. Więc co to jest właściwie za terapia? Może tak powiem króciutko, że to jest właściwie trening słuchowy. Trenujemy słuch, mięśnie ucha, tak? Dzieci, które mają większe problemy z przetwarzaniem słuchowym, czyli z brakiem koncentracji, czasami tak jest, że słuch jest w normie, a dziecko i tak pomimo wszystko nie słyszy, te informacje do niego nie docierają, więc nieprawidłowo właściwie te dźwięki wpadają do mózgu i stąd mają te duże trudności. Podczas zajęć zakładamy słuchaweczki, gdzie słuchają dzieci Mozarta, ewentualnie chorały gregoriańskie. To bardzo fajnie wpływa na koncentrację. Dzieci w tym czasie mało mówią, nie jedzą, nie piją, ale integrują się ze sobą, bo ponieważ mam stanowiska na dla 4 osób. Układają sobie puzzle, no trochę też rozmawiają, bo przy dzieciach takich od 3 do 6 lat to wiadomo, że trudno, żeby nie mówiły. Natomiast mamy też biofeedback, gdzie fale mózgowe, to też bardzo dobrze dla dzieci ADHD i na koncentrację wpływa. Mamy integrację sensoryczną, gdzie wiadomo, w tej chwili dzisiaj to już właściwie każde dziecko powinno korzystać z tego dobrodziejstwa, że tak powiem, przez te internety, telefony i tak dalej, mało ruchu, więc chociaż integracja sensoryczna no, ma troszeczkę inny, że tak powiem, zasięg, ponieważ on musi trochę uregulować te wszystkie zmysły, natomiast no, sam ruch już powoduje, że ta integracja sensoryczna wpływa ogólnorozwojowo i bardzo dobrze na dzieci. Później my tak mamy Tomatisa, biofeedback, integracja sensoryczna, no i jeszcze bardzo fajna sprawa, gdzie właściwie do takich metod rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych wykorzystujemy terapię VR, czyli ta wirtualna rzeczywistość, zakładamy takie okulary, okulusy i dzieci mogą wchodzić w taką troszeczkę inną rzeczywistość, bardzo fajną i to jest najbardziej, że tak powiem, popularne i najciekawsze dla dzieci, bo tam właściwie z takiego różnego światu, tak, z takiego imersyjnego mogą korzystać.
9: Te wszystkie rzeczy, co mają dać tym dzieciom?
19: Przede wszystkim to, no, satysfakcję z tego, że korzystają. Rozwój, bo to wszystko wpływa na wszelkiego rodzaju trudności, aczkolwiek nawet dzieci, które nie mają trudności, to one mają wspierać ten rozwój, tak, żeby one się jeszcze lepiej rozwijały. Natomiast, bo to nie zaszkodzi, tak, na pewno nie zaszkodzi. Natomiast bardzo fajnie, ja mówię, przy wszystkich dzieciach, które mają trudności z przetwarzaniem słuchowym, z koncentracją, z wszystkimi zaburzeniami jak dysleksja, ADHD, później mamy autyzm, zespół Aspergera, epilepsja, to wszystko służy dla dobra tych dzieci i ich rozwój.
9: Można powiedzieć, że dzięki temu te dzieci małe mają taki lepszy start w przyszłość?
19: O wiele lepszy. O wiele lepszy. Te wszystkie terapie, które są na rynku, to są dostępne, ale są bardzo drogie, nie każdego stać, więc ja myślę, że tutaj wyszliśmy naprzeciw rodzicom, a zwłaszcza dzieciom. Zwłaszcza dzieciom właśnie na takich małych miejscowościach, gdzieś tam nawet takich terenach wiejskich, gdzie nawet rodzice nie słyszeli, ponieważ na początku to naprawdę trudno było nawet nie rozpropagować i mówić, natomiast po roku, właściwie trochę więcej, po tym czasie, kiedy już prowadzimy te zajęcia, to rodzice sami się już domagają i właściwie wiedzą, z czym do nas i do kogo i do której specjalistki chcą się udać. Tak samo poradnia w Koninie już nas też troszeczkę inaczej, że tak powiem, traktuje, bo kiedy dostaje opinię, to też mamy już właściwie kilka, o wiele więcej punktów, tak, które możemy zaoferować dzieciom. Oni wiedzą, że możemy, więc my mamy zapisane, tak, zalecenia, że i czy integracja, czy właśnie przetwarzanie odtwarzanie słuchowe i to jest fajne, to jest super. No. Mhm.
9: To inne przedszkola pewnie Wam zazdroszczą? Tak.
19: Bardzo nam zazdroszczą i tutaj bardzo dużo osób z zewnątrz by chciało się dostać i korzystać z tych terapii, nie? No, no niestety zasady są takie, a nie inne. Być może po ukończeniu tego projektu wyjdziemy trochę naprzeciw też i trochę innej społeczności.
9: Możemy powiedzieć, ile w ogóle dzieci jest w Waszym przedszkolu, które faktycznie potrzebują tej terapii, tych wszystkich terapii?
19: To znaczy tak, ja uważam, że dzieci to właściwie wszystkie powinny korzystać, tak? Tak samo powinny być wszystkie przebadane dzisiaj. Natomiast terapia VR to już w ogóle jest kreatywność i tutaj budowa swojego ego nawet, nie? Ja uważam, że na dzień dzisiejszy każdy z dzieci powinno przejść u nas taką, może nie z każdej, ale nawet te dodatkowe kółka matematyczne, które no świetnie rozwijają, nie? Myślenie logiczne, taniec, rytmika, logorytmika, no i przetwarzanie słuchowe.
9: Ja dziękuję bardzo za wszystkie informacje.
19: Dziękuję, dziękuję ślicznie.
7: Szczegóły, jak skorzystać z zajęć, znajdziecie na stronie placówki.

0: Jest 9, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów dla biało-czerwonych. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: I przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumunii też nic wielkiego nie pokazali. Ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. A już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzyża 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja Barbera Kirilla Keiko. Rusza właśnie teraz w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: Czy ktoś jest po drugiej stronie? Czy ktoś już wstał? Kilka chwil po dziewiątej to jest moment, kiedy w sobotę rozpoczynamy Radio Śniadaniowe. Michał Hanczak, dzień dobry. Ja no wiem, że jesteście między innymi studenci, którzy jadą na pierwsze zjazdy w tym roku akademickim. Studenci zaoczni, bo pewnie ci dzienni to odsypiają pierwszą piątkową imprezę. Będę grał dla wszystkich oczywiście. Roxana Węgiel na dobry początek.

0: Jeżeli w tę sobotę planujecie wysprzątać swoje mieszkanie na błysk, to oczywiście będę grał tak, żeby wam się dobrze sprzątało. 100% polskich hitów mam dla was, ale będę was też próbował namówić w tym programie, żebyście jednak może to sprzątanie odłożyli na później. Mówią, że idealnie wysprzątane mieszkanie to oznaka zmarnowanego czasu, a tego czasu marnować nie warto, zwłaszcza, że pogoda piękna. Mamy jesień, ale pogoda nas od kilku dni rozpieszcza. Jeszcze dziś i jutro będzie naprawdę bardzo ładnie prawie w całej Polsce. Jutro trochę więcej deszczowych chmur zacznie już napływać od zachodu i poniedziałek może być brzydszy, chociaż synoptycy, ci optymiści mówią, że jeszcze przez kilka najbliższych dni będziemy cieszyć się złotą polską jesienią. Zresztą, jak bardzo się cieszymy, sprawdzał nasz reporter Darek Brombosz w jednym z katowickich parków.
1: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok.
2: Proszę pana, pogoda idealna, no nie oszukujmy się, naprawdę, rzeczywiście.
3: Dla mnie jest bardziej letnio.
4: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
5: Gdyby tak można było zatrzymać tę pogodę do końca grudnia.
2: Ojej, proszę pana, a do kwietnia?
0: Ja osobiście mógłbym się pod tym podpisać. Jestem optymistą, ale chyba jednak nam się to nie uda. Ale dobrze, no zima przyjdzie, też ma swoje plusy w tych minusach, ale o tym będziemy rozmawiali wtedy, kiedy rzeczywiście zrobi się zimno. Na razie przed nami całkiem ładna i całkiem ciepła, jak na październik, sobota. Mam nadzieję, że z radiem śniadaniowym w Radiu SK 2 w głośnikach. Monika Brodka, a potem Mateusz Ziółko. Tacy artyści przed nami. SK 2.

słuchacie Radia SK2, w którym przed chwilą Margaret i jej hit pod tytułem Prima Ballerina. Teraz jednak inna postać kobieca się pojawi w piosence, a mianowicie będzie to królowa łez, która właśnie skończyła 10 lat. Dobrze wiecie, kto stoi za tym hitem. To Agnieszka Chylińska oczywiście i faktycznie w tym tygodniu minęło 10 lat od premiery tego singla. To była jedna z piosenek promujących album Forever Child. No i jeden, jak się później okazało, z największych hitów w repertuarze Agnieszki Chylińskiej. Pokrył się diamentem. Nikt sobie chyba nie wyobraża koncertu Agnieszki Chylińskiej bez tej piosenki. W ten weekend usłyszą ją ci, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, bo tam właśnie teraz Agnieszka koncertuje, ale w całej Polsce i wszędzie tam, gdzie nas słuchacie, na przykład przez internet, teraz królowa łez też się pojawi.

0: Szula w Radiu SK2. Tu Radio Śniadaniowe, nasze cosobotnie spotkanie. Michał Hanczak, dzień dobry, zwłaszcza tym, którzy właśnie się włączyli i na przykład jedzą śniadanie smacznego. Nie wiem, czy akurat ktoś z was je paprykarz szczeciński na śniadanie, ale nie wiem, czy wiecie, że ten właśnie przysmak w tym tygodniu skończył 59 lat. Mam nadzieję jednak, że nikt nie trzyma tak długo puszki z paprykarzem szczecińskim, bo to mogłoby być niebezpieczne, zwłaszcza gdybyście ją otworzyli teraz. Nie wiem tylko, dlaczego paprykarz szczeciński nie znalazł się na liście najbardziej polskich obiadów. No właśnie, taki plebiscyt trwa, Daria Ładocha jest jego twarzą, a wy razem z Darią wybieracie najlepszy polski obiad. Głosować możecie na sk2.pl, a dla tych, którzy głosują, jest szansa na pojawienie się już niebawem na PGE Narodowym w Warszawie, na uczcie, podczas której razem z Darią Ładochą będziecie ten obiad wybrany jedli. I jeszcze będą inne atrakcje oczywiście. Zachęcam, zajrzyjcie na sk2.pl, zagłosujcie, pomóżcie nam wybrać najlepszą zupę i najlepsze danie główne. No i słuchajcie też programu Darii Ładochy dzisiaj po godzinie 11 na antenie Radia SK2. Chyba nie będzie o paprykarzu szczecińskim. Z tego co wiem, temat jeszcze bardziej na czasie, bo grzyby.
1: SK2. Reklama.
2: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
3: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
8: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
9: Stokrotka.
10: I po reklamie.

0: Po każdym przesłuchaniu tej piosenki mam ochotę na szarlotkę. Też tak macie? Dobrze, że nie zawsze tę szarlotkę mam pod ręką, nawet częściej nie mam niż mam, bo gdybym za każdym razem jadł, kiedy słyszę tę piosenkę, czyli Mirafiori Artura Rojka, jedną z moich ulubionych ostatnio, no to prawdopodobnie bym się już tutaj na tym krześle w radiu nie zmieścił. Za chwilę 10, za chwilę też trasa koncertowa Artura Rojka z nowym albumem i między innymi z tą piosenką. W przyszły weekend startuje ta trasa. Pierwszy koncert w przyszłą niedzielę w katowickim Nosprze. A o pewnej trasie koncertowej innej artystki, którą znamy doskonale co najmniej od 3 dekad, będę opowiadał wam po godzinie 10.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby!
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
12: Stokrotka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Emilia Czerniejewska, witam Was i zapraszam do Muzeum Okręgowego w Koninie, które po raz kolejny włącza się w ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą, zainicjowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku muzeum przygotowało program wspólnie z klubem turystycznym PTTK w Koninie oraz parafią świętego Andrzeja Apostoła w Koninie w Gosławicach. Seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzić muzeum.
17: Jest 10. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
18: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
19: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
20: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
19: A jaka idealna będzie cena benzyny?
18: No, myślę, że te 5,19.
17: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Nie żyje jedna osoba. Na miejscu pracują służby. Droga jest nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają wędrówkom. Podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia. Nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
0: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie usłyszycie za godzinę. Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. W sumie o tym, co w kraju, też będę opowiadał. Mamy złotą polską jesień, a w tej godzinie będzie też o złotych godach. No i mamy też jubileuszową trasę koncertową Natalii Kukulskiej. I o tej artystce i z tą artystką też chwilę w tej godzinie porozmawiam. Najpierw jednak Wanda i Banda i hit Nie będę Julią. Najlepiej.

0: jedna z tych piosenek, które działają jak poranna kawa. Malczyki, Jugoton i Kazik już za nami w Radiu SK2, a za kilka chwil Sanach i Hip Hip Hura. Może na cześć wszystkich tych, którzy obchodzą jakieś rocznice, czy to rocznice urodzin, czy na przykład rocznice ślubu. Ostatnio w Kieleckim Urzędzie wręczono medale dla tych, którzy obchodzą złote gody, czyli przeżyli ze sobą 50 lat, a nawet więcej, bo 50 lat minęło od ich ślubu. Czy da się w tych czasach tak długo ze sobą wytrwać i co jest kluczem, żeby rzeczywiście wytrwać w małżeństwie 50 lat? O to pytała nasza reporterka Weronika Wawszczyk.
1: Wyrozumiałości, cierpliwości i miłości.
2: Gdzie tej cierpliwości szukać, bo czasami może jej brakować?
3: To jest tak, proszę pani, że wie pani, ta cierpliwość też się kiedyś kończy, nie? No ale trzeba iść na kompromisy, szukać luk w tym naszym życiu, a jakoś się tam udaje.
4: Nie kłócić się specjalnie, no i ustępować raczej.
5: Trzeba wmawiać mężowi, że trafił na diament, perłę, upewniać go w tym i jak się przekona, to jest wszystko dobrze.
6: Nie żyją nam.
0: Po raz kolejny się potwierdza, że jeżeli facet jest głową rodziny, to wiadomo, kto tą głową kręci. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy świętują złote gody, ale też dla wszystkich innych, którzy mają jakąś swoją rocznicę i w ten weekend będą świętować. Hip, hip, hura na waszą cześć z dedykacją od Radia SK2. W Sanach już teraz.

0: Nazywana przez niektórych polską księżniczką popu, Sylwia Grzeszczak od wielu już lat co jakiś czas raczy nas pięknymi piosenkami. To jedna z nich, Pożyczony w Radiu SK2. Ale jest taka artystka, która świętuje większy jubileusz i ruszyła w trasę koncertową na 30-lecie swojej kariery, ale jakby tak dobrze policzyć, to nawet 40-lecie, bo 40 lat temu miała premierę jej dziecięca płyta, a 10 lat później już jako dorosła artystka wkroczyła na polską scenę i na niej się trzyma dzielnie do dzisiaj. Chyba domyślacie się, że chodzi o Natalię Kukulską. Myślę, że każdy z was przynajmniej jedną, dwie, trzy piosenki tej artystki zna, czy to z tej ery dziecięcej, czy z tej dorosłej. W 96 roku ukazała się płyta Światło, no i właśnie rocznica tego debiutu to jest punkt wyjścia do trasy koncertowej, która wystartowała w zeszły weekend w katowickim Nostrze. Jutro koncert w szczecińskiej Filharmonii, a później kolejne miasta, m.in. Bielsko-Biała, Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawa czy Wrocław. Na tych koncertach Natalia Kukulska sięga nie tylko po piosenki z debiutanckiej płyty Światło, ale też jest to podróż przez wszystkie jej kolejne płyty. Nawet robiła taki plebiscyt w mediach społecznościowych, które piosenki z których płyt fani chcieliby usłyszeć. No i teraz je dostają. Przy okazji ja zapytałem Natalię Kukulską o jej najdziwniejsze, najbardziej zabawne doświadczenie, wspomnienie z tras koncertowych.
1: Chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy. Po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka. Ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać Wypuśćcie mnie stąd, bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to był ubaw papachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
0: Miejmy nadzieję, że podczas tej jubileuszowej, rozpoczętej dopiero trasy, czy ona jest, bo tak się nazywa ta trasa od jednej z piosenek, takie wypadki się nie zdarzą. Dobrej zabawy życzę wszystkim tym, którzy się na koncerty Natalii wybierają, a że dzisiaj mamy sobotnie przedpołudnie i pewnie niektórzy teraz gdzieś w drodze, może na siłownię, może na zakupy, no krótko mówiąc w takim sobotnim biegu, to zagram wam właśnie ten hit prosto z albumu Puls, to w biegu.

0: I tak to właśnie jest w Radiu SK2, że z jednej strony mamy dla was hity największych polskich gwiazd, znanych doskonale od lat, a z drugiej też tych młodych artystów, którzy coraz dzielniej na polskiej scenie sobie radzą. Liwka już z sukcesami, no i z hitem Poza Tobą Nic na antenie Radia SK2 w Radiu Śniadaniowym. Jakie plany na dziś? Ja zachęcam do aktywności w plenerze, chociaż wiem, że sporo osób też zaplanowało w ten weekend wizytę w kinie, bo w końcu lalka trafiła do kin. I trwa taka dyskusja, czy ta kinowa wersja lepsza i bliższa oryginału, czy może jednak serialowa, która jest daleka od oryginału, ale czymś innym przyciąga. W każdym razie od twórca jednej z ról w tej filmowej lalce, Andrzej Seweryn, nie kryje radości, że o tej lalce się tyle dyskutuje.
1: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne, i to mówimy publicznie, i to mówimy wszyscy. To, że to zostało sprowokowane właśnie tym filmem, przede wszystkim powieścią, wydaje się piekielnie ważne i aktualne.
0: Można obejrzeć lalkę w kinach, można wybrać lalkę serialową z zupełnie inną obsadą, można obejrzeć i jedną, i drugą, chociaż pewnie i tak są tacy, co zamiast lalek wolą misia.
2: Passenger Stanisław Paluch, this World Wars
3: SK2. Autopromocja.
4: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
4: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
4: Które danie jest najsmaczniejsze?
5: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
6: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
4: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
7: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
15: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
17: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
17: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: taki mały powrót do lat 90. do pierwszej solowej płyty Roberta Gawlińskiego. O sobie samym przed godziną 11 na antenie Radia SK2, na finał Radia Śniadaniowego, chociaż za chwilę i o czymś na śniadanie i na obiad, bo wybieramy najlepszy polski obiad. Zachęcam do zaglądania na sk2.pl. Za chwilę, krótko mówiąc, o tematach kulinarnych idealnych na sobotnie przedpołudnie Daria Ładocha. A my słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli o 9. Michał Hamczak, trzymajcie się.
1: SK2. Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol, 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
9: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Jest 11. News SK2. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Urbana i przyszłości kadry.
2: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
19: Mówił po meczu Sebastian Szymański, pomocnik reprezentacji. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji brało udział 12 strażackich zastępów.
6: Spalnie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus ten zbiornik z paliwem.
19: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w ramach turnieju WTA 1000 z tenisistką gospodarzy. O awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką. Donną Wekić.
16: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
18: Sobota, wybiła godzina 11. Witam Was bardzo serdecznie. Daria Ładocha w audycji Ładocha na pożarcie. No, dzisiaj będziemy mieli w programie emocje jak na grzybach. A co za tym idzie, zabieram Was, drodzy słuchacze, na grzyby. Czyli gdzieś, gdzie ja nigdy nie byłam.
20: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Hej, pozdrawiam serdecznie. Ja właśnie spakowałam się, wiadereczko, nożyk i lecimy na grzybeczki.
2: No to by do opisu grzybobrania pasowało. Dlatego, że Polak może podobno podać Ci swój PIN do karty. Może Ci podać numer karty do bankomatu. Ale gdzie zebrał grzyba, w życiu Ci nie powie. I to by się trochę kłóciło z tym, co mówiłam w poprzednim wejściu, że to ma być takie relaksujące, odprężające. No pewnie dla mnie by takie było, dlatego otwarcie teraz mówię. Jeżeli ktoś z Was słucha, czy ma ochotę zaprosić mnie na grzyby, albo ma na przykład ochotę zrobić sobie detoks od PlayStation, albo po prostu wystawimy na woźb grzybobranie z Ładochą, to jestem otwarta na każdą propozycję. Natomiast słuchy mnie doszły, że to grzybobranie to jest niczym dyscyplina w Polsce olimpijska. Bo nie chodzi o to, jakiego grzyba przyniesiesz, tylko jakiego twój sąsiad nie przyniesie. Ale to są oczywiście żarty, śmichy, chichy. Polacy chodzą na grzyby bardzo chętnie, odpoczywają, relaksują się. Natomiast to, co my widzimy, zbierając grzyba, to jest kapelusz i ogonek. I to jest owoc. Natomiast cała grzybnia podobno znajduje się pod spodem. Sieć zależności, współpracy z drzewami, sieć komunikacyjna. Komunikują się między sobą o szkodnikach, wymieniają się składnikami, makro, mikroelementami. Podobno wytrawni grzybiarze to w ogóle nie patrzą się na nogi i pod nogi, tylko patrzą się na drzewa. Z tych drzew można wyczytać, gdzie tak naprawdę rosną grzyby. A grzyb, to jeszcze gwoli ścisłości, taka mała powtórka z biologii, to ani roślina, ani zwierzę, tylko osobny gatunek organiczny. No i dobrze, no to zostawmy już tą biologię, zostawmy tych grzybiarzy, otwarte zaproszenie na grzyby zostało rozpoczęte przeze mnie. No to teraz czas do kuchni. Co z tymi grzybami zrobić i przede wszystkim jak?
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Ładocha na pożarcie, mam nadzieję, że jesteście z nami. My jesteśmy dzisiaj w lesie, a tak naprawdę na grzybach, ale ja z tego lasu i z tych grzybów zapraszam was do kuchni, bo powiem wam szczerze, że jeżeli ktoś wam dał słoik suszonych grzybów, to nie jest tylko taki zwykły prezent. Ten prezent oznacza bardzo długi czas, który upłynął od momentu zerwania, wybrania się na te grzyby, a ususzenia. To jest bardzo czasochłonne, pracochłonne dla ludzi, którzy albo na tych spacerach rozwiązują swoje problemy, albo po prostu cieszą się z tego, że mogą zrobić coś pożytecznego i przynieść do kuchni grzyby. No ale co z tymi grzybami? Przynosimy je do kuchni i co z nimi zrobić? No niestety, nie można ich odłożyć na półkę. Te grzyby należy natychmiast oczyścić. Grzyby nie mogą długo leżeć. Nie można ich też moczyć w wodzie. Nie można też ich moczyć długo w wodzie. A dlaczego? Bo działają jak gąbka, nie będą już tak smaczne, będą gumowate i trudno je będzie usmażyć, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. No więc czym czyścić grzyby? Najlepiej małą szczoteczką. Można je oskrobać też takim nożykiem albo gąbeczką taką do szorowania, natomiast no, pod bieżącą wodą no to raczej ich moczyć nie można i nie można też ich zostawić, że na przykład nie wiem, zbierzecie te grzyby i za 3 dni przyjdziecie, bo sobie przypomnicie, że o, miałem coś zrobić z grzybami. Kurka, o której dzisiaj jeszcze będziemy mówili, co można fajnego z kurką zrobić i dlaczego kurka to grzyb, a nie kurka i dlaczego tak jest nazwana i dlaczego jest taka modna, do tego wrócimy, ale kurka to jest osobna dyscyplina oczyszczania grzybów. Tam w te małe szczelinki, ja nawet mam tutaj taką kurkę i widzę, że ona jest brudna, pięknie pachnie, no możecie mi tylko uwierzyć na słowo, ale niestety kurkę bardzo ciężko w ten sposób oczyścić, jak mówiłam, czyli gąbeczką, czy jakimś tam szczoteczkiem małym, więc kurkę najlepiej jest zalać wrzątkiem z solą. Wtedy ta sól wchodzi w szczeliny kapelusza i bardzo dokładnie oczyszcza, a z tej kurki wypada naprawdę niesamowite runo leśne w ilościach zatrważających. Co wtedy trzeba zrobić? Szybciutko kurkę osuszyć. Czyli jeżeli macie w planach iść na grzyby i zjeść jajecznicę z kurkami, no to trochę od zerwania do jajecznicy jednak czasu upłynie. A co z takimi grzybami można robić? Z takimi grzybami można robić wszystko. Można je mrozić, można je marynować, można je od razu smażyć, albo można je ususzyć. Czym chata bogata, a tak naprawdę dobrze wiemy, że my Polacy bardzo szeroko grzyby wykorzystujemy w kuchni. Zapraszam was na przerwę, a zaraz wrócimy do tego, dlaczego te grzyby nam tak dobrze smakują.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Witam Was po przerwie. Mówiliśmy o tym, jak zbierać grzyby, co z nimi robić, jak je myć, jak je czyścić. No i ja sobie myślę tak, kolega mi podpowiedział, że najfajniejszą taką frajdą jest znaleźć pierwszego grzyba. No ale ostatnio w ogródku mój kolega znalazł takiego grzyba. Mało tego, zrobił z niego jajecznicę, o mało teściowej nie zabił. Teściowa dostała nadciśnienie. On myśli, taka pieczarka mi tu wyrosła. Moi drodzy, otóż to nie była to pieczarka, więc uważajcie, jeżeli nie jesteście pewni, to nie zbierajcie grzybów, które wyglądają podejrzanie, chociaż ja jestem totalnym amatorem, więc ja Wam nie powiem. Dla mnie grzyb to grzyb. I teraz, co z tym grzybem? Dlaczego on nam tak smakuje? To wszystko zawdzięcza umami. Smak umami. To smak, który może Wam przywołać na myśl, na przykład parmezan, winogrona, pomidory, mięso. To naturalny kwas glutaminowy występujący właśnie w produktach takich jak grzyby. To jest coś takiego, że my to jemy i nam wręcz ślinianki pracują. Mamy ochotę tego jeść więcej, bo któż z nas, kto nie skradł winogrona o dobrym smaku w sklepie, nie kupił zaraz całej kiści? Któż z nas, kiedy uwziął się na parmezan, nie zrobił rosołu z parmezanem i nie nazwał tego zupą po włosku? To właśnie robi nam kwas glutaminowy, że te kubki smakowe nasze są tak bardzo nasycone, bo dzięki niemu, dzięki temu smakowi umami, sygnał

0: do mózgu, o takiej euforii wręcz kulinarnej, gastrycznej, no właśnie, idzie dużo szybciej niż jak tego umami nie ma. I teraz wywar z grzybów, no to nie trzeba tłumaczyć. Wystarczy zalać parę grzybów wodą, wrzątkiem, poczekać chwilę i mamy super, wspaniały, aromatyczny wywar, który można dodać do bardzo wielu rzeczy. Ale ja zdradzę wam sekret, gdzie najbardziej lubię grzyby polskie. W zupie grzybowej, ale po tajsku. To jest bardzo prosty przepis. Jeżeli będziecie chcieli, możemy wam go przesłać, ale ta zupa robi furorę. Moja koleżanka kiedyś z telewizji, jak robiłam ją w śniadaniówce, spróbowała tej zupy i od 7 lat co święta wysyła mi zdjęcia, ponieważ ja tę zupę robię właśnie na Wigilię. Dodaję tam bardzo aromatyczne tajskie przyprawy, takie jak liście limonki kafir, trawę cytrynową, galangal. Mało tego, ta herezja kulinarna nie ma końca u mnie, ponieważ podaję zupę z makaronem ryżowym. Do tego zamiast śmietany dodaję mleko kokosowe, ale to nic, bo jednak na pierwszym planie wybijają się nasze polskie suszone grzyby, które są takim dobrodziejstwem, że nawet tajskie składniki są jedynie tłem, a grzyby są bohaterem. Teraz naprawdę mam ochotę na tę zupę. Mam nadzieję, że będziecie chcieli przepis. Chętnie wam go udostępnimy. A teraz posłuchajmy polskiej, dobrej, jak nasze polskie grzyby muzyki.
1: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Grzyby grzybami, ale konkurs konkursem. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie na sk2.pl. Wybieracie najlepsze polskie pierwsze i drugie danie, które będziemy Wam serwować, no w zależności od tego, które danie wygra, na Stadionie Narodowym już 7 listopada. A więc gorąco zachęcamy Was do głosowania. sk2.pl. Wybierzcie swoje ulubione polskie dania i zasiądźmy razem do stołu.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
9: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
16: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
17: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
16: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
18: Co? Gdzie? Kiedy?
19: Wybitni artyści, muzyka kameralna, młode talenty i wyjątkowe wydarzenie dla dzieci. Tak będzie wyglądał 15. Festiwal Muzyczne Przestrzenie, który odbędzie się w październiku w Koninie. W Centrum Kultury i Sztuki można już odbierać bezpłatne wejściówki. Jubileuszową edycję otworzy 12 października o godzinie 18.30 w CKI z Domu Kultury Oskar w Koninie recital znakomitego pianisty Alfredo Vallesa.
20: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Tańsze tankowanie o prawie złoty 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN. Kierowcy ruszyli do tankowania.
21: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
22: To dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
20: Usłyszał na jednej ze stacji nasz reporter Michał Brawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, za diesla 7,88. Rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
2: Wracamy po krótkiej przerwie. Dzisiaj audycja poświęcona jest grzybom. Ładocha na pożarcie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli pożreć dobrą porcję wiedzy i dobrą porcję muzyki. Za chwilę wracamy do Was.
15: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Chciałoby się powiedzieć kurka wodna i to bardzo by pasowało do naszej audycji. Jesteśmy już po 12. Mam nadzieję, że myślicie o tym, co zrobicie dzisiaj lub jutro na obiad. Sezon nam sprzyja, a więc kurka. Żeby nazwać grzyba kurka, no tak, no to jest taka nasza łańska fantazja, natomiast kurki są teraz bardzo modne. Mówiliśmy już, jak je oczyścić, czyli wrzątek z solą, ale teraz powiedzmy sobie, co można z tej kurki zrobić. Na początek, odrobina teorii. Nie wrzucamy mokrej kurki na patelnię. Nie uzyskamy tego, co chcemy. Smak będzie taki w połowie kurkowy, bo dużo ucieknie. Natomiast konsystencja kurki nie będzie zadowalająca. Szczególnie naszych polskich grzybiarzy, polskich gospodarzy i gospodynie, które na smaku, co by nie mówić, bardzo dobrze się znają. A więc umyta, osuszona kurka i masło. Kurka uwielbia masło. Z tym masłem mają się jak za pan brat. Można wręcz powiedzieć, że na takiej patelni odbywa się mistyczny kulinarny taniec, gdzie masło zdobywa kurkę, a kurka się temu poddaje. No i taka klasyczna jajecznica z kurkami wymaga od nas tego, żebyśmy najpierw z kurki odparowali wodę. Szybki patent. Kiedy dajecie cebulkę, ona się troszeczkę zarumieni, robi się bardziej słodka, dodajemy kurki. Żeby kurki szybciej odparowały wodę, należy potraktować je solą. Wtedy woda wypływa z kurek, czyli robi się kurka dużo mniejsza, aromatyczna i kiedy już cała woda odparuje nam z naszego grzyba, wtedy dopiero dodajemy jajka. Ciach, prach, sól, pieprz, co lubicie, szczypiorek, rozmaryn, jakieś inne elementy naszego ukochanego lasu i jajecznica jest gotowa. Ale kurka może być dodana nawet dzisiaj do na przykład śródziemnomorskiego sosu na bazie mascarpone. Dokładnie tak samo uzyskujemy konsystencję kurki jak w przypadku jajecznicy, czyli mamy cebulkę, mamy masło, odparujemy wodę i wtedy możemy dodać liście szpinaku, suszone pomidory, mascarpone, które jest tłuste, nic się nie zważy i mamy aromatyczny sos kurkowy, który można podać do czego? W wersji keto na przykład do mięsa, do ryby, do łososia albo dla fanatyków, bo tylko tacy są. Są tacy, co lubią lub nie lubią makaronu. Pyszny makaron z takim sosem kurkowym. Myślę, że to pomysł nie tylko na niedzielny obiad, ale przede wszystkim na fajną randkę czy miłe spotkanie z przyjaciółmi. Jedno tylko zastrzeżenie. Pamiętajcie, kuchnia to takie miejsce, gdzie powinno się spotkać pięć smaków, niezależnie od tego, czy jest to kuchnia włoska, azjatycka czy polska. Mamy smak słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami. No, smak umami załatwiają nam grzyby. Słodki, wiadomo, słodycz z mascarpone, natomiast grzyby, należy pamiętać, odrobinę są mdłe w smaku. Dlatego lubią mieć towarzystwo, lubią mieć to masło, o którym wcześniej mówiliśmy, które wydobywa smak, które jest nośnikiem ich smaku. Także nie zapomnijcie na koniec doprawić to odrobiną smaku kwaśnego, czyli cytryną lub limonką, jeżeli będziecie kurkę łączyć z azjatyckimi smakami i wtedy danie będzie wykwintnie gotowe i będziecie mogli zaskoczyć swoich gości. Zapraszam Was teraz na odrobinę polskiej muzyki, żeby zainspirować Was do polskiego gotowania.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Grzyby w polskiej kuchni są znane nie od dziś. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam na przykład świąt Bożego Narodzenia bez grzybów. Bo nawet do barszczu dodaje się odrobinę grzybów, dlatego właśnie smaku, głębokiego smaku umami. Barszcz, grzybowa, kapusta z grzybami, uszka. Ale te grzyby w kuchni staropolskiej miały swoje zastosowanie i traktujemy je w sposób tradycyjny. Natomiast współczesne gospodynie, współcześni gospodarze lubią wykorzystywać te dobra staropolskie z takim małym twistem nowoczesności. I teraz będę Was zachęcać do tego, żebyście jedli zgodnie z porami roku. A dlaczego to jest ważne? Bo wszyscy o tym mówią, a nikt nie wytłumaczył. Generalnie my zależymy od klimatu. To, co ziemia daje o danej porze roku, nam służy. Dlatego w lecie jemy nowaliki, które nas wychładzają z środka, a zimą jemy dania, które mają nas od środka dogrzać. Czyli kapusta z grzybami, bigos. To są dania, które powinniśmy właśnie teraz serwować na naszych talerzach. Ale o tej porze roku nie tylko grzyby. To także kasza, to także burak, to także ziemniaki, o których mówiliśmy w poprzedniej audycji. Także proponuję Wam na przykład takie danie z grzybami, które może być trochę nowoczesne i trochę staropolskie. Czyli łączymy nowe ze starym. I jest to przede wszystkim danie bardzo szybkie. Jest to kaszotto z burakami i z grzybami. Jak już sobie upieczecie buraki, o tym pewnie będzie za tydzień lub dwa tygodnie, co można z burakami zrobić i niekoniecznie się z nich śmiać, no bo Polska burakiem stoi, to możecie sobie zrobić takie kaszotto na bazie kaszy gryczanej z dodatkiem pieczonego buraka, z wywarem. Kaszę można ugotować właśnie na wywarze z grzybów i do tego dodać grzyby drobno pokrojone. To danie się robi naprawdę bardzo szybko. Do tego orzechy włoskie, można dodać odrobinę orzechów piniowych, czyli twist włoski, parmezan albo ser długo dojrzewający, znowu twist włoski, albo nawet pokruszyć grecką fetą. Zobaczcie, jedno danie, jeden grzyb, a ile zastosowań, ile rzeczy może się połączyć na jednym talerzu. To tylko taka moja inspiracja, jak możecie sobie poradzić z jutrzejszym obiadem niedzielnym. Dodam jeszcze, to taka sugestia, że grzyby też można piec i z tego powstaje przepyszny krem z pieczonych grzybów z dodatkiem ziemniaków i kleksa śmietany. Robi się bardzo pysznie i aromatycznie. A teraz posłuchajcie, coś dla ucha, coś dla podniebienia. Wszystko jest SK2.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.
9: I po reklamie.

kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, grzyby są dobrem narodowym. Nie wiem, o czym opowiadać. Jest tyle rzeczy, które można powiedzieć. Od pana Tadeusza po kosmos. No, w panu Tadeuszu było o grzybobraniu, że jest to taki nasz rytuał. Wręcz borowika nazywało się generałem grzybów czy pułkownikiem. A dzisiaj w książkach, które możemy czytać, są to książki oczywiście science fiction, mówi się, że najlepszym pokarmem, którym można by zabrać w kosmos, jest właśnie grzyb. A dlaczego? Dlatego, że wyrośnie wszędzie, mówi się, rośnie jak grzyby po deszczu, o tym też zaraz powiemy, a do tego rośnie bardzo szybko. No więc to mocny skok, Ładocha, no ale to jest taka audycja, Ładocha na pożarcie, że z pana Tadeusza przeskoczyliśmy do kosmosu, a ja przeskoczę również do moich lat dziecinnych, gdzie marynowane grzyby były wielkim rarytasem na moim stole. No właśnie maślaki rządziły, takie lekko śluzowate, pamiętam, ale ten śluz w ogóle mnie nie przeszkadzał. Pamiętam, jak moja siostra mówiła, że te grzyby wyglądają jak ślimaki. Ja się wtedy śmiałam, że wcale nie jem maślaków, tylko jem ślimaki. W sumie czułam się jak francuska, jak przy francuskim stole. Moi drodzy, żyjemy w czasach Instagrama. I dzisiaj tak naprawdę grzyb zerwany, grzyb ugotowany nie może nie być sfotografowany. Czasami słyszę, pokaż mi swojego grzyba. No i dobrze, że tam ginekolog obok nie stoi, bo mogłoby być różnie. Natomiast grzyb mimo wszystko ma takie znaczenie pejoratywne, no bo grzyb jest zarówno dobrodziejstwem, jak i może być przekleństwem. Powiedzcie coś dobrego mojej przyjaciółce na Sardynii, która ma taką wilgotność w starym domu, że musi odgrzybiać ściany co roku. Więc zważcie na to, etymologia słowa grzyb też budzi kontrowersje, natomiast grzyb może być zarówno dobrodziejstwem na naszych stołach, jak i przekleństwem, o czym wiedzą ci, którzy potrafią zachorować na różne choroby, albo ci, którzy na Sardynii muszą właśnie uporać się z uporczywym grzybem na ścianie. Zanim wyślę was z tym grzybem do kuchni czy w kosmos, chcę podnieść jeszcze jeden ważny temat, a mianowicie to, czy grzyby leczą. Soplówka jeżowata, kordyceps, psylocybina, muchomory. O tym bardzo dużo się mówi. Ostatnio wysłuchałam 2-godzinnego podcastu na ten temat, w którym jedna z pań, które zajmują się tym, pani doktor, powiedziała, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy grzyby

0: choroby leczą. Na pewno mają dużą zawartość białka, więcej niż soja, makro i mikroelementów, witamin z grupy B. Dlatego ci, którzy piszą te książki science fiction, mówią, że z grzybami to tylko w kosmos, bo szybko wyrosną, mają składniki odżywcze i będą tam rosły bardzo szybko, ale to oczywiście jest science fiction. Natomiast ci, którzy myślą, że grzyby leczą, czy z czegokolwiek nas wyleczą, depresji, układ nerwowy, z tym jeszcze niestety musimy poczekać. A jeżeli mamy czekać, można wejść do kuchni i zamarynować sobie, zamrozić lub ususzyć fajnego grzyba, bo święta w polskiej kuchni bez grzybów to święta stracone.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: ofercie w Radiu SK2.
1: Moi mili, ja się z wami bardzo czule żegnam i mam nadzieję w dzisiejszej audycji Ładocha na pożarcie, że nie zapędziłam was w czarcie kręgi. Tak, bo nie tylko w przysłowiach i powiedzonkach, ale również w wierzeniach grzyby miały swoje zasadne miejsce i podobno rosły tam, gdzie uderzał piorun. Mam nadzieję, że będziecie rośli w siłę, w entuzjazm i w kulinarne inspiracje jak grzyby po deszczu, ale zostawię was z jeszcze jednym powiedzonkiem. Grzyb bez korzenia, człowiek bez sumienia. No i co to dzisiaj znaczy? Zostawiam was z tym. Miłego weekendu, smacznego i adios.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
7: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
6: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zdarzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest całkowicie zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek świata, który opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na 4. miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
8: Piękna sobota za oknem, więc powiedz mi, jakie masz plany na dalszą część soboty?
6: Na dalszą część soboty? Tak. Odpoczywać w końcu weekend.
8: No ale jakoś może na dworze, co? Bo taka piękna, złota polska jesień.
6: A można się
8: wybrać. No bo ja wiem, że dzisiaj ma być w ogóle turbo ciepło. Ja jeszcze tak sprawdzę szybko. Mój telefon mówi, że już jest 19 stopni, a dzisiaj w porywach 22 stopnie.
6: To się zgadza.
8: Także drodzy Państwo, w sobotę korzystamy, ale oczywiście robimy to przy najlepszych polskich hitach. Antonina Van Dessel, dzień dobry w sobotę 3 października.

To był Oskar Cyms, który lubi bez końca, a na Podhalu wielki jesienny powrót. Owce schodzą z hal, no a wraz z nimi bacowie i uchasi. Ruszają jesienne redyki, czyli jedna z takich chyba najbardziej charakterystycznych górskich tradycji. No i dzisiaj między innymi Ochotnica Górna i Rabka, jutro Siwa Polana i Zakopane. Więc jak jesteście w okolicy, to warto zobaczyć to widowisko. No i wygląda na to, że owce właśnie kończą sezon All Inclusive w górach. No i czas wracać na niziny, moje drogie. SK2.

numer idealny. Pod sobotnie sprzątanie Dede Negra, Kawałek podłogi, a za moment duet piękny, idealny, Kuba i Kuba i Chłopaki. I słuchajcie, to jest numer jeden wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, więc za chwilkę posłuchamy, ale ja przypominam, że już teraz kolejne notowanie w kolejny piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka i wasze głosy mają znaczenie. No i zobaczymy, co w przyszłym tygodniu będzie numerem jeden. Ja zachęcam do głosowania sk2.pl, zakładka Gorąca Polska Dwudziestka. Tam wybieracie, co najbardziej wam się teraz słucha i co najbardziej wam się podoba. A już teraz wasz wczorajszy numer jeden, Kuba i Kuba, Chłopaki.

0: Numer z przepiękną gitarą Hej i Zazdrość. I są takie momenty, kiedy wszyscy albo siadają przed telewizory, albo idą na stadion oglądać mecz. No i wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie mecz Polska-Rumunia. I co tam się działo? Słuchajcie, ja fanką piłki nożnej nie jestem, to wiecie. I jakimś sportowym świrem też nie. No ale jak są takie mecze, to oglądam i ja. No i powiem wam, naprawdę tam się działo. I 6-0. No po prostu rozwaliliśmy system i pokonaliśmy Rumunię w pięknym stylu. No i takie mecze, no to można oglądać i ogląda się z przyjemnością. I gratulacje dla Polski i oby tak dalej, panowie.
1: SK2. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: I po reklamie.

0: Muniek i jego pola na kilka chwil przed godziną 14 w Radiu SK2. Po 14 muzycznie na start Vixen, Sylwia Grzeszczak i Piersi. Ale oprócz tego po 14 powiem wam troszeczkę świeżych plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka i będzie też o papierze toaletowym. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Gastorama.
7: Teoria
2: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Kochasz scenę? Lubisz rozśmieszać ludzi? Chcesz poznać młodych kabareciarzy? Te warsztaty są dla Ciebie. Od 9 października w pracowni Popo w Galerii CK i Zwierzę Ciśnień ruszają warsztaty teatralno-kabaretowe z Wiktorią Wielińską oraz Szymonem Marchwickim. Przez 3 miesiące uczestnicy będą pracować nad gestem, mową ciała, głosem, ekspresją sceniczną i budowaniem komizmu, a liczba miejsc jest ograniczona.
21: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu. 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy. Po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak prognozują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów.
22: Będą grać bardziej ofensywnie, na pewno niż tutaj jak przyjechali, ale no, będzie inny na pewno mecz, nie jest to łatwy teren.
21: Podkreśla pomocnik kadry Piotr Zieliński. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny już opuścił zgrupowanie.
0: Jakie jest twoje ulubione jesienne danie?
23: Moje ulubione jesienne danie? Nie wiem, ja to tak przez cały rok lubię jeść te same rzeczy. Pierogi mamusi są najlepsze, zawsze i wszędzie, niezależnie od pory.
0: O, i pewnie mamusia słucha, to pozdrawiamy w takim razie. Pierogi najlepsze i dobre na wszystko, z dynią na przykład mogą być jesienne.
23: Można zaszaleć, proszę bardzo.
0: No na przykład. Pora obiadowa, więc o jedzeniu rozmawiamy i trochę jedzeniu jeszcze będzie. Antonina van Dessel. Dzień dobry po godzinie 14 w sobotę. Zaczynamy.
2: 100% polskich hitów.
24: Polskich hitów.
2: SK2.
25: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Perfekt i kołysanka dla nieznajomej miało być o ploteczkach z naszego polskiego show biznesowego podwórka. No to będzie. Słuchajcie, Quavo na Fide dostał wyjątkowe wyróżnienie. Jako pierwszy raper w historii odebrał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. I co ważne, my oczywiście byliśmy na miejscu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Quavo odbierał medal i jak wyglądała cała ta uroczystość, no to wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam mamy dla Was zdjęcia, filmiki i kulisy tego wydarzenia. Polecam, bo to naprawdę wielkie, wielkie wow. A dodatkowo tego dnia złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymał z zespołu Lady Punk Pana Sewicz i Pan Borysewicz. Także dwaj panowie z Lady Punk też dostali, więc wbijajcie i oglądajcie. SK2. A już teraz Daria Zawiałow i Punk Fu w SC2.

Doda i jej katarzis, a u nas w domach powoli pora obiadowa. I pomyślałam sobie, że troszkę o jedzeniu. Słuchajcie, pizza z kebabem została szwedzkim hitem. I internet ostatnio trochę się tym zachwycił, ale sprawa wygląda nieco inaczej. Pizza z kebabem rzeczywiście jest w Szwecji bardzo, ale to bardzo popularna, ale spokojnie, znajdziecie ją w menu, tylko że numerem jeden są nadal szwedzkie klopsiki. A Szwedzi naprawdę potrafią zaskoczyć, no bo w ich kuchni znajdziemy m.in. ryby, śmierdzące jakieś śledzie, krewetki, kiełbasy z renifera, a nawet burgery z łosia. Ale wróćmy do pizzy, no bo tutaj zaczyna się zabawa. Pomyślałam sobie, że rzucę wam wyzwanie i pytanie. Gdybyście mieli wymyślić najbardziej polską pizzę, to co by na niej wylądowało? Może ogórek kiszony, może oscypek, a może schabowy na środku? Ja czekam na wasze pomysły. Dzisiaj pójdźmy w wodze kulinarnej fantazji. Dawajcie znać na radiowego messengera, piszcie i wysyłajcie głosówki. Z czym waszym zdaniem byłaby taka najbardziej polska pizza? No, zobaczymy, jakie macie pomysły. SK2

0: I będzie pięknie w waszych odpowiedziach na radiowym messengerze. Pytam słuchaczy Radia SK2, z czym waszym zdaniem byłaby najbardziej polska pizza? No bo Szwedzi pokochali pizzę z kebabem, a jaką chcieliby mieć Polacy? No i słuchajcie, Maciek pisze, że pomysł na polską pizzę oczywiście, że z pierogami ruskimi albo z bigosem. No powiem tak, z tym bigosem, z kapustą, to bardzo ciekawe. No, myślę, że takie specyficzne połączenie, ale ciekawa jestem. A Asia nagrała nam głosówkę, więc posłuchajmy, z czym Asia zjadłaby taką polską pizzę.
1: Najbardziej polska to z kurkami.
0: No i tutaj się zgodzę. O kurkach nie pomyślałam, ale przypomniałaś mi, że sezon na kurki trwa. I pizza z kurkami, a zresztą wszystko z kurkami jest pyszne. I to bardzo dobry pomysł. A słuchajcie, za chwilę muzycznie też trochę o jedzeniu. Kasia Kowalska, pieprz i sól. No bo żeby ta pizza była dobra, to trzeba ją doprawić.
2: SK2. Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
10: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez Portal Obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play.

0: e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: I po reklamie.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Za chwilkę wybije 15, to była Edyta Górniak, to nie ja. A 15 to muzycznie na start Kasia Popowska, Bajn i Sanach. A dodatkowo zrobi się bardzo jesiennie, no bo pogadamy sobie o jabłkach, cynamonie i takim dosyć nietypowym cieście. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Weekend, sobota w pełni, godzina 15 na zegarach, Antonina Wandesel i Radio SK2, gdzie gramy Wam w 100% polską muzykę. Na początek obiecana Kasia Popowska i przyjdzie taki dzień. Dzień dobry, już takie popołudniowe, zapraszam i jedziemy z tą muzyką.

0: To była Margaret i Prima Ballerina. I teraz temat trochę przyziemny, ale taki, który dotyczy absolutnie każdego. Ile można wydać na papier toaletowy? No okazuje się, że całkiem sporo. Według pewnych wyliczeń jedna osoba może zużyć nawet 144 rolki rocznie. No i właśnie dlatego ponoć coraz więcej osób mówi, że może czas przesiąść się po prostu na wodę. Czyli bidet, bidetka albo toaleta z funkcją mycia potrafią mocno ograniczyć zużycie papieru. Czyli oszczędzamy pieniądze, no i produkujemy zdecydowanie mniej śmieci. A jeśli naprawdę można na tym oszczędzić kilkaset złotych rocznie, no to chyba najwyższy czas, słuchajcie, przestać spuszczać pieniądze razem z wodą.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Big Cyc, Rudy się żeni.

Grzegorz Chyży, kochanie, to ja. Miało być o jesiennych wypiekach, to będzie. No bo jak jesień, to wiadomo, jabłka, cynamon i zapach ciasta z piekarnika. Ale szarlotka, no okazuje się, że zanim na dobre zadomowiła się na naszych stołach, to miała całkiem ciekawą konkurencję. I mowa tutaj o melszpejzie, czyli staropolskim słodkim wypieku, który kiedyś był dużo bardziej popularny od szarlotki. I co to jest? To jest taka dawna słodka, w sumie zapiekanka owocowa, przygotowywana z mąki lub czerstwego pieczywa, mleka, jajek, masła i jabłek, czyli samo dobro. Czyli no nasi przodkowie też mieli swoje sposoby na jesienną zachciankę. No i teraz najważniejsze pytanie. Zostać przy klasycznej szarlotce, czy może dać melszpejzowi drugie życie? No bo brzmi to znakomicie.

0: Ja już naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy te butelki po napojach to przypadkiem nie są bardziej opłacalne niż jakaś lokata. No bo co chwilę czytam, że ktoś zbiera i oddaje, no i całkiem nieźle na tym wychodzi. Tym razem TikToker zbierał butelki i puszki przez kilka miesięcy, odkładał je, no i zbierał ich tyle, że musiał wynająć dostawczaka. Oddał prawie 700 butelek i puszek, no a w zamian dostał 346 zł i 50 groszy, dokładnie. No i teraz pytanie, może dużo, może mało, tylko ja chcę zapytać, ile kosztował dostawczak? Czy ten biznes w ogóle był opłacalny? No ciekawa jestem.
1: SK2. Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Ale ten czas szybko leci w sobotę. Słuchajcie, już za moment na zegarach godzina 16. No a to był Oskar Cyms, nie musisz się bać. Po 16 Lanbery, Sarsa, Kamil Bednarek. To tylko na początek i oprócz tego porozmawiamy sobie o polskich książkach. Także koniecznie bądźcie z nami w to sobotnie popołudnie i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Emilia Czerniejewska, a jeszcze w tym roku Daria ze Śląska wraca z trzecim solowym albumem. Artystka jesienią ruszy w klubową trasę po ponad 20 miastach, żeby zaprezentować nowy materiał na żywo. Halo, co jest grane? To płyta o tym wszystkim, o co sami czasem boimy się zapytać. Na koncert zapraszamy w sobotę 17 października o godzinie 19 do domu Oskar.
0: No i mamy to punktualnie godzina 16 na zegarach w sobotę 3 października. I jest to pierwsza sobota października. Iście jesienna, piękna pogoda za oknem. Antonina Wandesel, dzień dobry i zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami.

Gabriel Fleszar, Kropla deszczu, a my porozmawiamy o polskiej literaturze. No bo jaka jest najlepsza polska książka w historii? Jeżeli teraz pomyśleliście o Lalce, która jest też na topie, no bo wyszedł serial i film, Panu Tadeuszu albo o Ferdydurkę, no to powiem wam Pudło, moi drodzy. W międzynarodowym zestawieniu The Greatest Books najwyżej z polskich książek znalazło się Solaris Stanisława Lema. I to na całkiem konkretnym, bo 317 miejscu wśród największych książek wszechczasów. Ja przypominam, to są książki z całego świata. Czyli wychodzi na to, że jednak kosmos. Lem poleciał w literacką przestrzeń i zostawił za sobą całą polską konkurencję. No i to dosłownie. SK2. A już teraz piękny duet Sanach i Krzysiek Zalewski. Eviva l'arte.

0: Bajm i szklanka wody. A dzisiaj sprawdziłam, że mamy wyjątkowe święto. Dzień kasztana. No i z tej okazji oczywiście najlepsze życzenia dla wszystkich kasztanów. Tych małych, tych dużych, tych, które jesienią spadają z drzew, tych, które leżą w kieszeniach, no i oczywiście tych, które czasem, no niestety, spotykamy na swojej drodze. Miłego dnia wszystkim kasztanom, bez wyjątku. No i pamiętajcie, każdy kasztan ma swój orzech do zgryzienia.
1: SK2.
0: Już teraz klasyk Maryla Rodowicz i Małgośka.

0: PRO i wychowany w Polsce, a my teraz troszkę ploteczek z polskiego show biznesowego podwórka. O jednych i drugich ostatnio jest naprawdę głośno. Mowa o Filipie Heizerze i Biance. No są na językach wszystkich, podobnie jak Wokulski i Izabela Łęcka, no bo lalka znowu wróciła na tapet. No i mam dla Was ciekawostkę. Wiecie, że Heizera i Biankę dzieli większa różnica wieku niż Wokulskiego i Izabelę? Filipa i Biankę dzieli około 22 lat, a bohaterów lalki około 20, czyli proszę bardzo, Wokulski i Izabela przegrywają tę konkurencję o całe 2 lata. No i to się nazywa plotki, co? SK2.
1: Autopromocja. Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
9: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
7: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: piękny, romantyczny i taki wprawiający w jesienny nastrój numer od Edyty Bartosiewicz, ostatni, a my zbliżamy się do godziny 17. Po 17 na początek Sylwia Grzeszczak, Budka Suflera, Oskar Cyms z Karlą Fernandez. Więc trochę romantycznie, trochę Was rozbudzimy, tak w sam raz pod jesienne klimaty i sobotni, no można powiedzieć powoli wieczór.
1: Reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
4: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. I po reklamie.
0: I mamy to na zegarach punktualnie godzina 17 w sobotę 3 października. Za oknem piękna pogoda, słońce widzę jeszcze świeci. Także dzisiaj dzień piękny, piękny weekend. Można odpoczywać z polską muzyką, którą my tutaj w SC2 gwarantujemy. Antonina Van Dessel, zapraszam.

0: Ale to jest ładne. Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK2. My dzisiaj dużo o polskim jedzeniu, o polskich smakach, więc skoro jesteśmy już przy nich, no to przypominam Wam o naszej wielkiej zabawie. Najbardziej polski obiad. Wchodzicie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj i głosujecie, co według Was jest najbardziej polskim obiadem. Schabowy, może schabowy z mizerią, może rosół, no... Może kotlet mielony, gołąbki, co tam tylko chcecie. Możecie też podać własne propozycje. Głosujecie na danie główne i zupę, ale piszecie też, dlaczego to właśnie Wy powinniście zasiąść z nami na takim uroczystym obiedzie, który już 7 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będziemy tam my, ekipa Radia SK2 i będzie Daria Ładocha. Co możecie jeszcze zgarnąć? Wyjazd do Warszawy, nocleg dla dwóch osób, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tym najbardziej polskim obiedzie w loży VIP. No jak się zgłosić? Powiedziałam, sk2.pl, zakładka Wygraj, najbardziej polski obiad. No to co? Skusicie się?
1: SK2.
0: A teraz klasyk, kombi i pokolenie.

Lanberry Trips, dzięki, że jesteś. Ja wam powiem teraz o bieganiu, dlatego że ono jest ostatnio naprawdę na topie. W większości dużych miast w Polsce praktycznie co weekend jest jakiś bieg. A to półmaraton, albo jakiś maraton, albo bieg na piątkę, na dziesiątkę. No ludzie trenują, nabijają kilometry i walczą z czasem. A tymczasem w Teksasie, czyli za oceanem, ktoś postanowił powiedzieć spokojnie, bez przesady. I tam zorganizowano bieg na 500 metrów. A żeby uczestnicy się za bardzo nie zmęczyli, no to po drodze czekały kawa, pączki, a nawet przerwa na papierosa. No i pomyślałam sobie, że to jest bieg dla mnie. 500 metrów, pączek na mecie i człowiek wraca do domu z poczuciem, że no sport został na dzisiaj odhaczony. SK2. A teraz Mira Fiori od Artura Lojka. Jest łatwo.

0: Puppy Love, chłopaki nie płaczą. A ja przeczytałam, że można pokazać Polskę w jednym krótkim filmie. Słuchajcie, Szwajcar Luz Polokaj właśnie znalazł na to sposób. Zamieścił w jednym filmie pierogi, grzybobranie, parawany nad Bałtykiem, polską babcię, trzepanie dywanu, wesele, no i to po prostu, czyli wszystkie rzeczy, które widząc, Polak mówi, no przecież, że tak. No i film podbija internet, bardzo dużo komentarzy z Polski, ma już miliony wyświetleń i coś czuję, że gdyby dorzucił jeszcze na przykład kolejkę do lekarza i takie pytanie standardowe w święta, a kiedy ślub, no to mielibyśmy już komplet.
1: SK2. Reklama.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzy

0: samochody allegro.pl.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: za chwilkę godzina 18, to była Anna Jurksztowicz, stan pogody. Stan pogody na weekend, na szczęście mamy bardzo dobry, jest to piękny weekend w całej Polsce, słoneczny, więc korzystajmy jeszcze jutro, żeby naładować się pozytywną energią na cały nadchodzący tydzień pracy. Po godzinie 18 na start Dawid Kwiatkowski z Margaret, później Ci opowiem, czyli duet idealny. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9, pa.
1: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen Witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

0: Reklama. 3.17.40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które

0: Angety.
1: SK2 Konin.
2: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i